0: SK Koszalin.
1: Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przejąć.

piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Radio Esca.
1: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: I po reklamie.

0: SK Koszalin News.
1: O kejsie nieprawdziwych informacjach i fałszu w sieci dyskutowali uczniowie szkoły podstawowej numer 4 w Koszalinie. Ponad setka dzieci z klas drugich i trzecich wzięła udział w spotkaniu w ramach akcji Bajeczni Adwokaci. Podczas spotkania z prawnikami dowiedzieli się m.in. czym zajmuje się adwokat, jakie ma prawa i do kogo mogą zwrócić się o pomoc, gdy dzieje się coś złego.
2: Anna Bochniadzinka, jestem koordynatorką akcji Bajeczni Adwokaci w Izbie Adwokackiej w Koszalinie. Jest to czwarta edycja tej akcji. Jest to akcja edukacyjna skierowana do najmłodszych uczniów szkół podstawowych oraz uczniów zerówek przedszkolnych, organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką. W tegorocznej edycji do udziału w akcji zgłosiło się ponad 20 placówek oświatowych. Przeprowadzimy zajęcia dla około 1300 uczniów. Celem tej akcji jest podnoszenie świadomości prawnej najmłodszych uczniów, a także edukowanie ich o wymiarze sprawiedliwości, o pracy adwokata, o roli, jaką adwokat pełni w wymiarze sprawiedliwości. Na przykład w tegorocznej edycji poruszamy problem fałszywych opinii w internecie, fałszywych komentarzy. I celem tej akcji jest uświadomienie dzieciom, że nie można w ten sposób postępować, nie można publikować nieprawdziwych informacji w internecie. Zwracamy dzieciom uwagę, że nie wszystko, co pojawia się w internecie, jest prawdą, trzeba te informacje weryfikować, a także zwracamy uwagę na to, jaka odpowiedzialność grozi za publikowanie takich treści, w jaki sposób powinny szukać pomocy i gdzie taką pomoc mogą otrzymać.
3: Czy z waszego adwokackiego doświadczenia widać, że takich spraw przybywa? Czy duża ich część trafia na wokandę?
2: Niestety tak. Szczególnie problem hejtu wśród najmłodszych jest takim problemem bardzo teraz, można powiedzieć, na czasie coraz większym. Też jeżeli prowadzimy te akcje dotyczące hejtu, bardzo dużo szkół się zgłasza, bo tych problemów jest sporo i sądy bardzo poważnie podchodzą do tego typu spraw i jeżeli spotykają się z hejtem i jakieś szkoły zgłaszają, że takie problemy są, to te sprawy są traktowane poważnie i one często trafiają na wokandę. Natomiast właśnie naszym celem jest też edukowanie dzieci i tłumaczenie im, że takie zachowania są zachowaniami złymi, dzieci nie powinny ich popełniać, dlatego też, że my w naszej pracy zawodowej często spotykamy się z tym, że dzieci, które finalnie muszą gdzieś ponieść odpowiedzialność, stanąć przed tym sądem, one są po prostu często przestraszone, one nie mają świadomości tego, że swoim działaniom mogły wyrządzić komuś krzywdę, że takie działanie jest karalne, nie wiedzą, że w ogóle same odpowiadają za swoje zachowanie, dlatego ta akcja ma na celu uświadomienie im tego wszystkiego i tego, żeby dzieci po prostu mogły tych błędów uniknąć.
3: I co, dzieci nabywając tej wiedzy otwierają buzię ze zdziwienia i oczy?
2: Zdarza się. Najczęstszym momentem, kiedy dzieci otwierają właśnie buzię ze zdziwienia, jest to, kiedy im uświadamiamy, że w zasadzie od 10 roku życia sąd już może się nimi interesować, a nie tylko rodzicami. A drugim takim momentem jest najczęściej, kiedy uświadamiamy ich, że jeżeli korzystają ze swojego telefonu i piszą na nim różne obraźliwe rzeczy, czy w internecie, czy na jakichś grupach, forach, to nawet jeżeli te rzeczy skasują i jeżeli usuną je z chmury, to policja i prokuratura mają takie narzędzia, że są w stanie odzyskać wszystkie te informacje, które były na telefonie. To jest taki szczególnie moment, że widać po dzieciach, że są przestraszone, bo gdzieś tam pewnie myślały, że jak pokasowały wiadomości, to problem zniknął.
4: Bartosz Piątkowski, jestem nauczycielem w szkole podstawowej numer 4. Traktujemy każdą taką akcję jako wartość dodaną do tego, co na co dzień robimy w szkołach. Również wdrożyliśmy w tamtym roku w naszej szkole program Reschool. W tym programie dzieci mogą anonimowo zgłaszać do nas swoje informacje na temat właśnie hejtu, przemocy i fizycznej, i psychicznej, ale co najważniejsze, osoba zgłaszająca nie musi się przedstawiać, jest anonimowa, zgłasza, że zauważyła taki problem i my zaczynamy tą sprawę rozwiązywać.
3: No i co, dzieci piszą te anonimy?
4: Tak, nie było tego specjalnie dużo, tak, w tamtym roku mieliśmy 17 takich interwencji, próbujemy je na bieżąco z naszą całą ekipą pedagogów specjalnych i psychologów, których mamy zatrudnionych u nas w szkole, rozwiązywać, rozmawiać z rodzicami, wysyłać na spotkania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, żeby zastopować to, co może przynieść zło w naszej szkole.
3: Jak reagują rodzice, kiedy dowiadują się, że ich pociecha nabroiła?
4: Najczęściej są bardzo zdziwieni. Rodzice tak naprawdę od czasów pandemii troszeczkę odeszli od swoich dzieci. Dzieci robią na swoich forach rzeczy, o których my nie mamy zielonego pojęcia. Nam, dorosłym, włos się na głowie jeży, natomiast rodzice są zdziwieni. Żadna z osób, która została z nami umówiona na spotkanie i rozmawiała, mówiła, że nie kontroluje tego, co dziecko robi w sieci, nie kontroluje jego telefonu, co on ogląda i z czym jest na co dzień.
3: Słuchajcie, powiedzcie mi, kto to jest adwokat?
5: Adwokat to jest osoba, która się może wyciągnąć z więzienia, tyle wiem.
3: A ty wiesz, czym zajmuje się adwokat?
5: Adwokat jest taka osoba, która broni swoich krewnych, którzy chcą wyjść z więzienia.
3: A jak ktoś jeszcze nie trafił do więzienia, to może mu pomóc adwokat?
5: Chyba tak. Na przykład ktoś się rozwodził, to adwokat to jest taka osoba, że może albo kobietę bronić, albo faceta.
6: Z jakim problemem poszedłbyś do takiego adwokata?
7: Na przykład, że ktoś mi coś robi, dokucza czy hejtuje.
6: A zdarzają się takie rzeczy w szkole, że ktoś hejtuje na przykład?
7: No, czasem się zdarzają.
5: Mi się ostatnio wydarzyło.
6: A co to się stało?
5: No, był tu koleżanki, obgadywały mnie i bardzo mi było przykro i wracałam do domu codziennie z płaczem i miałam rozmowę z panią, wszystkie dziewczyny, chłopacy i pani nam mówiła, że to jest po prostu hejt, jak wszystkie osoby na jedną osobę, dziewczynkę, chłopca napadają, to nawet dziecko może sobie zrobić krzywdę, bo nie wytrzymuje z emocjami.
6: Jak się skończyła ta sprawa? Przestali już hejtować?
5: No, przestali już wyzywać mnie i obgadywać.
1: Tegoroczna edycja Bajecznych Adwokatów potrwa do końca września. Podczas spotkań wykorzystywana jest bajka pod tytułem Leśne Sprawy Bajecznych Adwokatów, czyli fałszywa opinia, niebezpieczny challenge i magiczny eliksir z wulkanicznego popiołu. Dzieci otrzymują kolorowanki, zakładki do książek i wodne tatuaże. A na akcji z mikrofonem był Marcin Kieca.
0: SK Koszalin.
1: Archiwiści z całego regionu świętowali Dzień Archiwisty. Został ustanowiony w 2019 roku przez Naczelnego Dyrektora Archiwum Państwowych. Jest okazją do zwrócenia uwagi na rolę archiwów i znaczenie pracy osób, które na co dzień dbają o właściwe zabezpieczanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji. Tegoroczne koszalińskie obchody odbyły się pod hasłem Archiwa wobec wyzwań sztucznej inteligencji między pamięcią a przyszłością.
8: Katarzyna Królczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie. Archiwiści zajmują się przede wszystkim zabezpieczaniem źródeł informacji, ale też są bardzo dużym wsparciem przy tak obecnie współcześnie natłoku dużej ilości informacji. Są wsparciem przy wyszukiwaniu konkretnej wiedzy, konkretnych informacji, które znajdują się właśnie w zasobach archiwów. Na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy archiwistów zakładowych, koordynatorów czynności kancelaryjnych, ale też kierowników jednostek państwowych i samorządowych, którzy na co dzień są odpowiedzialni za zarządzanie dokumentacją, ale też ją współtworzą, ją zabezpieczają. Więc jest to nasze wspólne święto. Jednym z zadań archiwisty to nie jest tylko zabezpieczenie tego, co już posiadamy, ale też trochę musimy mieć taką wizję tego, co należałoby zabezpieczyć, wartościować tą dokumentację, aby ona była właśnie przechowywana i służyła naszym przyszłym pokoleniom. Więc to jest też bardzo taka odpowiedzialna praca, wymagająca na pewno dużej wiedzy, oczywiście cierpliwości, ale współczesny archiwista, można powiedzieć śmiało, że działa na pograniczu historii, prawa administracyjnego, również na styku nowoczesnych technologii. Dlatego dzisiaj na tym naszym spotkaniu będziemy mówić również o tym, co już się dzieje w archiwach, czyli o sztucznej inteligencji. Bo sztuczna inteligencja jest już wykorzystywana w archiwach państwowych. Ona wspomaga odczytywanie na przykład ręcznego pisma w księgach, pomaga w katalogowaniu informacji, no ale jak wiemy, może też stwarzać dużo różnego ryzyka i zagrożeń i o tym dzisiaj będziemy mówić.
6: Ilu archiwistów, ilu pracowników pracuje w Koszalinie w Archiwum Państwowym?
8: W Archiwum Państwowym w Koszalinie pracuje około 30 pracowników. Mamy dwa oddziały w Słupsku i w Szczecinku. Natomiast na dzisiejsze wydarzenie zaproszeni zostali również archiwiści zakładowi z podmiotów państwowych i samorządowych, z którymi na co dzień współpracujemy. To ich ciężka praca wpływa na to, co kiedyś w przyszłości trafi do Archiwum Państwowego, bo trzeba pamiętać, że w tych podmiotach ta dokumentacja, która powstaje, jest to tak zwany państwowy zasób archiwalny i część, ta najważniejsza dokumentacja, mówimy, że około 20%, powinna być zgodnie z ustawą archiwalną przekazywana do archiwów państwowych i właśnie to, co trafia do archiwów, jest przechowywane wieczyście i nigdy nie będzie ulegało brakowaniu. Dlatego niezwykle ważna jest również rola tych osób, które na co dzień w urzędach pracują, stoją na straży tej dokumentacji, na straży przechowywania tych informacji, ponieważ to od ich pracy również zależy to, co kiedyś w przyszłości będzie w archiwach państwowych.
6: Na archiwistę można zawsze liczyć. Mówię to w kontekście takim, że no na przykład często gdzieś przy remontach, przy jakichś przeprowadzkach znajdujemy na strychach, w piwnicach różne rzeczy, które dotyczą na przykład naszej rodziny czy naszego miejsca zamieszkania. I mówię o tym, że na archiwistę zawsze można liczyć, bo nawet jak nie mamy komu tego zostawić, albo boimy się, że coś się z tym stanie, że zostanie zniszczone, przepadnie gdzieś, to zawsze można to przynieść do archiwum i tutaj już będzie
3: będzie na wieki wieków. Amen.
8: I tak, i nie. Zgodzę się oczywiście, że można liczyć zawsze na archiwistę, bo jeżeli posiadamy takie materiały w zasobie naszego archiwum, to zawsze będziemy robić wszystko, żeby naszym użytkownikom pomóc w jak najlepszy sposób i dotrzeć do tych informacji. Natomiast nie każde materiały, których jesteśmy w posiadaniu, nadają się do tego, żeby trafiły do archiwum państwowego. My jesteśmy archiwum historycznym, które przechowuje przede wszystkim źródła związane z historią miasta, regionu, ludzi. Więc nie każdy dokument, który nawet posiadamy u siebie w archiwum rodzinnym, czy nawet w tych urzędach, o których wcześniej wspomniałam, stanowi taką wartość, aby należało go przechowywać wieczyście.
9: Krzysztof Czyżykowski, jestem pracownikiem Archiwum Zakładowego Sądu Rejonowego w Słupsku.
3: Chciał pan całe życie być archiwistą?
9: Nie. Trafiłem tam z przypadku, praktycznie poszedłem na staż do sądu. Byłem najpierw protokolantem, później sąd dostał nowy budynek i księgi wieczyste się przenosiły z innego budynku do drugiego. Była migracja ksiąg wieczystych, czyli wpisywanie w system i zostałem oddelegowany do tego przeprowadzki, uporządkowania tego ksiąg wieczystych akt. No i tak później gdzieś tak zostałem wkręcony i później przejąłem całe główne archiwum zakładowe. Nie?
3: Jakie cechy musi mieć dobry archiwista?
9: Skrupulatność przede wszystkim, pilnowanie, no takie konsekwencje, nie? W tych dokumentach, odkładanie, pilnowanie, porządkowanie, no to no, porządek musi być. Żeby znaleźć później w 8000 metrów bieżących akta, które gdzieś się odłoży, no to jest ciężko, nie?
3: Czyli to jest taka trochę też benedyktyńska robota?
9: No można tak powiedzieć. Cały czas trzeba być skupionym. No są akta, dokumenty, wszystko jest podobne, nie? I po prostu gdzieś, no segregowanie to wszystkie w odpowiednie jakieś te rubryki, no wymaga dużej precyzji, nie?
3: Czy w swojej pracy zawodowej trafił pan na coś takiego, co było jakimś odkryciem, zmieniło jakiś punkt widzenia? Czy odkrył pan po prostu coś ciekawego, czego nikt inny przed panem nie odkrył?
9: Na pewno dużo się dowiedziałem gdzieś tam o historii, nie? Jakiegoś tam też sądownictwa i jak te były dokumenty, akta tworzone i po wojnie nie było na przykład papieru tego wszystkiego, gdzie wykorzystywane były jeszcze okładki na przykład z spraw no, z lat z XIX wieku, nie? Z 1863 roku. Były po prostu obracane i wsadzane akta sprawy no, bieżące.
3: Czyli w swojej pracy czasami ma pan dreszczyk emocji?
9: O tak, no nieraz są, nie? No siłą rzeczy no, przeglądam niektóre sprawy, które gdzieś idą do zniszczenia, przekazania do archiwum państwowego, no i nieraz są materiały zdjęciowe z różnych jakichś tam wypadków ze skutkiem śmiertelnym. No czasami jest dreszczyk emocji.
3: Święto archiwisty, czego by pan chciał życzyć swoim kolegom, koleżankom po fachu?
9: Cierpliwości i też radości z tej pracy. Warunków pracy, nie? Te, żeby właśnie się poprawiały te warunki pracy.
1: W koszalińskim archiwum państwowym zatrudnionych jest 30 archiwistów. Na miejscu był Marcin Kieca.
0: SK Koszalin.
1: W Koszalinie podpisano umowy na zadanie w ramach projektu rozbudowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego. Nowa platforma, która powinna ruszyć w kwietniu przyszłego roku, zapewni łatwiejszy dostęp do danych przestrzennych i sprawniejszą obsługę bez wychodzenia z domu. To też poprawa jakości danych geodezyjnych, które będą aktualizowane na bieżąco. O szczegółach prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
10: To jest już drugi etap budowania tej infrastruktury. Pierwszy etap to było kilka lat temu. Pierwszy etap pozwolił zdigitalizować zasoby w ogóle wszystkich 21 powiatów w województwie. Teraz przechodzimy do etapu drugiego. Budujemy system do obsługi tego państwowego zasobu geodezyjnego. Taką platformę czy bazę danych, której będą też mogły czerpać inne systemy w przyszłości budowane jakby na nie. Czyli ta podstawa taka geodezyjna. Bez tego nie mogliśmy pójść dalej. Także cieszę się niezmiernie, że się udało, że oprócz tej takiej ograniczonego zakresu, który występuje w tej wersji podstawowej w całym województwie, my mamy ten zakres taki nieco rozszerzony. Dlatego te koszty u nas w mieście Koszalin są nieco większe. Za zgodą Zarządu Województwa udało się otrzymać jeszcze środki na zakup niezbędnych serwerów i całej tej infrastruktury takiej technicznej do obsługi tego systemu.
11: Michał Durka, pełnomocnik marszałka województwa do spraw regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej. System, który będzie dostarczany, rzeczywiście pozwoli nam na integrację danych na poziomie szczebla wojewódzkiego, udostępnić te dane jednorodnie mieszkańcom naszego województwa, a dla mieszkańców Koszalina w moim przekonaniu to na pewno usprawnienie dostępu do tych danych geodezyjnych, możliwość realizacji usług bez wychodzenia z domu.
12: Nazywam się Artur Studiński, jestem dyrektorem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Pełnię też funkcję geodety powiatowego w mieście Koszalin na prawach powiatu geodety miasta. Od 2019 roku mamy problem z funkcjonowaniem naszego systemu i czyniliśmy różne usilne zabiegi, ażeby wyłonić nowego dostawcę oprogramowania. Jednak z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe miasta nie udawało nam się. Dwa przetargi uległy unieważnieniu z uwagi na niewystarczającą liczbę środków. I tak od 2024 roku podjęliśmy próby przekonania pana marszałka, ażeby ta regionalna infrastruktura informacji przestrzennej, którą zbudował w poprzedniej perspektywie finansowej, została rozszerzona o dostawę oprogramowania dla miasta Koszalin. Udało się to i od 2025 roku, kiedy to Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną o uczestnictwie w tej infrastrukturze, no zaczęliśmy po prostu przygotowywać dokumenty. Pokłosiem tego było w styczniu 2026 ogłoszone postępowanie na dostawę tych komponentów. Postępowanie było dosyć trudne, spotykaliśmy się z dużą lawiną pytań, tych pytań było około 300, wielokrotnie modyfikowaliśmy specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Kilka razy też spotkaliśmy się w Krajowej Izbie Odwoławczej z potencjalnymi wykonawcami i ostatecznie dokonaliśmy wyboru oprogramowania. Niestety też nie poszło nam to gładko, ponieważ dwie oferty, które zostały złożone, jedna to kontrahent, z którym dziś podpisujemy umowę, drugi kontrahent postanowił złożyć odwołanie. 19 września otrzymaliśmy pozytywny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej i w efekcie tego dziś możemy przystąpić do podpisania tej umowy. Dla mieszkańców Koszalina pojawią się nowe usługi, które pozwolą realizować zadania bez wychodzenia z domu. Będą mogli zamówić wypisy, wyrysy i inne dokumenty, mapy, materiały Państwowego Zasobu z dostępnością 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Nie pozostajemy też obojętni na wymogi cyberbezpieczeństwa, ponieważ nowe komponenty, które dostarczy z kolei firma Comp, zapewnią nam wysoki poziom bezpieczeństwa. Usługi będą szyfrowane, serwery będą najwyższej wydajności, będą nowe maszyny, dane będą zduplikowane, także pozwoli nam to zasilić wojewódzką infrastrukturę takimi danymi, jakimi oczekuje od nas partner wiodący. W tym projekcie udział biorą wszystkie samorządy z terenu województwa zachodniopomorskiego, samorządy powiatowe oraz wszystkie miasta na prawach powiatu. Wykonawca zdeklarował, że czas realizacji umowy jest 6 miesięcy od daty podpisania. 1 kwietnia przypadnie termin, kiedy będziemy gotowi do tego, ażeby świadczyć tego typu usługi. Mieszkańcy w ramach usługi e-klient będą mogli m.in. zakupić mapy, wypisy, wyrysy oraz inne dokumenty, które są im niezbędne do obrotu nieruchomościami. To są dokumenty formalne, których za każdym razem wymaga notariusz, wymagają sądy wieczystoksięgowe. Będzie można taki dokument w formie elektronicznej zamówić, również w formie drukowanej. Uruchomimy usługi dla rzeczoznawców, komorników i usługę darmowych danych. Ta usługa e-komornik będzie pozwalała komornikowi do tego, ażeby sprawdzić, czy podmiot, który leży w jego obszarze zainteresowania, posiada jakieś nieruchomości na terenie miasta Koszalina. Gdyby takie posiadał, to wówczas może prowadzić skutecznie egzekucję komorniczą i uzyskać od nas dokumenty. E-rzeczoznawca z kolei to taka usługa, która zapewni rzeczoznawcom majątkowym, którzy sporządzają operaty szacunkowe na potrzeby obrotu nieruchomościami, dostęp do danych Państwowego Zasobu też online, a z kolei darmowe dane, tam będziemy prezentować te wszystkie dane, do których klient będzie mógł w sposób łatwy z jednego miejsca dotrzeć. W tej chwili część tych danych udostępniamy na BIP-ie, jednak nie jest to tak intuicyjnie dla klienta. Będzie się to odbywało z poziomu tego portalu.
1: Koszalin w ramach projektu uzyska ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania, czyli 100% środków na realizację projektu, a platforma ma ruszyć w kwietniu 2027 roku. Materiał Agnieszki Górskiej.
0: SK Koszalin.
1: Po raz 16 w Koszalinie odbędzie się Nocna Ściema. Wyjątkowy bieg, w którym można cofnąć czas i wykręcić się naprawdę nietypowy wynik. A to dlatego, że wydarzenie odbywa się w momencie zmiany czasu z letniego na zimowy. O tym, co czeka uczestników tegorocznej edycji, Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
13: Michał Bieliński, Rozbiegany Koszalin, biegnijmy.pl.
14: Nadchodzi Nocna Ściema, kolejna 16 już edycja. Dlaczego to wydarzenie jest takie wyjątkowe?
13: A, bo przede wszystkim już trwa tyle lat w Koszalinie, że trudno byłoby nie zauważyć, że Nocna Ściema znowu nadciąga. 16 edycja 2026, a zaczęliśmy w 2011 roku, czyli już całkiem dawno. No i dlatego warto skorzystać z tej wyjątkowej okazji do tego, żeby troszkę pobiegać, a dystanse są ciekawe do wyboru, bo mamy i 7 km i tradycyjnie półmaraton 21 km i maraton dystans królewski, czyli 42 km.
14: No ale co właśnie powoduje, że ta Nocna Ściema jest taka wyjątkowa, bo nie jest to zwykły bieg, jest to naprawdę niesamowity bieg.
13: A Nocna Ściema zawsze odbywa się w ten weekend, czyli z soboty na niedzielę, właśnie podczas momentu, kiedy zmieniamy czas z letniego w zimowy, a że startujemy punktualnie o godzinie 2 w nocy, to mamy niepowtarzalną okazję na to, żeby pobić rekordy świata, życiowe, jakiekolwiek by przyszły nam do głowy, bo w trakcie biegu z godziny 3 zmienia się czas na 2, a w wynikach podajemy ten czas mijający od godziny 2 do ukończenia biegu, a więc możemy przebiec półmaraton w kilka minut. A maraton zdecydowanie zawsze udaje się pokonać poniżej 2 godzin, choć dopiero w tym roku ten rekord świata oficjalny padł właśnie w tym czasie. a w Koszalinie już od ponad 15 lat.
14: W programie są też biegi dla dzieci, czyli nocna ściema Pikuś, mamy też Nordic Walking i właśnie jak ten dystans będzie przy poszczególnych biegach wyglądał oraz jak te trasy będą przebiegały.
13: Rozpoczynamy biegami właśnie dla dzieci i młodzieży, czyli nocna ściema Pikuś. Dystanse zróżnicowane od 100 do 1600 metrów, przeznaczone właśnie dla młodszych uczestników nocnej ściemy i poprowadzone wyłącznie na stadionie Bałtyk, czyli tam, gdzie rozegra się też start główny do pozostałych dystansów, ale z dziećmi i młodzieżą pozostaniemy na miejscu bieżni, czyli w obszarze stadionu Bałtyk. Później od godziny drugiej w nocy, czy o godzinie drugiej w nocy punktualnie ruszą wszystkie pozostałe dystanse, łącznie z tymi, którzy będą maszerować z kijkami Nordic Walking, a więc nasze patyczaki, więc dystans 7, 21 i 42 km, zależnie od tego pokonywanego dystansu, jest podzielony na 7-kilometrowe okrążenia, mniej więcej 7, bo tam jest kilka metrów więcej. Trasa jest atestowana atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a więc możemy walczyć właśnie o te prawdziwe życiówki. I poprowadzona jest ze stadionu Bałtyk ulicą Stawisińskiego, później ulicami Gnieźnieńską, 4 marca, Wojska Polskiego, Zwycięstwa, Chełmońskiego i z powrotem Stawisińskiego i znów przebiegamy przez teren stadionu po to, żeby rozpocząć kolejne swoje okrążenie. Biegi dzieci rozpoczynają się 24 października w sobotę o godzinie 20. Biegi dla dorosłych o godzinie 2 w nocy już 25 października ze startem wszystkie biegi na stadionie Bałtyk, a zapisywać cały czas się można na naszej stronie internetowej www.nocnaściema.com i tam zachęcamy do tego, żeby rejestrować swój udział zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
14: I ile osób już mamy zarejestrowanych, a ilu spodziewacie się w dniu tego wydarzenia?
13: Już do biegu głównego, czyli na tych dystansach 7, 21 i 42 km zapisało się niemal 900 osób. Spodziewamy się, że około 1000 osób finalnie wystartuje w samym biegu i ukończy też zaplanowany dystans. Na mecie już mamy przygotowane, już do nas dotarły naprawdę fenomenalne medale, jeszcze większe niż przed rokiem, równie świecące jak przed rokiem, czyli jeśli je naświetlimy czy nasłonecznimy, to na pewno w ciemnym pomieszczeniu zobaczymy ich prawdziwy blask. No i oczywiście dodatkowe atrakcje w pakietach. Część z uczestników wybierze czy koszulkę, chustę i torbę bawełnianą. To takie kultowe gadżety nocnej ściemy. Będzie nasz sklepik ściemniacza. No i będzie jakaś wyżerka na mecie, także masa dodatkowych też atrakcji. Będzie zbiórka charytatywna prowadzona podczas nocnej ściemy, więc będzie warto naprawdę nas odwiedzić, zobaczyć, jak wygląda nocna ściema. I będzie jedna mocna zmiana. Nie będzie fajerwerków, ale mamy coś w zamian, więc warto zobaczyć w nowej odsłonie właśnie nocną ściemę w tym roku.
14: Czyli taka niespodzianka.
13: Taka niespodzianka. Kto już mnie troszkę bliżej zna, to pewnie już się domyśla, co może być na starcie, ale naprawdę będzie to spektakularny start, tak jak do tej pory to realizowaliśmy.
14: A jakie w takim razie nagrody można zdobyć za zajęcie pierwszego miejsca?
13: Przede wszystkim za rekordy świata. Mamy do podziału od naszego partnera bon na 1000 zł, czyli im więcej osób oczywiście pokona maraton w tym wypadku w rekordowym wyniku, czy to będą panie, czy panowie, to może uzyskać część tej kwoty lub całą, bo w ostatnich 2 latach cała ta pula przypadła jednej osobie. Jeśli chodzi o półmaraton, nagradzamy tu pierwsze trójki pań i panów i tam też będą bony o wartościach dwukrotnie wyższych niż przed rokiem. To będzie 600, 400 i 200 zł dla kolejnych miejsc. Nagradzać też będziemy osoby najszybsze urodzone w Polsce, aby docenić to, że nasi rodacy również chcą zdobywać nagrody i też mogą to uczynić. No i będzie też quiz z nagrodami, który przygotowujemy na samo zakończenie dla wszystkich uczestników. A w międzyczasie też będziemy nagradzać kategorie wiekowe, w których przygotowaliśmy fajne statuetki.
14: Zapytam też jeszcze o kwestię bezpieczeństwa, bo bieg odbywa się w środku nocy. Jak właśnie to zabezpieczenie wygląda w postaci funkcjonariuszy? Jak oni Was wspierają?
13: Ogólnie do zabezpieczenia oczywiście zaangażowane są służby miejskie w postaci straży miejskiej i oczywiście policji, które stale z nami są na trasie biegu, ale dodatkowo wyposażamy trasę biegu w fantastyczne zastępy ochotniczych straży pożarnych. Przed rokiem było to 12 zastępów z całej okolicy, bliższej i dalszej od Koszalina. Naprawdę bardzo serdecznie już teraz dziękuję za to zaangażowanie w poprzednich latach i już zaangażowanie w tym roku. Mamy od tego dyrektora trasy, który czuwa nad tym, żeby rzeczywiście cała trasa była zaopiekowana. No i oczywiście też czekamy na wielu wolontariuszy, którzy są potrzebni do organizacji tak dużego wydarzenia, jakim jest Nocna Ściema.
14: A jak ci wolontariusze się mogą zgłosić?
13: A wolontariusze również, zapraszam ich na stronę www.nocnaściema.com. Tam jest specjalna zakładka wolontariat, w której można zapoznać się przede wszystkim z wolontariatem, no i oczywiście zgłosić do działania w naprawdę różnorodnych elementach naszej organizacji, bo to może być choćby wręczanie medali, podawanie wody, czy też zabezpieczenie trasy, albo praca w biurze zawodów. Są miejsca zimne, miejsca ciepłe, ale wszystkie są naprawdę bardzo potrzebne i obsadzenie wolontariatem w okolicach 100-150 osób jest regułą dla Nocnej Ściemy, a więc miejsc na pewno jest sporo, chętnych zachęcamy do zgłaszania się i zapoznania się z Nocną Ściemą w tej innej odsłonie, troszkę od środka. I dla każdego wolontariusza przewidujemy koszulki, identyfikatory specjalne, a koszulki są wyjątkowe, bo zupełnie inne niż dla biegaczy.
14: To trzeba się zgłaszać. Ale jeszcze się dopytam, bo to jest też, myślę, bardzo duże wyzwanie organizacyjne, przygotować taki bieg. Nie jest on typowy, jest on wręcz bardzo nietypowy. I też właśnie jako organizator, z jakimi takimi największymi wyzwaniami musisz się mierzyć?
13: W przypadku, gdy korzystamy z usług zewnętrznych albo wspomagamy się, największym trudem do przeskoczenia jest to, żeby ktoś zaakceptował godziny swojej pracy. Jeśli, powiedzmy, rozstawiamy nagłośnienie, oświetlenie, cokolwiek innego szykujemy, choćby niespodziankowy pokaz, to wykonawcy muszą się nastawiać na to, że pracujemy bardzo późno w nocy i przez całą noc dopiero zbieramy sprzęt nad ranem, co też jest bardzo kluczowe dla całego wydarzenia, żebyśmy mogli ogarnąć stadion i pozostawić go w całości do natarcia kolejnych gości, którzy pewnie będą korzystać z płyty stadionu. Także jest dużo wyzwań organizacyjnych. Sama praca wolontariatu podczas całej nocy jest na pewno dużo, dużo cięższa niż gdy mamy piękną pogodę za oknem i przyświecające słońce, a pogoda na Nocnej Ściemie jest zawsze nieprzewidywalna, bo bywało, że były ujemne temperatury, bywało, że było około 20 stopni nocą, ale to jest naprawdę jeszcze wielka niewiadoma.
14: To jeżeli ktoś się na przykład jeszcze zastanawia, dlaczego warto wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, dlaczego?
13: Bo bardzo fajnie biega się nocą, Nocna Ściema jest naprawdę niesamowitym wydarzeniem, którego dopóki się nie zobaczy, to się w to nie uwierzy w pełni. Przygotowaliśmy naprawdę niesamowite medale, które ukoją wszystkich wysiłek na mecie każdego z dystansów. No a dla wolontariuszy naprawdę fajna zabawa nocą przez kilka godzin, kiedy naprawdę służymy pomocą naszym uczestnikom, ale mamy wielką frajdę i satysfakcję z tego, jak impreza się udaje. A jest to naprawdę wydarzenie głośne w całej Polsce i trafiające na anteny radia i telewizji w całym kraju.
14: Jeszcze dopytam tylko w takim razie o tych rekordzistów. Czy mógłbyś nam troszeczkę więcej powiedzieć o tych rekordach, które padły?
13: Rekord trasy cały czas Nocnej Ściemy w półmaratonie to jest 8,5 minuty. Przed rokiem z kolei rozpoczęliśmy dystans 7-kilometrowy, który ponawiamy w tym roku, ale w wyniku najlepszego niestety nie potrafię powiedzieć, za co przepraszam. A w przypadku maratonu te wyniki w okolicach od 2,5 godziny do 3 godzin czasu jeszcze nieściemnionego, czyli 1,5 godziny po ściemnieniu i niecałe 2 godziny z ujętą 1 godziną, to co roku się zdarzają i to jest po prostu typowe dla Nocnej Ściemy.
14: Czyli nic, tylko korzystać. I jeszcze zapytam właśnie już tak naprawdę na sam koniec, jeżeli ktoś nie może się elektronicznie zarejestrować, to czy będzie można też to zrobić w dniu Nocnej Ściemy?
13: Wyłącznie jeśli pozostaną jeszcze nam miejsca i ilość medali wystarczy do tego, by rzeczywiście te osoby mogły się zapisać.
14: No tak, no bo to trzeba wszystko wcześniej.
13: Tak, a medale już mamy, więc ta ilość się na pewno nie zmieni. Medale są zamawiane też kilka miesięcy przed Nocną Ściemą, więc wtedy musimy analizować, ile osób tak naprawdę jest szansa, że dotrze na start i czekamy oczywiście na wszystkich, którzy się w tej chwili zgłaszają, ale zapisy też mogą się urwać w każdym momencie, kiedy stwierdzimy, że ta pula medali przede wszystkim się wyczerpie. Im szybciej, tym bezpieczniej, tym na pewno będziemy mieli pewność, że staniemy na starcie Nocnej Ściemy.
1: Nocna Ściema wystartuje w nocy z 24 na 25 dzień października. Biegi dla dzieci rozpoczną się w sobotę o 20, a główne dystanse 7, 21 i 42 km w niedzielę punktualnie o 2. Start i meta przy stadionie Bałtyk. Zapisy na stronie nocnaściema.com.
0: SK Koszalin.
1: Ponad 5,5 miliona złotych i 83 projekty do wyboru. W Koszalinie trwa głosowanie w ramach 14 edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy decydują, jakie inwestycje i wydarzenia zostaną zrealizowane w mieście.
15: Anna Makarewicz, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. W tegorocznej edycji mieszkańcy zgłosili łącznie 121 projektów. Po przeprowadzeniu od oceny merytorycznej oraz procedury odwoławczej pod głosowanie skierowano 83 projekty. Na realizację koszalińskiego budżetu obywatelskiego przeznaczono 5 milionów 720 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na projekty ogólnomiejskie, w tym inwestycyjne, społeczne, proekologiczne i rewitalizacyjne, a także na projekty osiedlowe. Wśród propozycji znalazły się pomysły dotyczące m.in. budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, placów zabaw, chodników, miejsc parkingowych, zagospodarowania terenów zielonych i rekreacyjnych, poprawy bezpieczeństwa, działań na rzecz zwierząt oraz organizacji wydarzeń kulturalnych i społecznych. Nie zabrakło również projektów skierowanych do konkretnych grup, dla dzieci, młodzieży, seniorów czy osób aktywnych sportowo. Część propozycji dotyczy także ochrony przyrody, rozwoju zieleni miejskiej i tworzenia przyjaznych miejsc wypoczynku.
16: Głosowanie potrwa do 19 października. Szczegóły na stronie koszalinbudżetobywatelski.pl.
0: SK Koszalin News.
16: Uczą samodzielności, dają poczucia bezpieczeństwa i pomagają rozwijać skrzydła osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Warsztaty terapii zajęciowej to dla wielu podopiecznych jedyna szansa na codzienne wyjście z domu, integrację i naukę funkcjonowania w społeczeństwie. Mimo tak kluczowej roli, placówki w całej Polsce borykają się z drastycznym brakiem funduszy, rosnącymi kosztami utrzymania i brakiem stabilności systemowej. Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej wystosowało list do parlamentarzystów. O tym Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
17: Katarzyna Łabęcka, instruktor terapii zajęciowej, pracownia ceramiki, warsztat terapii zajęciowej nr 2 z Koszalina.
18: Marta Włosiańska, instruktor terapii zajęciowej, pracownia technik różnych, warsztat terapii zajęciowej nr 2 w Koszalinie.
19: Patrycja Kuchta, instruktor zawodu, pracująca w warsztacie terapii zajęciowej nr 2 w Koszalinie.
14: No to może zacznijmy od takiej podstawy, czym w ogóle są warsztaty terapii zajęciowej. Co na co dzień robicie?
18: Warsztat terapii zajęciowej jest placówką pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na co dzień uczymy naszych uczestników życia, po prostu, zwyczajnie. Bo proszę mi uwierzyć, wielu z nich tego życia nie zna podstaw funkcjonowania w społeczeństwie. I na to stawiamy najbardziej. Stawiamy również na to, żeby sprawiać im radość z takich rzeczy, które dla nas wydają się naprawdę błahe i oczywiste.
14: I kto właśnie może trafić na takie warsztaty? Jak też wygląda takiego uczestnika typowy dzień podczas takich warsztatów?
18: Na takie warsztaty może trafić uczestnik z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dzień wygląda następująco. Uczestnicy przychodzą do nas rano, mają u nas drugie śniadanie i zabieramy się za pracę. I to wszystko zależy od nas, co oni w danym dniu będą robili. Tak jak koleżanka tutaj ma pracownię ceramiki, no to uczestnicy, wiadomo, zajmują się głównie ceramiką, ale również, tak jak wspomniałam wcześniej, w dużym stopniu chodzi tutaj o funkcjonowanie w społeczeństwie, więc wychodzimy z nimi do kina, do teatru, do restauracji, do sklepów, bo naprawdę wielu z nich nie ma takich możliwości w domu.
14: I właśnie w Koszalinie ilu mamy uczestników takich warsztatów terapii zajęciowej?
18: Warsztaty terapii zajęciowej mamy dwa i jest tam ponad 130 uczestników w tych dwóch warsztatach łącznie.
14: I jakie właśnie umiejętności mogą zdobyć uczestnicy tych warsztatów? Czego oni się uczą konkretnie podczas różnych zajęć, bo tych zajęć jest mnóstwo, wy też organizujecie mnóstwo inicjatyw. Czy to kręgle, gdzie spotykają się uczestnicy tak naprawdę z całej Polski, czy właśnie integracyjne warsztaty artystyczne, które niedawno były w Łazach. Jak ważne jest to dla uczestników właśnie w takiej formie przeprowadzanie tych zajęć?
18: Znaczy, nasi uczestnicy uczą się przede wszystkim pracy rękodzielniczych, wykonują prace porządkowe, prace biurowe, chodzą na praktyki zawodowe, gdzie w firmie wykonują prace porządkowe mężczyźni głównie, czyli prace w ogrodzie, a kobiety prace biurowe, czyli zajmują się niszczeniem dokumentacji. Chodzą również do firmy i tam zajmują się głównie pracami porządkowymi, metkowaniem towarów, układaniem tego towaru. No cóż mogę powiedzieć, no naprawdę oni u nas uczą się wszystkiego tak naprawdę, bo no jesteśmy placówką, która naprawdę bardzo dużo rzeczy, tak jak sama pani wspomniała, robi. No i tu właśnie prace porządkowe, praca wokół siebie, czyli dbanie o własny wizerunek, prace manualne.
14: No właśnie pani powiedziała, że oni się tam uczą wszystkiego, ale oni się uczą tego od pań. I ja chciałam też zapytać właśnie o wasz zawód, bo wiem, że nie jest to dla was łatwa sytuacja. Tak naprawdę rok temu już o tym rozmawiałyśmy z panią panią Patrycją. No jest ciężko. Jakie teraz są wyzwania? Jakie są wyzwania w tym roku? Co się zmieniło od tego poprzedniego roku, od tych protestów, gdzie właśnie przedstawiciele Koszalina pojechali do Warszawy, protestowali. Jak ta sytuacja wygląda dzisiaj?
20: Myślę, że największym wyzwaniem dla WTZ jest dzisiaj stabilność, nie tylko finansowa, ale też i kadrowa. WTZ to przede wszystkim ludzie. To uczestnicy, ale też instruktorzy, terapeuci i cały zespół z nimi pracujący, którzy każdego dnia są przy swoich uczestnikach. A żeby dobrze wspierać drugiego człowieka, trzeba mieć odpowiednie warunki, czas i poczucie bezpieczeństwa. I nie możemy oszczędzać na człowieku, który ma pomagać drugiemu człowiekowi rozwijać swoje skrzydła. Dzisiaj jednym z największych problemów warsztatów terapii zajęciowej są pieniądze, a właściwie ich brak w stosunku do rosnących kosztów. Drożeje praktycznie wszystko: energia, woda, materiały do terapii, żywność, środki czystości, a teraz przede wszystkim transporty, tak? Bo nasi podopieczni są dowożeni do placówki i drożejące paliwo jest dla nas teraz bardzo dużym problemem. Koszty rosną, a pieniądze praktycznie są w tym samym miejscu. No i wtedy w sumie zastanawiamy się, z czego zrezygnować, na czym oszczędzić. No i to są nasze takie największe bolączki, pieniądze.
14: Wy tak naprawdę już rok temu o tym bardzo głośno mówiliście. Czy cokolwiek się zmieniło? Te osoby, które gdzieś tam zarządzają tym wszystkim, jakiekolwiek zmiany wprowadziły?
20: To są jakieś minimalne zmiany, ale nie są one nad wyraz znaczące, żeby mogły nam pomóc w funkcjonowaniu warsztatów. My potrzebujemy przede wszystkim stabilnego i przewidywalnego finansowania, żeby WTZ mogły planować swoją pracę nie tylko na najbliższy rok, ale również na następne lata.
21: Czy przede wszystkim to jest to, że dostajemy taką kroplę w morzu naszych potrzeb, tak? Dostaliśmy teraz podwyżkę algorytmu w tym roku, ale tak jak już koleżanka wspomniała, Patrycja tutaj, no niestety, tak rosnące koszty, ta kropla w morzu się rozpływa, tak, naszych potrzeb. I to, że z jednej strony było bardzo głośno, dajemy wam pieniądze, ale tak naprawdę my już teraz łatamy te dziury budżetowe. Mamy też wrażenie, że bardzo dużo jest... Jeździmy na spotkanie, mamy zespół parlamentarny. Kiwają do nas głowami, rozumieją niby nasze potrzeby, ale tak naprawdę rządzący nie robią nic. Tak jak tutaj wspomnieliśmy, że wyszliśmy z protestem w zeszłym roku, to minęło raptem niecałe półtora roku, a już jest trzeci pełnomocnik do spraw osób z niepełnosprawnościami. Mało tego, za chwilę pani zostanie mamą i będzie kolejny pełnomocnik. I tak naprawdę to wszystko opiera się tylko i wyłącznie na naszych rozmowach, dialogu, ale nie idzie...
22: Bardziej,
21: to jest monolog. A nic za tym nie idzie. To wszystko, co dostajemy, to są tylko takie małe środki na łatanie tego, co już nam się rozpada, tak?
20: A i tak brakuje, bo żeby na przykład dołożyć w tym roku do transportów koszty rosnącego paliwa, to po prostu no, trzeba zabrać z jakiejś innej kategorii budżetowej, żeby załatać tą dziurę w transportach, tak? Więc no, to są te takie nasze bolączki, tak jak wcześniej powiedziałam. Niewiele się zmieniło od tego czasu, jak zaczęłyśmy walczyć. Dalej jesteśmy po prostu niewidzialni.
21: Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej, czyli przedstawiciele naszego środowiska z całej Polski, są to kierownicy warsztatów. No nie

0: rozpowszechniać, będziemy docierać do parlamentarzystów, żeby ktoś zwrócił uwagę, że ten problem, on nie zniknął, on cały czas jest, tak? I tak naprawdę ta walka trwa od lat, bo Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej deklaruje gotowość współpracy od 11 lat i aktywnie przedstawiciele naszego środowiska biorą udział w zespołach, konsultacjach, ale nie powoduje to żadnych zmian. To jest taka pozorna akceptacja naszych wniosków i dalej jest cisza. Zmieniają się rządzący, ministrowie, pełnomocnicy, ale nie zmienia się żadna postawa wobec naszego środowiska. No staramy się dotrzeć do rządzących i pokazać, żeby stworzyć warunki warsztatom godne na miarę XXI wieku, a nie ciągle borykać się z łataniem tych dziur w budżecie.
1: Nasza może oddolna inicjatywa też może nie za wiele wniosła do zmian, tak, systemowych, ale naszym też celem jest zauważenie przede wszystkim warsztatów terapii zajęciowej, bo my od wielu lat pracując, my znamy nasze bolączki, znamy nasze problemy, natomiast wychodząc z naszą inicjatywą, rozmawiając z decydentami, tak, z posłami czy osobami, które piastują wyższe stanowiska, pokazujemy, że te problemy są, one były, dalej są i chcemy, żeby one w końcu się jakoś rozjaśniły i żeby w końcu zauważono te placówki warsztatów terapii zajęciowej, bo są one bardzo ważnym elementem rehabilitacji naszych uczestników.
2: No po prostu rządzący chyba myślą, że podnosząc teraz ten algorytm minimalnie zatkają nam usta, no ale niestety to im się nie uda.
0: Bo tak naprawdę jeżdżąc na zespół parlamentarny, no tak jak już wspominałam, trzeci pełnomocnik w ciągu roku i za każdym razem musimy zaczynać od początku, tak, w rozmowach z nowymi osobami piastującymi to stanowisko i tak mamy wrażenie, że tylko mówimy, przedstawiamy, jest to, otrzymujemy współczucie, a tak naprawdę za 2-3 miesiące dowiadujemy się, że ten pełnomocnik już nie piastuje tego stanowiska, wchodzi ktoś następny. I tak naprawdę
3: jesteśmy
0: odsyłani i to nic nie idzie do przodu.
2: To jest taka prawda, że taki pełnomocnik co chwilę zmieniający się, to co on tak naprawdę może wiedzieć o naszych problemach? Nic.
0: Tak.
3: No, tak.
4: Czy pani na przykład wiedzą, skąd wynika taka zmienność na tych stanowiskach?
1: No w kuluarach, raczej między sobą, rozmawiamy ze sobą i wydaje nam się, że jesteśmy zbyt małym środowiskiem, żeby może po prostu komuś, no nie wiem, czy zaszkodzić, czy żeby nam pomóc, tak?
2: Żeby ktoś na nas mógł się wypromować.
1: Można zobaczyć nawet tutaj postulaty czy protesty rolników, tak? Rolników jest bardzo dużo, tak? My nie pojedziemy, nie wylejemy pod Sejmem jakiś pomyj i tym podobne. Jedziemy przed Sejm protestować, żeby nas zauważono i też kulturalnie i cały czas mamy nadzieję, że jednak ktoś z rządzących nas zauważy, ale my walczymy rok. Ogólnopolskie Forum działa już od wielu lat. I to jest po prostu taka, wspominając tych rolników, orka na ugorze, bo nic się nie zmienia, nikt nas nie zauważa i praktycznie jesteśmy w punkcie wyjścia w takim, jak byliśmy. A to jest przykre, bo to chodzi o osoby niepełnosprawne. System jest straszny dla nich, bo nawet osoba wychodząc ze szkoły specjalnej, system o tych osobach zapomina, bo są warsztaty terapii zajęciowej, ale one mają ograniczoną liczbę miejsc. U nas jest mnóstwo osób, które czekają w kolejce na to, żeby się dostać do warsztatu terapii zajęciowej i powracamy, nie wiem do których lat, że te osoby powoli znowu zaczynają być w domu, patrząc zamknięci w czterech ścianach, a nie rozwijając się, tak, społecznie czy zawodowo, czy nawet rozwijając relacje ze swoimi rówieśnikami, kolegami, koleżankami.
2: A głośno się mówi też w Polsce o tym, że ta sytuacja się zmienia, że po prostu niepełnosprawni są teraz tak zauważani.
1: Czy jesteśmy bardziej empatyczni.
2: Tak.
1: No, a właśnie, to nie jest,
2: to ale najlepszy przykład, że tak niestety do końca nie.
0: No i przykre jest też to, że tak naprawdę tworzone są kolejne jakieś nowe programy, testowane, sprawdzają się bądź nie, a tak naprawdę nie inwestuje się w coś, co jest sprawdzonego od wielu, wielu lat i nie inwestuje się w to, tak? Nie docenia się tego i mamy wrażenie, że tak traktuje się nas po macoszemu.
2: No a to nie jest fajne, bo naprawdę jak widzimy radość naszych uczestników,

0: i chęć przychodzenia do nas i to, że oni właściwie mogą wyjść gdziekolwiek z tego domu, no to po prostu to jest dobijające, że ich się ogranicza w takich...
1: No i też właśnie myślę fakty tego, że no, oni tyle dobrego wnoszą. To jest naprawdę, to jest coś pięknego, co wy robicie na co dzień i to jest po prostu przykre, że to jest tak mało docenione i wy od roku tak naprawdę musicie o to walczyć. Walczyć o to, żeby nie tylko wam było lepiej, ale właśnie też tym uczestnikom. To jest wszystko z myślą tak naprawdę o nich, co wy robicie.
2: Oczywiście.
1: A to bardzo dotyczy i tyka właśnie, no też was.
0: No to tak jest, tak samo jak jest z mamą, która urodzi dziecko. Jak mamie jest dobrze, to i dziecku jest dobrze.
1: No
0: jak nam będzie dobrze, to i naszym uczestnikom będzie dobrze.
1: No, dokładnie. To ja jeszcze zapytam, okej, jest teraz ten list wysłany. Rozumiem, odpowiedzi żadnej na razie nie ma.
3: Nie. Z tego, co nam wiadomo, Ogólnopolskie Forum Warszawy Trakcji.
2: Na razie czekamy.
3: Nie ma odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi, ale mamy nadzieję, że to pismo zostanie potraktowane poważnie, bo nie mówimy tutaj o problemach jednej placówki, ale placówek w całej Polsce, tak? No i nie chcemy już tylko rozmów, deklaracji, tylko czynów. Coś konkretnego.
1: Powiedzmy, że nie wiem, zostanie negatywnie odebrany ten list. Oby oczywiście tak nie było, ale co wtedy? Jakie kroki byście musieli poczynić? Znowu protestować?
3: No na pewno niebawem spotkamy się z naszą panią posłanką Barbarą Grygorcewicz, która naprawdę aktywnie nas wspiera, próbuje otworzyć drzwi, które nie dadzą się otworzyć.
2: I
3: za to
2: jej
3: bardzo...
2: Tak, też jest jej trudno.
3: Bardzo jej za to dziękujemy, bo naprawdę stara się zrobić wszystko, chociaż czasami nam mówi, że ma związane ręce, że próbuje znaleźć dojście gdzieś do kogoś wyżej, ale nie jest to do końca możliwe.
1: I to jest problem, który tyczy się tak naprawdę całej Polski.
3: Tak. My jesteśmy dużymi warsztatami, ale są warsztaty, gdzie są jest po 20 uczestników i tam naprawdę, tam już stają placówki przed takim wyzwaniem, czy damy radę jeszcze ten rok, czy trzeba zamykać.
1: No to jest straszne. Co wtedy z tymi uczestnikami?
2: No, lata 90, 80, że po prostu zostaną pozamykani w swoich domach, w czterech ścianach. No i po prostu powrócimy do kamienia epoki kamienia łupanego chyba.
1: No jest to piękne, że są tutaj właśnie z nami w studiu naprawdę no trzy niesamowite kobiety, które walczą. Walczą o tych, którzy czasami nie mogą o siebie powalczyć. I to jest piękne i takich ludzi w Polsce jest bardzo dużo. No my mamy nadzieję naprawdę, że coś się zmieni. Będziemy was wspierać na pewno. I oby było lepiej w końcu. Czyli co, teraz czekamy tak naprawdę na odpowiedź, tak?
3: Tak. I będziemy tutaj skutecznie rozsyłać ten list po posłach, senatorach.
2: Tak, żeby... bardzo prosimy, jeżeli ktoś się natknie na taki list, żeby go przeczytał i też udostępniał, bo im więcej osób ten list przeczyta, tym może będzie większe powodzenie, że to cokolwiek się w tym temacie zmieni.
4: Nasi goście walczą nie tylko o byt placówek, ale przede wszystkim o przyszłość swoich podopiecznych, by nikt z nich nie musiał wracać do zamknięcia w czterech ścianach. Wystosowane list do parlamentarzystów można przeczytać na profilu społecznościowym Ogólnopolskie Forum WTZ.
5: SK Koszalin.
4: Koszalińskie Muzeum zainaugurowało współpracę z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość z Wrocławia. To w ramach projektu Ocalone Dziedzictwa Regionalne Izby Pamięci. To ogólnopolski projekt, którego celem jest wspieranie Izb Pamięci, mówią Joanna Chojecka, dyrektor Koszalińskiego Muzeum oraz Wojciech Kucharski, zastępca dyrektora Ośrodka Pamięć i Przyszłość.
6: Nasze muzeum rzeczywiście realnie buduje sieć wsparcia i wymiany wiedzy o ocalonych dziedzictwach Pomorza Zachodniego. Inauguracja projektu i inauguracja przystąpienia naszej instytucji do tego ważnego projektu realizowanego przez Ośrodek Przyszłość i Pamięć we Wrocławiu podkreśla właśnie rangę społecznego działania naszych mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa i również roli instytucji, takich jak muzea w tym procesie zachowania pamięci. Wystawa 1945, koniec i początek, 80 lat polskiego Koszalina jest właśnie również o tym ocalonym dziedzictwie, o tej pamięci z różnych stron opowiada i jest również wystawą o charakterze partycypacyjnym, co oznacza, że właśnie dzięki również Izbom Pamięci tutaj działającym i pasjonatom, ludziom wrażliwym na historię, na dziedzictwo ta wystawa mogła powstać. Też w tym momencie zapowiem, że wystawa sprawa, która miała mieć charakter czasowy w związku z ogromnym zainteresowaniem, zostaje zachowana jako wystawa stała i to jest taka nowość. Dlatego będziemy ją też przebudowywać i rozbudowywać, prezentować również materiały, które do nas trafiały zarówno przed powstaniem wystawy, jak i w trakcie wystawy, wywołane oprowadzeniami kuratorskimi, które dzielnie i wspaniale prowadził Krzysztof Jedynak. W trakcie tych spotkań właśnie też ta idea zachowania dziedzictwa była cały czas obecna.
7: W Polsce jest ponad 1600 izb pamięci. Mówimy o dziedzictwie kulturowym, które jest całkowicie poza oglądem państwa. To dziedzictwo kulturowe trwa głównie dzięki pracy wolontariuszy i oddolnych środowisk, które zbierają, kolekcjonują i zabezpieczają to dziedzictwo kulturowe. Ponad 2 miliony obiektów. Projekt Ocalone Dziedzictwa to jest pewna próba odpowiedzi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wsparcie właśnie tych środowisk, które na poziomie lokalnym opiekują się dziedzictwem kulturowym. Tworzymy to, można powiedzieć, prowadząc działania w trzech obszarach. Po pierwsze, próbujemy stworzyć centralną ewidencję tych zbiorów. One w tej chwili są poza jakąkolwiek ewidencją. To oznacza, że nie mają formalno-prawnej ochrony. Pozwalamy tym izbom, pomagamy tym izbom profesjonalizować swoje działania, bo w bardzo wielu sytuacjach to są fantastyczne, oddolne projekty edukacyjne, popularyzujące lokalną historię, ale często przy bardzo niewielkim wsparciu mogą realizować swoją misję znacznie skuteczniej i lepiej. A po trzecie, tworzymy sieć. I teraz, co jest niezwykle ważne, to jest tak naprawdę działalność całkowicie społeczna, oparta na pracy wolontariuszy, na pracy ludzi, którzy czują, że lokalna historia, dziedzictwo kulturowe lokalne jest podstawą dla ich lokalnej tożsamości. Dzięki sieci mamy wymianę doświadczeń, mamy ogląd tak naprawdę na dziedzictwo kulturowe w Polsce, które składa się z bardzo wielu narracji. Nie tworzymy jakiejś jednej centralistycznej opowieści, tylko chcemy zobaczyć wielogłos. Dzięki Muzeum w Koszalinie, dzięki takim instytucjom patronackim, dajemy wsparcie izbom właśnie na poziomie lokalnym, bo takie instytucje jak Muzeum w Koszalinie, w każdym województwie szukamy właśnie jakiegoś lokalnego podmiotu, który doskonale rozumie lokalne potrzeby, zna lokalną historię i ma też zaufanie lokalnych środowisk, bo my od tych izb tak naprawdę nic nie chcemy. My chcemy izbom coś dać. Chcemy zobaczyć, jakie izby mają potrzeby. Chcemy pomóc te potrzeby zaspokoić. To nie jest idea taka, że gdzieś na górze wymyślono program, tylko ten program powstał całkowicie oddolnie. Zaczęło się od dwóch izb, które prowadziły swoje wystawy i oni zobaczyli, że może można opowiadać swoją historię trochę inaczej. Może można budować wystawy bardziej profesjonalnie. Z tymi dwoma izbami zbudowaliśmy program ewidencji. Oni zobaczyli, że to ma wartość, bo naraz sami zobaczyli, jakie mają realnie zbiory. Dostrzegamy to, że bardzo często to są jedyne egzemplarze związane z lokalnym dziedzictwem, które gdzieś są dzięki wolontariuszom zabezpieczone. Program na Pomorzu Zachodnim do tej pory bardzo dzielnie w tym programie wspierał nas Centrum Dialogu Przełomy, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie. Teraz dalej w tym projekcie gdzieś będzie, ale przechodzi na drugi plan. Natomiast rolę takiej instytucji patronackiej zgodziło się przejąć Muzeum w Koszalinie, za co bardzo dziękujemy. Na terenie Pomorza Zachodniego mamy zidentyfikowanych ponad 80 izb, więc to jest duże wyzwanie, żeby z każdą z tych izb być w relacjach, żeby zdiagnozować potrzeby. Nie każda izba ma potrzebę budowy nowoczesnej ekspozycji, tworzenia jakiegoś spójnego programu edukacyjnego, ale każda izba ma potrzebę ewidencji swoich zbiorów. Każda izba ma potrzebę zabezpieczenia swoich zbiorów, spowodować, żeby to, co wykonali wolontariusze w ostatnich 10, 20 i 50 latach, przetrwało. I to jest, można powiedzieć, główny cel tego programu.
8: Krzysztof Jedynak, kierownik działu historycznego Muzeum w Koszalinie. Na pierwszy etap, który tutaj mamy przygotowany, składa się 13 wizyt kontrolnych, wizyt studyjnych, od Stołczyna pod Szczecinem aż po Polanów, więc tych izb jest 9. Dodatkowo właśnie dojdą jeszcze kontakty z innymi i próba rozwoju tej sieci, która myślę, że będzie jak najlepszą korzyścią dla rozwoju całego projektu, ale też i z korzyścią tutaj dla wiedzy właśnie o tym, czym izby dysponują, jakimi zbiorami oraz oczywiście jak możemy pomóc jako instytucja patronacka nad tym projektem.
9: Dawid Buczkiewicz, Izba Pamięci w Trzcińsku Zdroju. My uczestniczymy w programie Ocalone Dziedzictwa od paru lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że możemy brać udział, ponieważ otrzymaliśmy taką realną pomoc w postaci szkoleń tego, że członkowie naszego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzcińskiej, które zajmuje się Izbą Pamięci, otrzymało nowe umiejętności a propos chociażby tego, że digitalizujemy nasze zbiory, że opracowujemy, opisujemy je w sposób lepszy, a także w sposób, w którym możemy prezentować właśnie tą historię naszego miasteczka, naszego regionu.
4: Dzięki projektowi zostaną zabezpieczone regionalne dziedzictwo dziedzictwa kulturowe w formie materialnej i niematerialnej. Materiał Agnieszki Górskiej.
5: SK Koszalin.
4: Marian Tałaj został honorowym obywatelem Koszalina. O nadaniu tytułu brązowemu medaliście olimpijskiemu z Montrealu w 1976 roku w judo wieloletniemu trenerowi reprezentacji Polski zdecydowała jednogłośnie Koszalińska Rada Miasta.

0: Marian Tałaj. No dla mnie to jest olbrzymi zaszczyt, jest to miło. Natomiast nie traktuję to jako, no jest to specjalnie wyróżnienie, owszem. Natomiast chcę powiedzieć, że nie jest to w moich rękach, bo jakby chodził na matę, to musiałem walczyć. Natomiast tutaj, ale jest to ruch obywatelski. Myślę, że docenił to, co przez całe życie robiłem. Jestem przedstawicielem sportu i chyba pierwszym tutaj w panteonie honorowych obywateli Koszalina. Miło mi, że...
1: Co pan teraz porabia? Dalej jest pan aktywny? Dalej pan trenuje?
0: To znaczy, powiem w ten sposób, że im starszy, to tym więcej jest tego. No rzeczywiście, bardzo aktywnie trenuję w tej chwili jeszcze. Po prostu zgłasza się coraz więcej klubów, aby swoje doświadczenia przekazywać. Współpracuję z dwoma klubami warszawskimi. Teraz zgłosiły się dwa kluby wrocławskie. Z Lesznem współpracuję cały czas. Oczywiście z kadrą juniorów młodszych, gdzie chłopcy tam zdobywają medale na mistrzostwach świata, czy dziewczęta. Mam takie miłe od trenerów podziękowania, że ich zawodnicy osiągają rezultaty, zdobywają mistrza Europy. No to miłe, jak mój zawodnik z Rybnika zdobywa mistrza świata w tych juniorach młodszych i tam jest też cząstka mojej pracy, no to jest to sympatyczne, jest to miłe. No muszę powiedzieć, że żona jest dość wyrozumiała i dalej mi pozwala rozwijać. A jeszcze nie zapomnę, że współpracuję dość często z trenerem kadry juniorów, z Jobkiem Tim. Także tutaj, no im starszy, to ja tak wino chyba i trochę lepiej. No, myślę, że trudno zabierać umiejętności do grobu i trzeba je przekazywać.
2: Błażej Papiernik, przewodniczący klubu radnych wspólnie dla Koszalina. Uważam, że jest to wybitna postać, która rozsławia Koszalin bardzo aktywnie, cały czas. Pan Marian Tałaj jako medalista Igrzysk Olimpijskich, jako sportowiec o ogromnym sercu wobec dzieciaków w pełni zasługuje na ten tytuł i patrząc na jego dzisiejszą aktywność, która jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie na terenie całej Polski i na terenie lokalnym, uważam, że jest to traf w dziesiątkę.
3: Artur Wiśniewski, przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość. No, uważam, że warto, żeby wśród tych honorowych obywateli znalazła się osoba, która jest sportowcem i nie tylko zdobyła ten medal, a więc też w jakiś sposób rozsławiła wtedy, w tamtych czasach Koszalin, ale też był to trener, który pracował z młodzieżą. Jest to pewien wzór, który pomaga tutaj młodym ludziom w Koszalinie odnaleźć swoje pasje sportowe, więc jakby pod tym względem tutaj właściwie nie ma jakichś wątpliwości. Troszeczkę dziwi nas ta nieudana procedura, która się odbyła, no ale tutaj o nim już jakby dyskutować nie będziemy. No i zawsze w naszym klubie pozostanie ta zadra, że kiedy była kandydatura naszego byłego radnego Stefana Romeckiego, społecznika, że ona została przez Koalicję Obywatelską odrzucona. No, my jakby odkładamy pewne rzeczy na bok. Nie rozdzieramy przeszłości, nie chcemy też patrzeć na tę kandydaturę na przykład przez pryzmat powiązań rodzinnych. Nie kierujemy się zasadą oko za oko, ząb za ząb, tylko po prostu chcemy docenić, właściwie ja tak powiem od siebie, no docenić tego człowieka za to, co zrobił dla Koszalina i za jego przykład jako człowieka, który pracuje z młodzieżą i zachęca tę młodzież do aktywności sportowej.
4: Przemysław Krzyżanowski, radny Rady Miast. Jeżeli chodzi o procedury, no to myślę, że ta sprawa będzie wyjaśniana, ale sama postać Mariana Tałaja nie budzi żadnych moich zastrzeżeń. Znam bardzo doskonale jego karierę, wiem, co osiągnął dla naszego miasta. Zresztą tak jak większość mieszkańców, to był pierwszy medal olimpijski dla Koszalina, który został zdobyty i myślę, że w pamięci późniejszej działalności Mariana Tałaja, czyli także nauczyciela między innymi zespołu szkół nr 2, 5 liceum ogólnokształcącego i trenera do dzisiaj, bo przecież jest trenerem judo, pracuje przede wszystkim na Śląsku, ale jest osobą bardzo znaną, osobą, która nie tylko jako sportowiec dała poznać się z tej najlepszej strony, ale i także jako człowiek i pedagog i społecznik miasta Koszalina. Dlatego też wątpliwości tutaj nie mam żadnych, jeżeli chodzi o tą postać i na pewno jak najbardziej jest to zasłużona osoba, która powinna być uhonorowana tym tytułem.
5: Marian Tałaj urodził się w 1950 roku w Koszalinie. Był zawodnikiem gwardii. Dwukrotnie startował na Igrzyskach Olimpijskich. W Monachium w 1972 odpadł w trzeciej eliminacji w wadze piórkowej, ale 4 lata później w Montrealu wywalczył brązowy medal w wadze lekkiej. Jest 11. honorowym obywatelem Koszalina. Wcześniej tytuł przyznano kardynałowi Ignacemu Jerzowi, podróżnikowi Markowi Kamińskiemu, papieżowi Janowi Pawłowi II, byłemu prezydentowi Koszalina Mirosławowi Mikietyńskiemu czy pionierce miasta Marii Chudymowej.
6: SK Koszalin.
5: Mieszkańcy Kołobrzegu mogą ponownie korzystać z basenu w kompleksie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Milenium. Po ponad ponad półrocznej przerwie zakończyła się gruntowna modernizacja obiektu. Prace objęły nie tylko halę basenową, ale również szatnie, natryski, kasy oraz strefę saun. Duży nacisk położono także na poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Mówią prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska i szef basenu Jacek Banasiak.
7: W ramach tej inwestycji, a zakres był bardzo szeroki, została wyremontowana cała niecka w hali basenowej, ale nie tylko, bo szatnie, natryski, kasa, ta część saunowa i obiekt został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
8: No muszę Państwu powiedzieć, że w momencie, kiedy rozpoczęliśmy tę inwestycję i zaraz po tym spotkaniu 6 czerwca poszedłem na obiekt i pierwszy młotek uderzył w kapelek, bo już widzieliśmy, że ten zakres będzie większy, bo nie odleciał tylko kapelek, ale po prostu cała elewacja ze ściany runęła. Doszedł bardzo duży zakres prac dodatkowych i zamiennych, to w każdej branży, w elektrycznej, budowlanej przede wszystkim, ale również w sanitarnej, jak również w wodno-ściekowej. Właściwie każdy element cały czas podlegał, mimo tego, że był projekt wykonany, to w wielu elementach musieliśmy konsultować i pewne rzeczy tutaj poprawiać. Stąd ten termin się nieco wydłużył, za co bardzo Państwa serdecznie przepraszam.
5: Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
6: SK Koszalin News.
5: W koszalińskim miejskim zakładzie komunikacji szykują się zmiany. Miasto pozyskało ponad 42 miliony złotych unijnego dofinansowania na zakup 13 nowych autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami. Wartość całego projektu to blisko 70 milionów złotych. Inwestycje mają też dać początek budowie nowej zajezdni przy ulicy Wołyńskiej, ale na tym nie koniec. Na początku przyszłego roku do Koszalina ma trafić kolejnych 15 nowych autobusów z silnikami diesla.
9: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. W każdej spółce dzieje się bardzo wiele. Tak dość cyklicznie staramy się robić konferencje prasowe, aby Państwa informować o tym, co się dzieje. Ostatnio była konferencja prasowa w MEC-u, gdzie podzieliliśmy się z Państwem informacją na temat tych działań, które już trwają, jak i też budowy tego nowego nie tylko kotła, co kotłowni tak naprawdę na Zrębek, która pozwoli zminimalizować opalanie węglem, który jest niezwykle kosztowny nie jako paliwo, ale jako te kary, które są związane z ETS-em. Dzieje się też i w wodociągach, tam też w fazie zaawansowanej jest projektowanie oczyszczalni razem z silnikiem kogeneracyjnym, który będzie wykorzystywał metan, który jest dzisiaj idzie w atmosferę, będzie gromadzony, zbierany i będzie spalany w tym silniku, przez to będzie wytwarzana i energia cieplna, i energia elektryczna. Ale o tym będziemy mówili na różnych zupełnie innych odcinkach. Dzisiaj spotykamy się, żeby też poinformować Państwa o tym, co dzieje się w spółce MZK, bo tu też bardzo wiele się dzieje. W tym roku, na początku tego roku, wyjechały na ulicę Koszalina autobusy, które tutaj widać na tych banerach, które są po prawej i po lewej stronie. Takie niebieskie autobusy, które wniosły trochę, może powiedzieć, powiewu nowości, świeżości do Koszalina, bo ostatnie nowe autobusy...
10: W 2019.
9: W 2019, umowa chyba w 2017 była podpisywana, że sam ją wtedy podpisywałem jako wicemarszałek wtedy z ówczesnym prezesem Bacławskim, czyli generalnie od 10 lat nic takiego się nie wydarzyło. Teraz przyjechało tych 13, tak, autobusów...
10: 10 i 3, razem 13.
9: 10 i 3 to 13, tak.
10: Mamy rok szkolny, więc jeszcze matematyka.
9: Nie jest to skomplikowana matematyka, jest to jednak matematyka jak najbardziej. Czyli 13 autobusów, one nie są zupełnie nowe, są używane, ale nieco tylko. Oprócz tego zostały zmodyfikowane, zmodernizowane, także wyglądają praktycznie jak nowe i naprawdę są w bardzo dobrym stanie technicznym, posłużą jeszcze wiele, wiele lat. Ale na początku przyszłego roku, na przełomie lutego i marca, powinno się pojawić na ulicach miasta Koszalina kolejnych 10 autobusów diesel Euro 6. Te już będą nowe, zupełnie nowe, fabryczne. To też są autobusy takie podobnie jak te, będą w tak zwanym najmie długoterminowym. I one też urozmaicą, unowocześnią naszą flotę pojazdów MZK. Ale dzisiaj też spotykamy się, żeby Państwa poinformować i podzielić się informacją, dobrą nowiną, mianowicie taką, że dostaliśmy informację już z CUPT-u, z ministerstwa, czy CUPT, czyli Centrum Unijnych Projektów Transportowych, że nasz wniosek w ramach pieniędzy ZIT-owych na 42,209 milion złotych został zaakceptowany przez CUPT i taką to dotację bezzwrotną miasto Koszalin otrzymało, aby zakupić autobusy elektryczne. Będzie to 13 nowych autobusów elektrycznych, które zostaną zakupione razem z oprzyrządowaniem, razem z ładowarkami i będą elementem tworzenia nowej bazy MZK, która powstanie przy ulicy Wołyńskiej. Bo ta baza, która dzisiaj jest przy ulicy Gnieźnieńskiej, ledwo pomieści te pojazdy, które są dzisiaj, te pojazdy hybrydowe z silnikiem diesla. Także pojazdy elektryczne tam się nie zmieszczą, musimy szukać nowych rozwiązań. Oprócz tego ta lokalizacja, ta baza MZK, która dzisiaj jest przy Gnieźnieńskiej, to tak naprawdę jest świetnie położona lokalizacyjnie działka, która jest praktycznie w centrum miasta, nieopodal parku, także jest to zdecydowanie lepszy teren, aby tam posadowić mieszkania, a nie teren przemysłowy, zarówno czy to dla MZK, czy dla PGK. Także stopniowo te obie spółki będziemy z tego terenu wycofywać, przynosić do stref przemysłowych, tak aby tam zwolnić ten teren pod mieszkaniówkę. To oczywiście jest proces wieloletni, ale dzisiaj go rozpoczynamy. Nie próbujemy na siłę upchnąć autobusów elektrycznych razem z samym tym oprzyrządowaniem w bazie przy ulicy Gnieźnieńskiej, tylko szukamy nowych rozwiązań, które zapoczątkują budowanie całkowicie nowej bazy przy ulicy Wołyńskiej. Autobusy elektryczne to jest ta przyszłość, którą zmierzamy. Dotacje bezzwrotne dzisiaj w zasadzie można otrzymać tylko właśnie na autobusy zeroemisyjne, czyli mogą to być autobusy albo elektryczne, albo wodorowe, albo tego typu rozwiązania. Wodór jeszcze dzisiaj nie jest na tyle tani, żeby tych rozwiązań szukać, co nie znaczy, że w przyszłości w tym kierunku nie będziemy zmierzać. Na razie jednak to autobusy elektryczne właśnie są tą najbliższą przyszłością. Ja tylko powiem w tym miejscu, z dość dużą mi ukrywam satysfakcją, że te pieniądze udało się pozyskać. Mamy te 42, prawie 43 miliony złotych, dlatego że burmistrz między innymi Sianowa nie potrafił tych pieniędzy pozyskać w Sianowie i zrezygnował z zakupu autobusów elektrycznych, przez co my mogliśmy te pieniądze pozyskać, skorzystać i dzięki oczywiście też i przychylności pozostałych członków ZIT-u, czyli pozostałych gmin, które są w tym ZIT-ie z nami ulokowane, że tak powiem, mogliśmy o te pieniądze zawalczyć, zawnioskować i te pieniądze dostaliśmy. To nie jest pierwszy tego typu przypadek, bo podobnie było ze stacją przydatkową w Jamnie. Tam też mój poprzednik planował wydać 8,5 miliona. Myśmy pozyskali w sumie 44 miliony złotych na stację przydatkową w Jamnie. Dlatego, że też między innymi właśnie burmistrz Sianowa nie był w stanie, nie potrafił, nie umiał zbudować stacji przydatkowej u siebie w Sianowie. I to jeszcze nie byłoby tak tragiczne, że on nie potrafi, nie umie. No bo oczywiście można nie umieć, nie potrafić. To jest jakby zrozumiałe, prawda? Ale to, co zrobił na etapie późniejszym, to jest w ogóle, można powiedzieć, ja uważam, że skandal. Szanowni Państwo, w grudniu dostaliśmy informację od starosty, który był liderem projektu, takiej grupy zakupowej okolicznych gmin, które chciały właśnie zakupić transport, czyli te autobusy elektryczne na potrzeby transportu podmiejskiego. I starosta, wypowiadając się w imieniu tych wszystkich gmin okolicznych, stwierdził, uznał, wysłał takie pismo, że oni rezygnują z tych pieniędzy i generalnie jakby oddają je do dyspozycji ZIT-u. Wtedy wszyscy członkowie ZIT-u oddali, jak może wszyscy, odbyło się głosowanie w trybie obiegowym i ci, którzy oddali głos za tym, żeby te pieniądze trafiły do miasta Koszalin. Wtedy burmistrz Sianowa postanowił nie oddawać w ogóle głosu, nie zabierał w ogóle głosu w tej sprawie, ale to go, oczywiście te pieniądze myśmy wtedy dostali, przyjęli, zawnioskowaliśmy, złożyliśmy stosowne wnioski do ministerstwa i kiedy byliśmy już na finalnym etapie oceny tych wniosków, to wpłynął pismo do ministerstwa funduszy i do SUPT-u również, że on pozwał nas do sądu. Pozwał miasto Koszalin do sądu, że zakwestionował tą uchwałę, w której głosowaniu nie brał w ogóle udziału. To głosowanie odbyło się na przełomie grudnia i stycznia. On w maju nas pozywa i w maju pisze pismo do ministerstwa, gdzie prosi o to, żeby zablokować nam te pieniądze, uniemożliwić ich wykorzystanie ze szkodą dla miasta Koszalin. To jest absolutnie dla mnie niezrozumiałe, tym bardziej, że gdyby tak się wydarzyło, to ministerstwo blokując te pieniądze spowodowałoby, że wtedy, kiedy można byłoby odblokować, kiedy powiedzmy proces sądowy by się zakończył, to zakończyłaby się również perspektywa finansowa. I tych pieniędzy nie tylko nie dostałoby miasto Sian, nie dostałoby miasto Koszalin. Nikt by ich nie dostał, wróciłyby do Brukseli. To jest działanie nie tylko na szkodę gminy miasta Sianów, co jest oczywiste i jego działanie jest tak wymierzone. To jest działanie wymierzone wprost w mieszkańców Koszalina, ale również ze szkodą dla obywateli polskich, no bo te pieniądze nawet nie trafiłyby jakiegoś dużego ogólnokrajowego wora, tylko wróciłyby do Brukseli. Chwała Bogu, ministerstwo nie uznało burmistrza Sianowa za w ogóle partnera. Dla nich partnerem jest ZIT jako całość. Głosowanie uznali za absolutnie legalne, dobrze przeprowadzone i te pieniądze dzisiaj wiemy na pewno, że otrzymaliśmy wbrew temu, co wyprawił burmistrz Sianowa, próbując działać na szkodę i gminy miasta Sianów, i miasta Koszalin.
10: Piotr Owiński, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koszalinie. Mówiąc szczerze, to nie byłem przygotowany. Nie wiedziałem, że te ostatnie zdanie, ale gratuluję panie prezydencie, bo myślę, że czas najwyższy, żebyśmy na głos zaczęli mówić o tym, co tak naprawdę nas dotyczy. Transport publiczny sam w sobie jest bardzo ważnym elementem dla mieszkańców, myślę. A tutaj mieliśmy taką klasykę, którą można, nie chcę na ten temat się rozwodzić, ale klasykę, którą można ująć, że sam ktoś nie chciał zjeść, bo nawet nie wystartował po te pieniądze, ale też nie chciał dać zjeść komuś. No, myślę, że mieszkańcy i historia będzie potrafiła to w jakiś sposób ocenić. Ale Porozmawiajmy chwilę o transporcie publicznym i o MZK, w którym mam tą przyjemność zarządzać od 2 lat. I powiem tak, jak drukowaliśmy te roll-upy, to był projekt, tak? 51 nowych autobusów to był projekt, były, które rozpoczynaliśmy. To drukowaliśmy nie tak dawno, tak naprawdę. A dzisiaj mogę powiedzieć, że w fazie projektów to zostało już tylko 10 autobusów, a 41 autobusów to jest fakt, który się wydarzy. Jedno malutkie doprecyzowanie: tych autobusów w przyszłym roku diesli wjedzie 15, a nie 10, i to jest dobra informacja. One się już produkują. Od razu powiem, że będą w kolorze niebieskim, więc transport publiczny będzie nosił barwy, flagi naszego miasta. Nie do końca w tym kolorze niebieskim, który jeżdżą dzisiaj, ale takie typowe, bardzo zbliżone do flagi naszego miasta. Będą to autobusy marki MAN. To MAN wygrał ten przetarg. Będzie to 15 autobusów. Będą to autobusy przegubowe i będą to autobusy 12-metrowe. Najnowocześniejsze, z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, przystosowane do osób niepełnosprawnych, przystosowane dla osób słabowidzących. Także myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni. To nie koniec dobrych informacji, bo tak jak pan prezydent powiedział, dostaliśmy dofinansowanie. Dokładnie to jest kwota 42 209 458 zł i 39 groszy. Przy czym, panie prezydencie, jeszcze tutaj podziękowania i ukłon w stronę prezydium ratusza, bo 7,5 miliona złotych to jest wkład własny, który miasto tak naprawdę wykłada, żebyśmy mogli zrealizować ten projekt, to 15% jest wkładu własnego.
9: To nie jest w tej kwocie, tylko to jest oprócz tej kwoty.
10: To jest oprócz tej kwoty, bo razem to jest 49 milionów 658 zł netto, a brutto z wszystkimi kosztami, również tymi, które nie są kwalifikowane, to jest projekt na 69 milionów złotych. Czekamy jeszcze z niecierpliwością, bo mówiąc o tym, że 41 autobusów to mamy to, co już mamy w garści, to czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie, ono będzie niebawem, jednego projektu, też z pieniądze z subtu, i to będzie zakup wtedy kolejnych. Wnioskowaliśmy tam o środki na kolejne 10 autobusów. Czy nam się to uda? Nie wiem, bo tych pieniążków tam jest 700 milionów złotych, a startuje do tego cała Polska. To, co się wydarzyło dotychczas, te 42 miliony, to było Pomorze Zachodnie, tak? Bo to było podzielone na cudy regionalnie. W tej chwili startuje do tego cała Polska, ale staraliśmy się spełnić absolutnie wszystkie wymagania. Jedno zdanie tylko, bo sobie obiecałem, jak obejmowałem to stanowisko, że nie będę mówił nigdy o poprzednikach, choć czasami naprawdę trudno, gryzę się w język, ale jedna rzecz dla porównania, żebyśmy wiedzieli. Przez ostatnie 11 lat MZK kupiło 11 autobusów. Tyle się pojawiło w taborze. A przez ostatnie 11 miesięcy również MZK kupiło 13 autobusów. Więc mówię to tylko po to, żeby pokazać Państwu skalę, jak to wygląda. Reszta tych autobusów, czyli 15, które wjadą w przyszłym roku, one się już produkują, plus te 13 elektrycznych autobusów, które wjadą w 2028 roku, to są autobusy, które już mamy. Powtarzam się, żeby to dobrze wybrzmiało i żeby nasi mieszkańcy wiedzieli, co przed nami. Mamy gdzieś w powietrzu wiszące jeszcze 10 autobusów, w sumie to jest 53 autobusy. 53 autobusy przy taborze, który, jak obejmowałem tą funkcję, to było 69 autobusów. W tej chwili mamy 74 autobusy, bo część autobusów siłą rzeczy, szanowni państwo, jest wycofywanych. One się już po prostu nie nadawały, jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa. Średni wiek życia autobusów, bo to też jest bardzo ważne, w komunikacjach miejskich w Polsce to jest 8 lat. On nie przekracza 8 lat. U nas autobusy średnio miały 15 lat i więcej, a najstarszy autobus ma lat 31. Tak to wygląda i tyle, jeżeli chodzi o historię. Ważne jest, żebyśmy jeszcze jedną rzecz powiedzieli. Podchodzimy bardzo poważnie do powierzonego nam zadania. Rozpoczęliśmy pracę w MZK od utworzenia planu wymiany taboru na lata 2025-2030 i w tym planie wskazaliśmy też kierunki rozwoju. Bardzo długo debatowaliśmy, czy to będzie kierunek rozwoju kierunku wodorowego napędu lub elektrycznego, bo to nie jest też tak, że to jest nasze chciejstwo lub nasze marzenie, żeby iść w kierunku autobusów zeroemisyjnych, tak? Które w prostej linii są 2-2,5 razy droższe niż autobusy diesla. Działamy w reżimie dyrektywy unijnej i działamy w oparciu o ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. I czasami czytam, jak mieszkańcy się denerwują, dlaczego kupujemy elektryki, dlaczego idziemy w taką drogą technologię. My nie mamy wyboru, żeby to dobrze wybrzmiało. To jest coś, co my musimy zrobić. Te 10 autobusów, które Państwo widzicie, to są autobusy używane, ale kupiliśmy, ten cały projekt obiewał na 7 milionów złotych. Jeden taki nowy autobus kosztuje 1 600 000, a my 10 kupiliśmy za 7 milionów złotych. One miały 250 tysięcy przebiegu i proszę mi wierzyć, pochodzą z rynku niemieckiego, są w bardzo dobrym stanie. Myślę, że już mieszkańcy dostrzegają tą różnicę. Te 15 autobusów, umowę na zakup tych autobusów diesla podpisywaliśmy w Sylwestra o godzinie 19, ponieważ do końca roku mieliśmy czas na podpisanie tej umowy na zakup diesla, bo od 1 stycznia byłoby to już niemożliwe. Dzisiaj zakup diesli praktycznie dla samorządu stał się już całkowicie niemożliwy i zakazany prawem. Jeśli to, o czym pan prezydent mówił i produkcja prądu będzie rozwijać się, ten klaster energetyczny, który tworzymy w tej chwili w Koszalinie, jeśli będzie się rozwijać w tym kierunku, w którym to widzimy, że zmierza, to proszę mi uwierzyć, że jeśli pozyskamy tani prąd, o tak mówiąc wprost, to przejechanie 100 km będzie nas kosztowało w przeliczeniu na energię elektryczną tyle, jakby palił 12 litrów oleju napędowego. A dzisiaj autobusy hybrydowe, które mamy, palą 40 litrów oleju napędowego, a diesle palą 50 litrów oleju napędowego. To proszę zobaczyć, jest szansa, że gdybyśmy pozyskiwali tanią energię, to koszt transportu publicznego spadnie 4-krotnie. Trzymamy kciuki, że to się uda. Nie przedłużając, zaraz za planem wymiany taboru powstało drugie opracowanie, które Państwu polecam. To jest strategia kierunków rozwoju transportu publicznego. To opracowanie to jest na 10 lat, 2025-2030, bo jak mielibyśmy się rozwijać, gdybyśmy nie przyjęli jakiegoś planu? Tylko i wyłącznie dobry rozwój gwarantuje nam obranie jakiegoś planu i realizacja tego planu. Tą strategię opracowaliśmy, ona powstała już tak naprawdę na przełomie listopada i grudnia. Jest to przy pełnym udziale miasta, za co dziękujemy, bo mam nadzieję, że i mieszkańcy, i Państwo widzicie, że ta współpraca miasta i spółki miejskiej MZK układa się bardzo dobrze i tak naprawdę nie mielibyśmy nawet szans pozyskać tych 42 milionów, gdyby miasto nie miało w tym swojego udziału, tak? Spółki nie stać by było tak naprawdę na wnioskowanie o takie potężne pieniądze. Musicie Państwo wiedzieć, że te zabiegi burmistrza Sianowa sprawiły, że między wakacjami zeszłego roku a grudniem nam zostało tylko 4,5 miliona do wykorzystania. Moglibyśmy za to kupić jeden autobus z infrastrukturą. Chytrość przegrała i proszę Państwa, te pieniądze wróciły do puli. Dzięki temu mamy 13 autobusów. Mam nadzieję, że będziemy mogli z Państwem się spotkać i pochwalić się tymi 10. To będzie oznaczało jedno, że w przeciągu 3 lat 85% autobusów z naszego taboru będzie nowych.
9: Ważne jest też, że żeby flota normalnie mogła funkcjonować, to jest, zawsze musi być kilka autobusów w rezerwie. Jak zaczynaliśmy, no to nie mieliśmy ich w rezerwie, tylko zawsze było minus 3-4 autobusy, bo zawsze brakowało. Bo który się popsuł, bo coś tam. Ja nawet kiedyś słyszałem taką opinię jednego z kierowców, że on się codziennie boi, żeby się podłogał oberwie i może zgubić pasażerów. Tak by wyglądał stan na początku. I się oczywiście to już jest abstrakcja, jesteśmy już zupełnie w innym miejscu i czasie. Ale do takiego stanu nasi poprzednicy doprowadzili.
10: Ja powiem Państwu jeszcze, jak wygląda ta współpraca z panem prezydentem, tak? Ci starsi pracownicy, którzy są w spółce, poprzedniego prezydenta nie widzieli w spółce nigdy, tak? Zastępcy prezydenta resortowego widzieli w kadencji 2 razy. Pan prezydent Tomasz Sobieraj pod naszą namową przyjechał, podnieśliśmy autobusy i obejrzeliśmy je od spodu. Pokazaliśmy, jak to wygląda na samym początku, żebyśmy zrozumieli, że mamy wspólny cel, tak? I musimy grać do jednej bramki i proszę mi wierzyć. Czytałem też takie duże opracowanie, dlaczego Gdynia jest najszczęśliwszym miastem w Polsce. 45% tego sukcesu, szczęśliwości mieszkańcy Gdyni wskazali na dobrze zorganizowany transport publiczny, tak? Naprawdę do końca chyba sobie nie zdajemy sprawy, jak ten transport publiczny jest ważny na zadowolenie życia mieszkańców. Dziś rozpoczęliśmy we wrześniu troszkę zmienioną zmienioną siatkę połączeń, dostajemy sygnały, bo nikt jeszcze się nie urodził taki, kto by tą siatkę stworzył idealną dla wszystkich. Ale dostajemy sygnały, my na te sygnały, drodzy Państwo, reagujemy bardzo żywo, tak? Za każdym razem, to nie idzie do kuwety. To za każdym razem jest analizowane i sprawdzamy, co możemy zrobić. Ale apelujemy do mieszkańców, żeby mieli tą świadomość, że jeżeli poruszymy jeden autobus, to jest siatka połączeń, to ciągnie dokładnie połączenia innych autobusów i czasami to wymaga chwili, żeby to pozmieniać. Ale na pewno będziemy się pochylać nad każdym jednym sygnałem czy prośbą zmian. Wspomniałem Państwu, że w listopadzie na sali 300 spotkaliśmy się w ramach prezentacji strategii rozwoju, to się nazywa dokładnie Strategia Rozwoju Transportu Publicznego MZK w Koszalinie na lata 2025-2035 i to jest zadanie wspólne z Urzędem Miejskim. Podczas analizy tego, co przed nami, tak, i teraz znowu wracam do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i do tego, że jesteśmy zmuszeni do zakupu tych elektryków, wybrzmiało, że potrzebujemy minimum jakieś 40 milionów, żeby uruchomić w ogóle ten transport zeroemisyjny. A budowa nowej siedziby to był koszt rzędu 80, wyceniany był na około 80 milionów złotych. Tak? Proszę mnie nie łapać też na te cyfry w przyszłości ewentualnie, bo wiadomo, że to jest szacunkowe. Szacunkowe. I doszliśmy do wniosku bardzo szybko i znowu ukłon dla pana prezydenta, że jeżeli mamy 40 milionów wyłożyć i próbować na siłę ten tabor zeroemisyjny, elektryczny zmieścić w siedzibie w tej chwili na Gnieźnieńskiej 9, co praktycznie jest niemożliwe i oznaczałoby przebudowę, ciągnięcie, my tam potrzebujemy 8 MW prądu, ciągnięcie prócie ulicy Gnieźnieńskiej, doprowadzenie energii, to łatwiej nam było poszukać ewentualnie miejsca gdzie indziej. Szacunkowo wycenialiśmy działkę, na której dzisiaj się znajdujemy, to jest 3,5 hektara przy parku, nad rzeką, tak naprawdę z pięknym widokiem na Górę Chełmską. Myślę, że mieszkańcy też się ucieszą, jeśli wyprowadzimy ten ciężarowy transport, co by nie powiedzieć, na ulicę Wołyńską, gdzie będzie łatwiej dociągnąć energię. I teraz 40 milionów, które mielibyśmy wsadzić, plus 25 milionów, które mamy nadzieję szacunkowo uzyskamy ze sprzedaży tych 3,5 hektarów, to brakuje nam tylko 15 milionów w tym momencie, żeby pomarzyć o nowej siedzibie, tak? Nowej, całkowicie nowoczesnej siedzibie przystosowanej do autobusów elektrycznych i przystosowanej do autobusów wodorowych, bo my nie jesteśmy w stanie dzisiaj na ulicy Gnieźnieńskiej spełnić tego reżimu wymogów, bo to jest zupełnie inne hale serwisowe, zupełnie inna technologia napraw i obsługi tych autobusów. I wtedy to naprawdę decyzja była, proszę mi wierzyć, błyskawiczna. Nie dzieliliśmy się jeszcze z opinią publiczną tą decyzją. Dzisiaj jest pierwszy raz, ale panie prezydencie, dziękuję kolejny raz. Zaczniemy ją już tak naprawdę robić teraz, w przyszłym roku. Te elektryki już nie wjeżdżają na Gnieźnieńską.
11: Te elektryki na Gnieźnieńskiej nigdy się nie pojawią. One będą od razu tam w tej nowej siedzibie na Wołyńskiej.
10: 1/3 nowej siedziby będzie skończona. Ten jest na 3 etapy to podzielone.
11: Najpierw wprowadzimy tam elektryki, a później sobie będziemy bazę rozwijać, żeby przenieść te autobusy wszystko z diesla, które mamy tamtą lokalizację.
10: Średnio rocznie, powiem może o kilometrach, bo to też jest zatrważająca kwota, 3 miliony 100 kilometrów przejeżdżamy w tym roku przez objazdy, przez zmiany różnego rodzaju, przejedziemy 3 miliony 800 tysięcy kilometrów. Proszę mi uwierzyć, że dzisiaj rano mieliśmy spotkanie w Zarządzie Dróg i Transportu. Te 800 tysięcy, to panie prezydencie, dobra informacja. To jest 6 milionów złotych więcej za wozokilometry. Ja Państwu też to mówię celowo, żebyście i Państwo, i mieszkańcy, żeby wiedzieli, jak to się przekłada na pieniądze, a przewozimy w granicach 33 milionów ludzi rocznie. Za co dziękujemy. To też będzie na pewno rekordowy rok, jeżeli chodzi o stratę finansową. Zaraz powiem, bo od początku tylko jak nastałem w MZK, to nie zgadzam się, panie prezydencie, ze sformułowaniem, że jest strata MZK. Nie ma czegoś takiego jak strata MZK. Jest to polityka finansowa, którą kreuje Rada Miejska tak naprawdę i my tylko według tego reżimu, w którym się znajdujemy, mówimy tu o cenie biletów i mówimy to o rozliczaniu wozokilometrów, my w tym żyjemy. Stąd one są niedoszacowane, powstaje strata jest wyrównywana przez miasto i też pewnie Państwo tego nie wiecie. Jak przyszedłem do pracy, to była nierozliczona rekompensata za 2022, 2023 i 2024 rok. i w przeciągu jednego roku pan prezydent podjął taką decyzję i radni miejscy, żeby tą stratę wyrównać. To jest coś, co wcześniej w ogóle nie miało miejsca. Nie chcę mówić o poprzednikach, ale naprawdę to zainteresowanie poprzedniej władzy zakładem komunikacji miejskiej było marginalne, żeby powiedzieć. Dzisiaj paliwo. Jesteśmy największym biorcą paliwa w mieście. Zużywamy dziennie 5000 litrów. I proszę sobie wyobrazić, że galopujące ceny to jest dzienna strata o około 12 do 15 tysięcy złotych. To proszę Państwa, jak to przeliczymy na skalę roku, to już mamy jakieś 2,5-3 miliony złotych większą stratę niż rok temu, niż w poprzednim roku. Wprowadzenie przez rząd tej akcji CPN, ceny paliw niżej, oczywiście obniżenie podatku VAT pomogło osobom fizycznym. Dla mieszkańców było to odczuwalne. Dla nas absolutnie nie, bo my przecież większość kosztów ponosimy ze stawką 23%, a stawka 8% to nam tylko pogłębiała stratę. Jak to będzie? Aż się boję pomyśleć. Ostatnio analizowaliśmy, czy nasze pylony mają możliwość włączenia jedynki z przodu, czy są dwucyfrowe, tak? Bo niektóre koncerny nawet w Koszalinie nie mają takich pylonów. Stacje MZK...
11: Żeby to nie wybrzmiał tak, że za chwilę będzie paliwo na stacji MZK po 10 zł. Nie ma takiego tutaj... Mam taki zamiar, żeby paliwo na MZK było droższe niż gdziekolwiek indziej, tak?
10: Proszę Państwa, na stacja MZK została powołana do tego, tu mieszkam, tu tankuję, wszyscy znamy to hasło, bardzo dobre uważam, przy czym. Proszę mi wierzyć, często jesteśmy opluwani, chyba nawet można użyć tego słowa, przez internautów za ceny paliw. Proszę mi wierzyć, że stacja paliw MZK nie zarabia na paliwie. To nie jest wielka tajemnica, nasze finanse. Jeżeli ktoś chciałby, proszę zapytać w ramach informacji publicznej, pokażemy, jak to wygląda. To nie jest tak, że my mamy chęć zysku, albo mamy takie zyski jak Orlen i możemy sobie obniżać cenę paliw. Proszę mi wierzyć, że nie zarabiamy na paliwa. Kupujemy te paliwa i sprzedajemy. Koszt sprzedaży jednego paliwa do niedawna to był 41 groszy, dzisiaj to jest 55 groszy, a w tym okresie, kiedy działał CPN, to było na 65 groszy. To się nie da na tym zarobić. I to szacunek dla miasta, że pozwala nam jeszcze utrzymywać. Ale z drugiej strony gwarantujemy Państwu jakość paliwa. Tylko w tym roku dwa razy audyt przechodziliśmy, były sprawdzane przez dwie niezależne firmy i jakość paliwa mamy na najwyższym poziomie.
5: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w ciągu trzech lat aż 85% koszalińskich autobusów stanowić będą fabrycznie nowe pojazdy.
6: SK Koszalin.
5: Ponad 83 tysiące pasażerów skorzystało tego lata z szynobusu na trasie Koszalin-Mielno. To o 3 tysiące osób więcej niż rok temu. Rekordowe statystyki sprawiły, że samorządy chcą, by pociągi na tej trasie nie kursowały jedynie w wakacje.
12: Anna Makarewicz, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Połączenie Koszalin-Mielno jest szczególnie istotne w okresie wakacyjnym, kiedy znacząco wzrasta liczba osób podróżujących w kierunku nadmorskich miejscowości. Szynobus pozwala ominąć problemy związane ze wzmożonym ruchem samochodowym i poszukiwaniem miejsc parkingowych, zapewniając bezpośredni i wygodny dojazd z Koszalina do Mielna i oczywiście z powrotem. Zainteresowanie tym sposobem podróżowania utrzymuje się na wysokim poziomie. W pierwszej połowie sierpnia 2026 roku szynobus cieszył się szczególnie dużą popularnością. W tym czasie z połączenia skorzystało ponad 23 tysiące podróżnych. Połączenie Koszalin-Mielno wpisuje się w działania na rzecz rozwijania ekologicznego transportu zbiorowego i tworzenia dogodnych możliwości przemieszczania się pomiędzy Koszalinem a najbliższą nadmorską miejscowością, czyli Mielnem. Szynobus na trasie Koszalin-Mielno kursował od 13 czerwca do 13 września. Zakończenie sezonu wakacyjnego nie oznacza końca rozmów o przyszłości połączenia. Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj i burmistrz Mielna prowadzą rozmowy z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego dotyczące możliwości wydłużenia kursowania pociągów również poza sezonem letnim. Jednym z analizowanych wariantów było uruchomienie pilotażowych kursów po zakończeniu sezonu. Zakładano, że od 14 września do 12 grudnia pociągi mogłyby kursować w wymiarze 9 par połączeń dziennie. Ten wariant nie został jednak jeszcze uruchomiony. Po zakończeniu sezonu letniego 13 września regularne kursowanie szynobusu zostało zakończone. Obecnie trwają rozmowy dotyczące możliwości rozszerzenia oferty w przyszłości. W przypadku realizacji pilotażu jego szacowany koszt wynosiłby około 560 tysięcy złotych. Dodatkowo należy przeznaczyć około 80 tysięcy złotych na utrzymanie i diagnostykę infrastruktury kolejowej, łącznie więc byłoby to około 640 tysięcy. tysięcy złotych. Samorządy analizują również możliwość uruchomienia całorocznego połączenia Koszalin-Mielno. W takim wariancie zakłada się utrzymanie letniej oferty w obecnym kształcie oraz uruchomienie 9 par pociągów dziennie poza sezonem. Całoroczne połączenie miałoby służyć więc nie tylko turystom, ale przede wszystkim mieszkańcom. Pociągi mogłyby być wykorzystywane między innymi przez osoby dojeżdżające do pracy i szkół, a także przez mieszkańców korzystających na co dzień z transportu publicznego pomiędzy Koszalinem i Mielnem. Szacowany deficyt całorocznego połączenia wynosi blisko 2,5 miliona złotych rocznie. Koszt ten miałby zostać podzielony pomiędzy samorządy Koszalina i Mielna. Do tego dochodzą koszty utrzymania i diagnostyki infrastruktury na linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno. Przy wydłużeniu okresu kursowania pociągów o około 9 miesięcy szacowany koszt tych prac wynosi blisko 250 tysięcy złotych. W przypadku uruchomienia połączenia całorocznego konieczne byłoby więc zabezpieczenie ponad 2,5 miliona złotych, obejmujących szacowany deficyt przewozów oraz dodatkowe koszty utrzymania i diagnostyki infrastruktury kolejowej. Na tym etapie całoroczne połączenie nie zostało uruchomione, a jego realizacja zależy od dalszych rozmów pomiędzy samorządami oraz od możliwości zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych. Rosnąca liczba pasażerów pokazuje, że zainteresowanie tym połączeniem utrzymuje się na wysokim poziomie. Tegoroczny sezon zakończył się wynikiem ponad 83 tysięcy pasażerów, a teraz przed samorządami stoi pytanie, czy i w jakiej formule połączenie powinno funkcjonować również poza sezonem letnim.
5: Całoroczne połączenie miałoby służyć przede wszystkim osobom dojeżdżającym do pracy i szkół. Główną barierą pozostają jednak koszty.
6: SK Koszalin News.
5: Spore zmiany i duże inwestycje czekają koszalińską kolej wąskotorową. Na wymianę zniszczonych podkładów i szyn przeznaczono w tym roku ponad milion, a koszaliński ratusz ogłosił już przetarg na kompleksową rewitalizację linii za blisko 20 milionów złotych. O szczegółach remontu w podsumowaniu sezonu Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
13: Paweł Gajica, prezes Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej.
14: Jaki był ten sezon dla koszalińskiej kolei wąskotorowej? Jaki był rok 2026? Ilu pasażerów udało Wam się przewieźć w tym roku?
13: Generalnie rok był bardzo dobry, dużo pracy to wymagało. Zwiększyliśmy ilość pociągów, bo pociągi jeździły w piątki, w soboty w trzech obiegach. Krzyżowały się po drodze w Manowie. Jakby zwiększenie ilości pociągów przełożyło się też na większą dostępność. Wprowadzenie takiego taktu w rozkładzie jazdy 10, 12, 14. To się przełożyło na ilość pasażerów. Jakby jeszcze zostało nam kilka miesięcy, natomiast wiemy już, że na pewno przekroczyliśmy tą granicę 20 tysięcy, czyli będzie tych pasażerów więcej w tym roku przewiezionych ogólnie. Bardzo duże wzrosty są w maju i w czerwcu, w lipcu. Sierpień był podobny do ubiegłorocznego roku. To trochę jest też przełożenie pogody. Natomiast ogólnie widać, że czym więcej tych pociągów jeździ, tym więcej pasażerów przewozimy. W związku z tym, żeśmy też zwrócili się do Urzędu Marszałkowskiego, bo Urząd Marszałkowski jest organizatorem transportu kolejowego tutaj na terenie województwa, o to, żeby partycypował przy uruchomieniu większej ilości pociągów, tak żebyśmy mogli w przyszłym roku zwiększyć ten takt, żeby to była godzina 10, 12, 14 i 16, żeby był popołudniowy pociąg, który będzie mógł jeszcze tych, którzy na przykład na wycieczki rowerowe gdzieś jadą z Rosnowa, zabrać po powrocie. Oprócz tego, żeby w tygodniu tych pociągów było też nie jeden, a żeby były dwa w środy, w czwartki, żeby zwiększyć tą ilość, liczbę. Dlaczego nie możemy tego zrobić sami? Bo to się odbywa na nasz rachunek. Nie jesteśmy w stanie jakby wziąć na siebie takiego ryzyka, bo nie każdy pociąg w takim rozkładzie, który się utrzymuje przez kilka miesięcy, jest opłacalny. Dlatego w związku z tym, że ustawowo organizatorem transportu kolejowego na terenie województwa jest Urząd Marszałkowski, wystąpiliśmy z taką propozycją jakby uczestnictwa w tym, nie powierzenia w całości prowadzenia tych pociągów, tak jak się to odbywa, nie wiem, do Mielna, do Darłowa, a tylko po prostu o wzięcie na siebie tego ryzyka w tych pociągach, których nie jesteśmy pewni jeszcze, jak będzie wyglądała frekwencja, bo to jest próba po prostu, tak.
14: I jak te właśnie rozmowy idą? Czy czegoś już się możecie spodziewać? Czegoś się dowiedzieliście?
13: Znaczy jeszcze jednoznacznego stanowiska nie mamy. No, myślę, że to musi potrwać, natomiast skala tego to jest, że tak powiem, koszty są tego nikłe, małe bardzo względem tego, co się dzieje z, nie wiem, przewozami regionalnymi. Dlatego myślę, że to jest kwestia bardziej administracyjna i znalezienia jakby sposobu niż pewnie decyzji samej finansowej.
14: No ten rok to też dla kolei spore remonty. Czy możemy o nich coś więcej powiedzieć i też o tym, jakie te remonty jeszcze na kolej czekają, bo ona tak naprawdę cały czas wymaga napraw.
13: Generalnie czekamy na przeprowadzenie tej dużej rewitalizacji tutaj na terenie miasta. Jest kolejny krok, bo jest ogłoszony przetarg. Natomiast my prowadzimy cały czas i tak pracę na terenie gminy Manowo, na terenie tutaj w mieście, które, na torach, które nie zostaną objęte tą rewitalizacją, bo na wszystko nie wystarczy pieniędzy. Natomiast my te prace musimy prowadzić, żeby ten ruch mógł funkcjonować dalej. To nie jest tak jak, nie wiem, na drodze, że samochód ominie dziurę. My musimy po prostu mieć ten tor cały czas utrzymany w przejezdności. W tym roku na te prace składa się Ministerstwo Kultury, Urząd Marszałkowski, Gmina Manowo, Urząd Miasta, Wojewódzki Konserwator Zabytków i Starostwo Powiatowe. Całość kwoty, jeszcze nie mamy podsumowanych wszystkich prac, ale przekracza na pewno w tym roku 1 000 000 zł. I to pozwoliło na przeprowadzenie prac, które już się odbyły na odcinku ponad kilometra, a jeszcze będziemy prowadzili je w październiku i w listopadzie, także myślę, że gdzieś 200 km zostanie objęty pracami. Na dużej części z tego odcinka w tym roku zamontowaliśmy podkłady betonowe. To przedłuża żywotność tego toru, tak? Podkład betonowy, mam nadzieję, że za naszego życia już go nie będziemy musieli wymieniać. Natomiast drewniany to jest około 15-18 lat, także przez to, że 20 już ponad lat funkcjonuje na tej kolei wąskotorowej, nam się zdarza wymieniać w tej chwili już podkłady, które kiedyś żeśmy wsadzali, a kiedyś żeśmy korzystali najczęściej z podkładów staroużytecznych, czyli takie, które kolej normalnotorowa już przez jakiś czas używała. No nie było nas stać, w tej chwili jakby koszty robocizny są wyższe niż materiału, dlatego idziemy w ten materiał, który jest bardziej trwały, żeby zrobić to już raz, a docelowo.
14: Ja myślę, że też ważne jest, żeby podkreślić, jak wielką kwotę trzeba wydać na bardzo mały odcinek, który musicie właśnie wyremontować, bo pamiętam, że jak ostatnio o tym rozmawialiśmy, no to te kwoty są naprawdę bardzo
13: generalnie
14: duże.
13: My skupiamy się na podkładach, bo szyny, jakieś akcesoria mocowania otrzymujemy z PKP PLK w formie darowizn. Natomiast cała kwota za wyremontowanie 1 km tory to jest około 2 600 000. Natomiast przez to, że przy kwocie około 1 000 000 udaje się zrobić około kilometra toru, to jest to, że bazujemy na części materiałów, które mamy przekazane. A na przykład te darowizny od PLK-i to są kwoty setek tysięcy, gdzieś 400-800 tysięcy, w zależności od tego, co otrzymujemy. W tej chwili czekamy też na decyzję, bo wystąpiliśmy o kolejne szyny, bo złożyliśmy już w tej chwili wszystkie szyny, które mieliśmy przekazane do tych napraw. Czekamy na następne, żeby można było... Jakby dla nas priorytetem jest pozbycie się szyn, które są wiekowe. To jest jakby ich zaleta. Natomiast te rozwiązania kiedyś konstrukcyjne, te szyny są lżejsze. Jeżeli szyna jest lżejsza, to po 100 iluś latach pęka na końcówkach, ciężko się utrzymuje, bo się odkształca. Ona już po prostu przewiozła to, co miała przewieźć. I dlatego wymieniamy te szyny na cięższy typ. Po tych szynach cięższych można szybciej jeździć, one są dłuższe. To są takie niuanse, ale to jest coś, co ma bardzo duży wpływ na sprawność techniczną tego wszystkiego.
14: To jeszcze bym wróciła do tej rewitalizacji. To jest prawie 20 milionów. Urząd Miasta, Koszaliński Urząd Miasta ogłosił właśnie przed i co dalej? Na co my teraz czekamy? Jak to będzie wyglądało? Tak jak najprościej mógłby nam pan powiedzieć.
13: Generalnie w pierwszym etapie jest aktualizacja dokumentacji projektowej, bo ta dokumentacja była opracowana w 2015 roku, czyli zaszło trochę zmian. Część z tych prac my żeśmy już też wykonali. Po takiej aktualizacji, czyli na przykład doprojektowaniu sygnalizacji samoczynnych na przejazdach, zmianie nawierzchni na przejazdach, będzie można przystąpić do prac. Warunek, jaki jest postawiony w przetargu, to jest taki, że to nie będzie utrudniało ruchu, czyli okres maj do września to jest okres zarezerwowany dla nas dla jeżdżenia. W pozostałej części roku będzie można prowadzić te prace.
14: Ja jeszcze chciałam dopytać, bo też do Koszalina trafiły wagony ze Szwajcarii. Czy już pasażerowie z nich mogą korzystać?
13: Znaczy z jednego wagonu, który trafił wcześniej jako pierwszy, tak? To jest wagon odkryty, dwuosiowy. Natomiast z wagonów czteroosiowych, takich czerwonych, bo to najlepiej tak scharakteryzować, jeszcze nie, one będą przechodziły procedurę dopuszczenia, także mamy nadzieję, że zakończy się ona do przyszłego roku, ale że tak powiem z Urzędem Transportu Kolejowego nigdy nic nie wiadomo, także nie wiem, ile to tak dokładnie potrwa.
14: Ale rozumiem, że też te wagony sprawią, że tych miejsc dla pasażerów, dla turystów będzie znacznie więcej.
13: Tak, będzie znacznie więcej. Mamy nadzieję, że uda nam się to podzielić tak, że w pociągach w obydwu obiegach będą jeździły i wagony kryte i otwarte, że zwiększy to dostępność. Jakby pociągi, które są najbardziej obłożone, to są majówki, Dzień Dziecka, wszelkiego rodzaju święta, ale oprócz pociągów, które jeżdżą w tej chwili jako rozkładowe, my mamy pociągi też na zamówienie. I ta większa ilość taboru spowoduje to, że nie będziemy mieli większą optymalność, jeśli chodzi o czas, że te pociągi będą mogły się skrzyżować, że nie będzie tak, że pociąg rozkładowy musi zawieźć pasażerów, a potem wrócić specjalnie, żeby wziąć grupę. Da nam to większą swobodę. Też w tej chwili, kiedy idzie jakiś wagon do naprawy, po prostu nie ma go czym zastąpić w tych pociągach. Będziemy mieli jakąś rezerwę po prostu też, tak?
14: No, czyli naprawdę dużo nowych

0: dni będzie można jeszcze z niej skorzystać i właśnie czy już coś mniej więcej możemy się dowiedzieć?
1: To są takie imprezy, które zazwyczaj się odbywają. To jest Dzień Kolejarza. W listopadzie będą organizowane pociągi z tej okazji. Oprócz tego na pewno pojedzie pociąg sylwestrowy. Zastanawiamy się też nad uruchomieniem pociągów w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, ale to wszystko będzie dostępne u nas na stronie, także będzie można się z tym zapoznać zawczasu.
2: Więcej informacji znajdziecie na stronie koszalińskiej wąskotorówki.
3: SK Koszalin.
2: Prosto z warszawskiego studia nagrań do Koszalina. Zespół Anher skończył pracę nad drugim albumem, na który trafi 9 utworów. Grupa wypuściła też teledysk do piosenki Miasto Jest, w którym wzięły udział kultowe postaci związane z Koszalinem. Przed muzykami również wyjątkowy jubileusz, świętowanie 5-lecia istnienia zespołu. O pracy nad krążkiem, lokalnym klipie i planach na urodzinowy koncert z członkami grupy rozmawiała Oliwia Kisielewska.
0: Dziś w naszym studiu po raz kolejny gościmy zespół Anher. No i gdybyście tak mieli w kilku słowach przedstawić się słuchaczom, którzy słyszą o was pierwszy raz, to co byście powiedzieli?
4: Niepokorni. Muzycy, którzy po prostu idą za tym, co im podpowiada serce i robią to, co kochają i trochę nie patrząc na to, czy to się spodoba do końca, czy nie, ale wiemy, że znajdzie to swój odbiór i swoich słuchaczy, bo no dobra muzyka się obroni.
0: I to taka muzyka z duszą jeszcze trzeba zaznaczyć. Zdecydowanie.
4: Tak, myślę, że tak.
0: No i właśnie a propos tej muzyki, wy nagrywaliście teraz w profesjonalnym studiu w Warszawie kolejną płytę. Opowiedzcie nam więcej o tym nagrywaniu, o tym, co powstawało, jak to powstawało, czego możemy się spodziewać.
5: Zacznij. Nagrywaliśmy w Nebula Studio. Jeżeli nas usłyszą, to bardzo ich pozdrawiamy. Profesjonalne podejście, no i ogólnie sama atmosfera spowodowała to, że powstała naprawdę piękna płyta. W naszym mniemaniu oczywiście piękna płyta, ale podejrzewam, że znajdzie się wiele osób, którym się spodoba.
0: I też, czy taka właśnie praca w stolicy, czy jakieś takie nowe doświadczenia, nowe przemyślenia?
4: Ja zupełnie nie wiedziałam, czego mam się spodziewać. No i trochę tak jest, że generalnie no, my nie mamy miesięcy na to, żeby nagrać płytę. My musimy wiedzieć, czego chcemy. Musimy być konkretni, zdecydowani i szybko podejmować decyzje, bo opcji jest milion. Miliard, niezliczona ilość, tego nie da się policzyć. No i jadąc tam jest takie, dla mnie był duży stres i takie trochę niepewność, czy udźwignę przede wszystkim to, co zrobili chłopaki wcześniej, bo oni najpierw nagrywali instrumenty. Dwa, czy zrobię to, co ja bym chciała przekazać i czy zdołam umieścić tam wszystko, co mi przyjdzie do głowy i przede wszystkim to, co bym chciała, żeby z tej duszy, z tych trzewi wyszło. Przekonałam się po raz kolejny, że się nie da. I kilkanaście godzin przekazać tego, co tam u mnie się dzieje, ale chyba to już muszę się z tym pogodzić, że jakby mamy nieograniczone możliwości, a jednocześnie bardzo ograniczone, bo jednak musi się to zmieścić w 3 minutach, czy w 4 minutach, w zależności od utworu i nie da się tam sprzedać wszystkiego, tak? No ale po to mamy też możliwość potem nakręcenia teledysku, promowania tych utworów, zagrania ich na koncercie, żeby uzupełnić jakby tą historię, nie?
5: Znaczy kumulacja w studiu ograniczonych dni powoduje to, znaczy w moim mniemaniu to jest chyba nawet dobre z tego względu, że jeżeli byśmy mieli takie studio i wielki, wielki dostęp, to tych pomysłów by było, tak jak Ania powiedziała, miliard. No i teraz co wybrać? A tutaj trzeba po prostu szybko decyzję podjąć, wybrać i już.
0: Czyli ja rozumiem, że wy właśnie już jedziecie z tekstami, z wieloma tekstami, z wieloma pomysłami, ale właśnie ogranicza was ten czas, czyli musicie z tego wszystkiego, co już stworzyliście, z czym się przygotowaliście, przyjeżdżając do tego studia, wybrać tylko konkretne kilka utworów na przykład.
4: No i wersji tych utworów tak naprawdę, nie? Bo to jakby my na koncercie sobie robimy jedno i też za każdym razem ten utwór nie brzmi tak samo, a tutaj musimy jakby się zdecydować na jedną opcję, w którą stronę iść. No i też jakby ja mam taką specyfikę na przykład śpiewając, że dużo tam wywalę emocji na tym koncercie, ale niekoniecznie to się sprzeda na płycie. Więc trochę trzeba było to ostudzić, na przykład w moim przypadku.
5: No, dużą pomoc mieliśmy w realizatorze, czyli w Maćku, który patrzył na te utwory, patrzył na to wszystko z boku, czyli obiektywnie. No i nam podpowiadał dużo rzeczy, że jednak chyba lepiej zrobić to w taki sposób, a nie w taki, jakbyśmy chcieli, bo to bardziej pasuje niż... No my weszliśmy tam, no i na rokowo, a się okazało, że czasami trzeba utemperować tą muzykę.
0: No właśnie, a ile generalnie w planie jest, czy już jest pewność, ile tych numerów będzie na płycie?
5: 9.

0: 9 numerów.
1: Tak.
0: I to są numery, które już wcześniej mogliśmy słyszeć, czy będą też zupełnie nowe?
1: Trzy chyba utwory już wcześniej były, bo na płycie na pewno będą kwiaty, które już były wcześniej nagrane i były singlem. No i utwory te, które... No, najpiękniejsze jest to, że część utworów zrobiliśmy w czerwcu. Później mieliśmy w ogóle prób, lipiec, sierpień i pojechaliśmy do studia, tam chyba po dwóch próbach, nagrywać całkowicie nowe, świeże utwory, które nie były ograne do końca, no ale wszystko fajnie wyszło.
2: No trochę żeśmy tak postąpili, można powiedzieć, pochopnie i nieodpowiedzialnie, a z drugiej strony poszliśmy znowu za sercem, bo mieliśmy nagrywać utwory, które już mieliśmy ograne, otrzaskane, przegrane na koncertach. I w ogóle 4 czy 5 utworów się na tej drugiej płycie nie znajdzie, poczekają na swoją kolej. A właśnie wrzuciliśmy 4 utwory zupełnie świeże, ale taką mają historię i tak są zbudowane, że Henryk w sumie jako tutaj nasz lider uznał, że trzeba to zrobić, bo one po prostu pasują. One pasują i one
1: Znaczy, bardziej kierowałem się tym, że te utwory wszystkie, one są scalone w jakiś sposób i muzycznie i trochę też tekstowo. Mimo to, że jest zróżnicowanie, ale jednak coś wszystko te utwory łączy.
0: No właśnie, płyty jeszcze nie ma, ona jest już nagrana, ale też chciałam was zapytać, jak ona będzie wyglądać, bo pierwsza wasza płyta jest naprawdę piękna i jest niesamowicie wykonana według mnie. I też chciałam zapytać, czy znowu coś takiego kreatywnego będzie właśnie, czy już macie pomysł na całą grafikę i tak dalej?
1: Tak, my mamy pomysł, a musi to ktoś wykonać, więc na pewno zgłosimy się do któregoś z koszalińskich artystów, bo tak jak powiedziałem kiedyś w wywiadzie, że jednak będziemy promować tutaj naszych lokalnych artystów, więc do kogoś się zgłosimy, no i na pewno coś tam opracujemy, bo płyta jest teraz w miksie, w masteringu, no i będziemy na nią czekać.
0: No właśnie, czekamy, ale mamy już jakieś takie terminy, kiedy mniej więcej...
1: Połowa listopada,
0: czyli możemy się spodziewać...
1: Połowa listopada, dopiero dostaniemy masteringi.
2: Okay. No to jeszcze decyzje, poprawki i tak dalej, to do końca roku to może trochę się to przeciągnąć,
1: tak,
2: nie?
0: Ale może ale 20... ten nowy rok już wejdziemy z nową...
2: Fajnie by było.
1: 23 stycznia gramy swoje 5-lecie, także przed na pewno już się pokaże.
0: No to ja od razu też zapytam w takim razie o to, czy już coś więcej, jakieś szczegóły znamy na temat tego koncertu?
1: Tak, koncert będzie się w CK 105. Będą zaproszeni goście, parę osób takich fajnych. No i zobaczymy.
2: To będzie ta niespodzianka.
1: Tak.
2: Zawsze staramy się, żeby coś zaskoczyło. No w zeszłym roku, znaczy w tym roku, w styczniu na naszym 4-leciu zaskoczyliśmy, mam nadzieję, pozytywnie scenografią, która nam pomogła stworzyć niesamowity klimat podczas koncertu. I faktycznie koncert był bardzo mocny. No teraz to ja sama czekam na te niespodzianki, bo ja nie wiem, Henryk czasami jak z czymś wyjedzie, to ja jestem sama zaskoczona, ale ja idę wszystko jak w ogień i nawet się nie oglądam i nie zastanawiam, bo po prostu ufam.
0: No za wami też dość intensywny wakacyjny okres, nie tylko nagrywanie płyty, ale też koncertowanie, między innymi tutaj na scenie Kołobrzeskiej, w Erceku, ale też na innych scenach w Polsce. Co byście nam mogli więcej też powiedzieć o tym koncertowaniu właśnie w wakacje, jak ten sezon uważacie za udany?
1: No czy ogólnie to powiedzmy, my bardziej byliśmy skoncentrowani cały czas na tym, żeby nagrać właśnie tą nową płytę i wszyscy, cała czwórka nasza ma związane z nią dosyć duże takie nadzieje. Z tego względu, tak jak wcześniej powiedziałem, że jest to płyta scalona. Ta pierwsza była taka trochę rozerwana, czyli i brzmieniowo, i stylistycznie, a tutaj mamy taką jedną całość, więc
0: czyli
1: będziemy ją promować i już będziemy teraz cisnąć, żeby na wiosnę gdzieś tam się pojawić i pokazać.
0: Czyli koncerty to bardziej teraz był właśnie taki dodatek, a faktycznie tym priorytetem była płyta. Więc koncertów więcej możemy się dopiero spodziewać po wydaniu płyty.
1: No już teraz będą dwie płyty, więc będziemy mieli co grać.
0: Oj tak, zdecydowanie.
2: No dokładnie, trzeba będzie wybierać jeszcze spośród tych, których nigdzie jeszcze nie ma zarejestrowanych, a też są i też podobają się na koncertach, bo mamy takie feedbacki, nie? Że ten utwór fajny i tamten fajny. Także zapadają gdzieś tam ludziom w pamięć i w ucho, bo nawet podchodzą i pamiętają tytuły. Tak, koncerty stanowią taką najbardziej rozrywkową część naszej twórczości, ale faktycznie w tym roku dla wszystkich nas był to dosyć trudny rok pod różnymi względami i myślę, że to gdzieś wpłynęło paradoksalnie pozytywnie na to, co oddaliśmy na płycie.
0: No, to bardzo ciekawe, bo to chyba też często tak w muzyce jest, prawda, że te nieraz złe emocje właśnie najłatwiej jest...
2: Nie tyle złe, co może trudne.
0: Trudne,
2: ale no, takie ludzkie po prostu.
0: No i to też myślę, że słuchacz później słyszy w tych piosenkach.
2: No mam nadzieję, że gdzieś tam
0: też się może utożsamić w jakiś sposób. No to jeszcze raz przyjdę do wakacji, bo to nie tylko koncerty, nie tylko płyta, ale wyszedł też najnowszy utwór właśnie w wakacje, Miasto Jest. Jaka historia się kryje za tą piosenką? Skąd w ogóle zrodził się na nią pomysł?
1: Znaczy, tekst powstał w pandemii.
0: No to jest ciekawe.
1: On sobie tam leżał. No, miasto jest, puste jest. No, taki jest refren. Bo tak było. Tak. Ja ten tekst trochę później zmodyfikowałem, żeby go dostosować chociaż trochę już do normalnych czasów. I nagraliśmy. W ogóle sam utwór bardzo dziwnie powstał, bo my z Anią mieliśmy inny pomysł, ale przyszliśmy na salę prób. Okazało się, że Rodzyn, którego pozdrawiamy, nasz gitarzysta, grał tam sobie, tak sobie dla siebie jakiś tam dziwny riff. Okazało się, że w ogóle ten tekst pasuje do tego riffu. No i mieliśmy już całość i powstał w taki sposób utwór. No i później przyszedł pomysł, znaczy nie, utwór pojawił się na płycie, ale do końca nie mieliśmy pomysłu na to, w jaki sposób go przedstawić w teledysku, jaki obrazek do tego zastosować. I wpadłem na pomysł, żeby po prostu coś przeciwstawić, że miasto jest puste jest, ale na obrazku tak nie jest.
0: Taki
1: tak?
0: Kontrast.
1: Jeżeli ktoś nie oglądał, to zapraszam, bo pojawia się Kat Koszaliński, Napoleon i tak dalej, i tak dalej.
0: No teledysk jest naprawdę, no jest mnóstwo postaci w nim i właśnie też się chciałam o to zapytać, czy to są przede wszystkim Koszalinianie w tym teledysku?
1: Tak, tylko i wyłącznie.
0: Tylko i wyłącznie.
1: Osoby z Koszalina.
0: No, słysząc tę piosenkę, miasto jest puste, jest, ale widząc teledysk, no to zdecydowanie to miasto nie jest puste.
1: Tak, tak.
0: I tak też o taki zabieg wam właśnie chodziło?
2: Tak, żeby troszeczkę też nie tyle pokazać, co też może tak zmobilizować tą naszą społeczność i co widać, że to już się zmienia. Koszalinie i gdzieś tam ta pandemia tak wszystko wyciszyła, ale rozkręca się to nasze miasto i mimo, że można mówić, że jest miastem, w którym się za dużo nie dzieje, bo takie są opinie. Oczywiście jestem daleko od tego, żeby narzekać na nasze miasto, bo je bardzo kocham i uwielbiam tu mieszkać i żyć. No to po prostu chcemy, żeby pokazać, że to tak naprawdę zależy od mieszkańców, a nie od tego, co ktoś nam zorganizuje. Bo my sami potrafimy się zorganizować, sami potrafimy bywać i doszukać się okazji do tego, żeby się spotkać, potańczyć na środku ratusza, dlaczego nie? I po prostu tworzyć to miasto, tak?
0: No tak, no ten teledysk zdecydowanie pokazuje to wszystko, co właśnie nam powiedziałaś.
1: Ta Ania ogłosiła challenge, taniec na środku placu koło ratusza.
2: Tak jest.
1: Pod muzykę Anher.
2: No,
1: miasto
2: tak,
1: jest.
2: Koniecznie.
0: Świetnie, no trzeba coś takiego zrealizować. Wszyscy Koszalinianie w jednym miejscu i śpiewamy, tańczymy, miasto jest.
1: Tak jest.
0: No to tak na koniec jeszcze was zapytam, już troszeczkę o tym powiedzieliśmy, ale właśnie co nas czeka, co was czeka w najbliższych miesiącach, czego my się możemy spodziewać, czego nasi słuchacze mogą się spodziewać, jakbyście mogli nam tak opowiedzieć po kolei. I właśnie jeszcze raz troszeczkę o tej płycie, co wiemy i jubileuszu i tak dalej.
1: No my teraz czekamy na to, co się pojawi z masteringów.
0: I w tym czasie właśnie nie będziecie chcieli realizować żadnych koncertów, czy nie?
1: Nie, znaczy...
0: Może nie to, że nie chcielibyś, tylko być może nie pozwala na to sytuacja, wiadomo.
1: Tak, czekamy. Czekamy,
2: bo to jest tak, że jakbyśmy sobie nawet nie wiadomo, co zaplanowali teraz. Mhm. I na przykład, nie wiem, wyszliśmy ze studia i wiemy, że ten na pewno utwór będzie teraz kolejnym promującym singlem tą naszą drugą płytę. Ale... wiemy już z doświadczenia, że to się nie uda, że my musimy najpierw to usłyszeć. Musimy usłyszeć ten ostateczny efekt i wtedy no po prostu pójdziemy za głosem serca i gdzieś tam wspólnym głosem, bo zawsze się komunikujemy i wspólnie podejmujemy decyzje. To nie jest tak, że my sobie jesteśmy, czy Henryk sam podejmuje, czy my we dwójkę, bo reprezentujemy gdzieś tam zespół, ale jesteśmy wszyscy na równi go tworzymy i zarówno Piotr Sosiński, który u nas odpowiada za perkusję, jak i Adrian Rozenkiewicz, który nagrał przestrzenne gitary na tej drugiej płycie mają swój głos w tej historii i wspólnie podejmujemy decyzję, tak, to jest ten utwór, czujemy go, że on pięknie otworzy ludzi na tą naszą drugą płytę.
0: Jeszcze tak naprawdę już na sam koniec powiedzmy, gdzie można was posłuchać. Nie jest to tylko YouTube, można też na innych platformach.
2: Oczywiście, na wszystkich streamingach, na Spotify, no już nawet nie wiem, bo ja taki nie znam.
1: Tak, ale
2: tak, wszędzie. Tak, bo to idzie hurtem jakby jednym tam wyrzutem na te wszystkie streamingi.
1: No, tak, zapraszamy na nasz Instagram, na naszego TikToka, na naszą stronę facebookową.
2: I zachęcamy
1: tam wszystkiego się można dowiedzieć.
2: Do obejrzenia teledysku nie tylko do miasta, o którym wspomnieliśmy, ale również do singla Kwiaty, który pojawi się również na drugiej płycie. Już pewnie o nim gdzieś tam wspominaliśmy, ale teledysk jest naprawdę mocny i opowiada mocną historię. Ale również niedawno wydaliśmy koncertowy teledysk z naszego koncertu styczniowego, o którym też wspomniałam, na nasze czwarte urodziny i to jest jakby zapis do piosenki Pocałuj. Zapis trochę z tego koncertu, taki wizualny, bo właśnie z tych kadrów powstał teledysk. Także też zachęcam i zapraszamy na YouTube.
3: Koncert jubileuszowy z okazji 5-lecia zespołu Anher 23 stycznia w Koszalińskim Centrum Kultury 105.
4: SK Koszalin.
3: Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. Strażnicy miejscy i gminni mogą już nakładać mandaty za szerszy katalog wykroczeń.
5: Komendant Straży Miejskiej w Koszalinie Piotr Siemiński. Rzeczywiście kilka uprawnień jest nowych, ale też kilka uprawnień zostało zaktualizowanych. I przykładem takiej aktualizacji tych naszych uprawnień na pewno są przepisy dotyczące obowiązku szczepień psów. Taki obowiązek oczywiście wynika z ustawy o ochronie zwierząt. Właściciel ma obowiązek zaszczepić psa przynajmniej raz na 12 miesięcy, ale także w przypadku młodych psów w terminie 30 dni od upływu trzeciego miesiąca życia takiego psa. No, dodatkowe uprawnienia, na pewno, na które należy zwrócić uwagę, to zapisy artykułu 65a kodeksu wykroczeń w osoby, które nie stosują się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy w trakcie interwencji, które utrudniają taką interwencję, mogą również aktualnie zostać ukarane przez strażników miejskich grzywną, bądź przeciwko takim osobom może zostać skierowany wniosek o ukaranie do sądu. No, nowym przepisem też jest artykuł 97a kodeksu wykroczeń, który upoważnia nas do tego, żeby ukarać osoby, które objeżdżają zapory lub półzapory kolejowe, wjeżdżają na przejazd na czerwonym świetle lub wjeżdżają też na przejazd, gdy nie można takiego przejazdu opuścić. Przy czym należy pamiętać o tym, że nie jest to jakaś wielka rewolucja, jeżeli chodzi o ten zapis, ponieważ funkcjonariusze Straży Miejskich i Gminnych nie posiadają uprawnień do zatrzymywania pojazdów na drogach publicznych. Takie uprawnienie posiadamy wyłącznie w obrębie obowiązywania znaku B1 zakaz ruchu. Więc tak naprawdę egzekucja tego przepisu będzie odbywała się wyłącznie wobec pieszych, wobec osób poruszających się na urządzeniach transportu osobistego bądź urządzeniach wspomagających ruch, a więc na rowerach, na hulajnogach czy na urządzeniach samopoziomujących. No, zmiany też te objęły zapisy w prawie ochrony środowiska. Między innymi wskazano na upoważnienie do egzekwowania przepisów wynikających z uchwał wydanych przez sejmiki wojewódzkie w zakresie ochrony środowiska. Taki przepis na przykład na terenie województwa zachodniopomorskiego już obowiązuje i będziemy go egzekwować, a dotyczy on pieców odpowiedniej klasy, poniżej klasy trzeciej. Takie piece już nie mogą być użytkowane, więc na pewno ten zapis będzie przez nas wykorzystywany. Na pewno też znaczącym przepisem są zapisy artykułu 18d ustęp 1 i 2 o zdrowiu publicznym i to dotyczy naruszeń przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych z dodatkiem kofeiny i tauryny, a więc mówimy tutaj o wszelkiego energetykach. Przepisy, które są najczęściej naruszane, dotyczą oczywiście sprzedaży napojów energetyzujących osobom poniżej 18 roku życia i aktualnie funkcjonariusze również będą mogli nakładać z tej kategorii wykroczeń mandaty karne.
6: Także do tego katalogu weszło fotografowanie lub filmowanie oznaczonych obiektów objętych z takim zakazem.
5: Rzeczywiście, taki zapis też jest w ustawie o obronie ojczyzny. Takie uprawnienia też posiadamy. Jeżeli funkcjonariusze stwierdzą, że ktoś fotografuje obiekt, który jest opatrzony tabliczką zakaz fotografowania, funkcjonariusze również będą mogli nałożyć grzywnę na taką osobę. Przy czym no, oczywiście osoby, które fotografują takie obiekty, no, bez wątpienia będą dodatkowo sprawdzane.
6: Też warunki sanitarne, czyli na przykład zwalczanie gryzoni.
5: Tak, to też jest rozszerzenie w tym zakresie w ustawie o ochronie zdrowia. To uprawnienie w zasadzie zasadzie no, już było i ujęte w artykule 117 kodeksu wykroczeń, więc stanowi wyłącznie no, takie uzupełnienie i rozszerzenie tych uprawnień.
6: Czyli co, po wprowadzeniu tych wszystkich przepisów sądy będą miały trochę mniej pracy?
5: Bez wątpienia myślę, że ustawodawca miał na celu zaktualizowanie tych uprawnień, o czym wspomniałem, ale też i rozszerzenie uprawnień w zakresie tych stricte porządkowych. Straże miejskie i gminne no, przede wszystkim powołane zostały do tego, żeby reagować w tych wykroczeniach porządkowych, które są najbardziej dolegliwe, jeżeli chodzi o utrzymanie ładu i porządku publicznego.
6: Już pierwsze mandaty od tych kilku dni posypały się w związku z rozszerzeniem tego katalogu?
5: No jeszcze nie. Jesteśmy jeszcze przy wdrażaniu tych nowych procedur. Funkcjonariusze na pewno już kilka osób mogli pouczyć, natomiast jeszcze mandaty karne nie zostały z tego katalogu nałożone.
6: Ale?
5: No bardzo prawdopodobnym jest, że takie mandaty się zdarzą. Na pewno będziemy chcieli zwrócić uwagę na przejazdy kolejowe. No jest to temat naprawdę budzący bardzo dużo emocji w ostatnim okresie. Wszyscy wiemy, że przejazdy kolejowe są jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach publicznych, dlatego też na pewno zwrócimy uwagę na ruch pieszych, ruch rowerów, ale także i tych pojazdów, którymi się poruszamy, a więc wspomagających ruch czy urządzeń transportu osobistego.
3: Strażnik miejski będzie mógł częściej zakończyć interwencję mandatem bez skierowania sprawy od razu do sądu. Jest też dobra informacja. Fotoradary nie wracają do Straży Miejskiej. Tym tematem zainteresował się Marcin Kieca.
4: SK Koszalin News.
3: Więcej miejsc parkingowych w Koszalinie. Polskie Linie Kolejowe zakończyły budowę nowych parkingów przy przystankach Koszalin Wschodni oraz Koszalin Politechnika. O szczegółach inwestycji zrealizowanych w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2026 w materiale Olinki Sierawskiej.
7: Bartosz Pietrzykowski, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe SA. Mieszkańcy Koszalina mogą teraz wygodniej łączyć podróż samochodem z przejazdem pociągiem. Polskie Linie Kolejowe SA przy przystankach Koszalin Wschodni oraz Koszalin Politechnika oddały do użytku nowe parkingi, które umożliwiają szybkie przesiadki na kolej i ułatwiają codzienne dojazdy do pracy, szkoły czy na uczelnie. Inwestycje zrealizowano w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2026, poprawiając dostępność transportu kolejowego i zachęcając do korzystania z bardziej ekologicznych form podróżowania. Nowe parkingi powstały bezpośrednio przy infrastrukturze kolejowej, co umożliwia szybkie i wygodne przesiadki do pociągów. To kolejne działania poprawiające dostępność transportu kolejowego w województwie zachodniopomorskim oraz zachęcające do korzystania z ekologicznych środków transportu w codziennych dojazdach. Przy przystanku Koszalin Wschodni, przy ulicy na Skwierzynkę, wybudowaliśmy parking z 30 miejscami postojowymi, w tym dwoma przeznaczonymi dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wartość inwestycji wyniosła ponad 670 tysięcy złotych netto. Z kolei przy przystanku Koszalin Politechnika, przy ulicy na Skarpie, powstał parking z 70 miejscami postojowymi, w tym trzema dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Koszt inwestycji to ponad 1 100 tysięcy złotych netto. Pomiędzy parkingami a peronami powstały funkcjonalne ciągi komunikacyjne dostosowane do potrzeb wszystkich pasażerów, w tym osób z trudnościami w poruszaniu się. Całość oświetlona została energooszczędnymi latarniami LED, co zwiększa poziom bezpieczeństwa po zmroku. Na parkingu przy ulicy na Skwierzynkę przewidzieliśmy także miejsca dla rowerów, co umożliwia wygodne łączenie podróży koleją i jednośladem. Po zakończeniu prac parkingi przy przystankach Koszalin Wschodni i Koszalin Politechnika zostały przekazane właściwym jednostkom samorządu terytorialnego, które odpowiadają za ich utrzymanie i zarządzanie.
3: Łącznie przy obu koszalińskich przystankach powstała setka nowych miejsc postojowych, z których część przystosowana jest do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Łączny koszt budowy obu obiektów wyniósł ponad 1 700 000 złotych.
4: SK Koszalin.
3: Koncert charytatywny dla Góry Chełmskiej w Mikołajki 6 grudnia w Filharmonii Koszalińskiej. Dochód ze sprzedaży biletów cegiełek i licytacji trafi na budowę centrum pielgrzymkowo-turystycznego, które powstają pod podnóża wieży na Górze Chełmskiej.
8: Siostra Paulina Małgorzata Kopal, Kronsztadtski Instytut Sióstr Maryi, prezes zarządu Fundacji Przymierza Koszalin Góra Chełmska. 6 grudnia w mikołajkowy wieczór zapraszamy na wyjątkowy koncert galowy, muzyczna podróż po świecie. muzykę. Wprowadzimy Państwa w świat operetki, muzykalu i najpiękniejszych przebojów świata. Przewodnikiem właśnie po tej wyprawie, po tej podróży muzycznej będą soliści, będzie zespół muzyczny. Muzyk, który fascynująco opowiada, jest członkiem zespołu pan Mirosław Krauze, który będzie wprowadzał w poszczególne utwory. Nie zostawi nas tak w tej muzycznej podróży bez takiego przewodnictwa. Spotkamy się z muzyką od Wiednia po Paryż, Amerykę Północną, Południową. Zatem zapraszamy Państwa na tą muzyczną podróż 6 grudnia, to jest niedziela, o godzinie 17 w Koszalińskiej Filharmonii. I myślę, że jest to też takie bardzo ważne, że już są dostępne cegiełki. Tutaj w Filharmonii będą dostępne każdego dnia w godzinach, jak otwarta jest kasa biletowa. Na Górze Chełmskiej już od weekendu mamy też dostępne te cegiełki, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze dzisiaj przyjedzie czy zadzwoni, możemy rezerwować, odbiór może być tutaj. Cegiełki są w kwocie pierwsza strefa po 130 zł, natomiast w drugiej strefie mamy te cegiełki charytatywne po 100 zł. W ten mikołajkowy wieczór, czyli w dniu koncertu, zapraszamy Państwa już od godziny 16. Będzie tu otwarta filharmonia, ale będą też dostępne stoisko charytatywne, gdzie można się zaopatrzyć już w jakieś świąteczne dekoracje. Będzie też rękodzieło. To wszystko oczywiście związane jest ze wsparciem dla góry, czyli budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego. Tutaj we foyer, tak jak w ubiegłym roku, była cicha licytacja charytatywna, gdzie każdy z zainteresowanych gości, osób, które przybyły na koncert, mógł samodzielnie napisać kwotę, swoje imię i oczywiście wygrywa ta osoba, która poda najwyższą kwotę i zaraz też po koncercie można odebrać ten obraz, to dzieło i zabrać go ze sobą. Też taką formą wsparcia, jak każdego roku, będzie zbiórka do puszek. Też w tym roku będą losy charytatywne. One też w ubiegłym roku była ich bardzo mała ilość, więc w tym roku było już kilka próśb, żeby tych losów było więcej i oczywiście będą główne nagrody. Licytacja, losy te charytatywne nie będą licytowane, ale będzie zaraz po przerwie tej 30-minutowej będziemy wyciągać losy i przekażemy też nagrodę tym, którzy je wylosują. Myślę, że to, co jest takie bardzo ważne, istotne, z czym związany jest ten 7 świąteczny koncert charytatywny dla góry, to oczywiście wspieranie powstającego Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej. W tym roku jako fundacja zdecydowaliśmy się na gromadzenie środków. Podjęliśmy działania, podjęliśmy całą strategię z tym związaną, aby jak najwięcej środków kumulować i żeby one mogły być tak wykorzystane w sposób właściwy i celowy, jak było to przy powstawaniu kawiarni Cafe Chełmska. Wtedy przez 4 lata ze zgromadzonych środków fundacja mogła prowadzić to dzieło i doprowadziła je finalnie do końca. W tym roku były oczywiście przeprowadzone prace w Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym. Był to taki bardzo ważny etap, to z ramienia nas jako sióstr, budowa komory technicznej przy głównym budynku oraz prace remontowe na wieży widokowej.
9: Marek Jankowski, architekt odpowiedzialny za projekt i realizację Góry Chełmskiej. W tej chwili na Górze Chełmskiej trwają prace jakby w trzech tematach. Jeden temat to jest potężny remont wewnątrz wieży, która dostanie zupełnie nowy swój wygląd i nową bezpieczną funkcję. Mianowicie jest nowy wyłaz, nowy bezpieczny wyłaz, nowy taras widokowy oraz realizowane są schody, czyli będziemy mogli bezpiecznie z podestami wchodzić na wieżę oraz ze względów tutaj konserwacji zabytków wieża będzie wracała swoim wyglądem, kolorami, detalem architektonicznym do pierwotnego swojego wyglądu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest realizacja bardzo trudnego zadania, którego nie widać, bo ono jest realizowane pod ziemią. To są duże przestrzenie, które przeznaczone są na dodatkową ewakuację, dodatkowe techniczne komory związane z pompami ciepła. I trzeci element to rozpoczęły się prace wykończeniowe w samym centrum, w skrzydle, które będzie służyło rozwojowi prac, którymi się siostry zajmują, pracy z młodzieżą, z terapią i to są prace po instalacjach już tynkarskie. Mamy nadzieję, że w nowym roku rozpoczną się dalsze prace wykończeniowe, natomiast jeżeli chodzi o takie zawsze pytanie stawiane, kiedy całość zostanie przekazana do użytkowania, no to tu po prostu zależy też od po prostu strumienia środków, które no w tej chwili idą na te prace. prace wykończeniowe.
3: Koncert, przypomnę, w niedzielę 6 grudnia. Bilety cegiełki do nabycia w kasie Filharmonii Koszalińskiej oraz u Sióstr Szynsztackich na Górze Chełmskiej. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
4: SK Koszalin.
3: Więcej dni i więcej spektakli. Tak zapowiada się tegoroczny festiwal Koszalińskiej Konfrontacje Młodych M Teatr. Realizacje reżyserów młodego pokolenia będą prezentowane na scenach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego od 20 do 25 października. Będzie to kalejdoskop gatunków teatralnych i technik wyrazu artystycznego, a po spektaklach przestrzeń do bezpośredniej interakcji między twórcami a widzami, zapowiada Andrzej Mielcarek, dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.
10: Zaczynamy we wtorek 20 października, kończymy w niedzielę 25. Będzie więcej spektakli niż wcześniej, tych konkursowych, bo 8. One są bardzo rozmaite. Jury będzie miało sporo pracy i pewną trudność, bo będzie musiało porównać spektakle o dużym rozmachu z bardzo kameralnymi, ale myślę, że ponieważ to jest konkurs skierowany przede wszystkim do młodych reżyserów, to jakby koncentrując się na samej reżyserii, będą jurorzy w stanie te prace porównywać. Zaczynamy od pana Włodyjowskiego z Teatru Ludowego w Krakowie. W takim nurcie dyskusji czy reinterpretacji klasycznych tekstów będzie też nowy pan Tadeusz, tylko że rapowy, z Poznania, z Teatru Polskiego. Pokażemy go zresztą poza naszym teatrem, poza naszą sceną. To będzie hangar dawny, lotniczy w Unieściu, Mielnie Unieściu. I obok tego będą przedstawienia tak kameralne, jak przedstawienie pod tytułem Helena. No, może tak nie powinienem mówić, ale na mnie robi szczególne wrażenie. Po prostu jest to coś bardzo wzruszającego, łapiącego za serce, a przy tym bardzo ciekawie zrobionego. To jest dzieło jeszcze studentki szkoły teatralnej. A na finał z kolei na niedzielę 25 przewidujemy dwa razy pokazać przedstawienie pod tytułem Prawda, komediowe, w reżyserii Wojciecha Malejkata. Także naprawdę ten tydzień będzie bardzo intensywny. Oczywiście, tak jak zawsze, będą też warsztaty dla uczniów szkół średnich z pisania recenzji. My powołujemy oprócz tego dorosłego, w cudzysłowie, jury, także jury młodzieżowe, czyli młodzież też będzie mogła jakby ocenić, wybrać przedstawienie i reżysera, którego praca najbardziej się spodobała.
11: Będzie jury młodzieżowe. Jury to główne. I kto będzie oceniał w tym roku spektakle w M-Teatrze?
10: To jest trójka jurorów. Pani Marla Zielińska, czyli krytyczka teatralna, teatrolożka, w środowisku bardzo znana. Drugą jurorką jest dyrektor Teatru imienia Witkacego w Słupsku, Zdenka Pszczołowska. A trzecią osobą w tym składzie jurorskim jest Paweł Dobrowolski, czyli dyrektor teatru w Olsztynie. Trójka doświadczonych ludzi teatru, którzy myślę, że sprawiedliwie rozstrzygną, komu należy się ten laur M-Teatru. Kiedy spojrzymy na biogramy twórców spektakli, które są przewidziane do oceny, to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ nigdy tak młodzi ludzie nie byli reżyserami przedstawień. Na przykład przedstawienie krakowskie to dzieło 25-latka i 31-latka. Podobnie z tym poznańskim. Pozostałe również, wspomniałem o Helenie, o tym przedstawieniu, to jest jeszcze, tak powiedziałem, pani, która studiuje, czyli 20-kilkulatka. Bez wątpienia to pokazuje, że to jest rzeczywiście, że to są konfrontacje młodych, czyli ten festiwal spełnia swoją funkcję, służy do tego, żeby spróbować ocenić pracę tego najmłodszego pokolenia reżyserów, a jednocześnie jest to sygnał pewnych tendencji, których się można spodziewać w teatrze następnym na przykład dziesięcioleciu, bo tak się składa, gdybyśmy wzięli listę laureatów wcześniejszych edycji, że bardzo często ci reżyserzy później są postaciami bardzo istotnymi w polskim teatrze i rzeczywiście są zauważeni, odnoszą kolejne sukcesy.
11: O te tendencje chciałam zapytać, czy właśnie widać, że coś dominuje, przeważa, jakiś temat, jakiś kierunek w tym młodym teatrze, co ci młodzi ludzie mają do powiedzenia, o czym najbardziej chcą mówić w tych spektaklach?
10: Taką tendencją, która już od kilku lat bardzo silnie się zaznacza, to jest takie społeczne zaangażowanie, to znaczy pokazywanie pewnych procesów, problemów społecznych, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o formę, to też jest dyskusja z takimi tekstami klasycznymi.
3: Koszalińskie konfrontacje młodych M. Teatr od 20 do 25 października. Szczegóły na stronie btd.koszalin.pl. Materiał Magdy Wanowskiej, miksy.
4: SK Koszalin.
3: Ponad 800 osób kształci się w Państwowej Akademii Nauk stosowanych w Koszalinie. W tym roku było rekordowe zainteresowanie kierunkami medycznymi. Więcej na ten temat w rozmowie Alicji Górskiej z profesor Moniką Pawłowską, rektor Państwowej Akademii Nauk stosowanych w Koszalinie.
12: Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Akademii Nauk stosowanych 6 października. Pani rektor, ilu studentów rozpocznie edukację w Państwa uczelni?
13: W tym roku akademickim mamy wyjątkowo dobry nabór, rekordowy, a myślę, że ponad 800 studentów rozpocznie w tym roku akademickim studiowanie. Nie tyle rozpocznie, co wszystkich naszych studentów będzie ponad 800. Zakończyliśmy już drugi etap rekrutacji, natomiast podjęłam decyzję, że na tych kierunkach, gdzie jeszcze nie mamy wypełnionych limitów, jest możliwość nada się rekrutować, więc myślę, że ta liczba jeszcze może wzrosnąć.
12: Jakie kierunki były najbardziej oblegane podczas tegorocznej rekrutacji?
13: Najbardziej oblegane są kierunki medyczne, czyli pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia. To są te kierunki, które zanotowały rekordowe zainteresowanie młodych ludzi, ale nie tylko. Bo proszę pamiętać, że nasi studenci to nie są tylko osoby, które są świeżo po maturze, ale też blisko 30% naszych studentów są to osoby, które podejmują decyzję o zmianie kwalifikacji, uzupełnieniu swoich kwalifikacji, więc można powiedzieć, że ta liczba osób 30+ z każdym rokiem się zwiększa.
12: W jaki sposób Państwowa Akademia Nauk Stosowanych dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy w naszym regionie?
13: Myślę, że właśnie ta rekrutacja w tym roku chociażby jest dowodem na to, że nasze kierunki kształcenia są to kierunki w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, bo oczywiście ta rekrutacja nas bardzo cieszy. Są głosy, że ta rekrutacja jest też taka wyjątkowa w tym roku, ponieważ półtora rocznika, można powiedzieć, przystąpiło do matury, stąd też tak dużo osób, które podejmą studia w całej Polsce, bo to nie dotyczy tylko oczywiście tylko i wyłącznie Koszalina. Natomiast jest wiele takich kierunków, bo mam też sygnały od kolegów, koleżanek z innych uczelni, że ta rekrutacja wcale nie wygląda tak rewelacyjnie, więc cieszy nas to, że właśnie w tych zawodach, których my kształcimy, to zainteresowanie jest tak duże. Ja podkreślam to wielokrotnie przy każdej możliwości, kiedy zabieram głos, że kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, kształcimy dla Koszalina, kształcimy dla regionu. Oczywiście można kształcić w bardzo wielu zawodach, które są poszukiwane w Polsce. Natomiast to, co jest blisko nas, czyli blisko naszym potrzebom, jest dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych najważniejsze, bo też to jest nasza misja, nasz cel. Kształcenie w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy. Po to zostaliśmy utworzeni, po to powstały publiczne uczelnie zawodowe, aby odpowiadać na potrzeby regionu.
12: Jak wielu studentów decyduje się dziś na studia niestacjonarne?
13: Myślę, że to tak 50 do 50. Cieszy nas to, że jednak mimo wszystko dużo studentów jest zainteresowanych studiami dziennymi. Proszę też pamiętać, że od czasów pandemii też troszeczkę formy kształcenia się zmieniły, ponieważ kiedyś te formuły zdalne, hybrydowe, w dużym stopniu były takimi formami wyjątkowymi na uczelniach. Podchodziliśmy trochę do tego jak do przysłowiowego jeża. Natomiast teraz wykorzystujemy możliwości, właśnie chociażby technologii, technologii, techniki, aby te formy też rozwijać. Dzięki temu na przykład możemy pozyskać wysokie klasy specjalistów z innych uczelni, profesorów, którzy mogą prowadzić wykłady zdalnie. No nie zawsze jest ta konieczność, aby wykładowca musiał przyjeżdżać do uczelni, szczególnie jeżeli na przykład współpracują z Uniwersytetem Jagiellońskim i to jest trochę kilometrów do przejechania, jeśli chodzi o Koszalin. Dlatego też część zajęć jest prowadzona w formie zdalnej czy hybrydowej, więc ta stacjonarna forma nie do końca jest taką czystą stacjonarną formą typu ławka i tablica, więc też musimy pamiętać o tym, że współczesne kształcenie też się zmienia.
14: Średnia wieku lekarzy, specjalistów w Polsce wynosi 56 lat, a lekarzy dentystów oraz pielęgniarek ze specjalizacją oscyluje wokół 55 lat. Czy uczelnie medyczne zapewniają zastępowalność pokoleń personelu medycznego?
13: Jeśli chodzi o średnią wieku pielęgniarek, w naszym regionie jest 55 lat. Jeśli chodzi o średnią wieku nauczyciela, jest 55-56 lat, więc ten wzrost wieku w niektórych specjalnościach jest widoczny wyjątkowo. Nie tylko dotyczy to tych branży ściśle medycznych, takich jak pani tutaj wspomniała, jeśli chodzi o lekarzy. My staramy się zapewnić tą zastępowalność pokoleń, jeśli chodzi o kierunek na przykład pielęgniarstwo. Natomiast no, proszę pamiętać, że wykształcenie pielęgniarki, pielęgniarza to jest 3 lata. Jeżeli do tego jeszcze weźmiemy studia magisterskie, to są kolejne 2 lata, więc to jest 5 lat, aby wykształcić specjalistę. Te studia są wyjątkowo trudne, ponieważ liczba godzin jest ogromna. Z tego też powodu no, trudno jest gdzieś jeszcze pracować w trakcie studiowania. Co więcej, jest to bardzo szczególny zawód i nie bardzo bez posiadania odpowiednich kwalifikacji i prawa wykonywania zawodu no, możesz pracować w szpitalu czy w jakiejkolwiek innej placówce medycznej. Myślę, że jest to problem o wiele szerszy, natomiast nie do końca jestem przekonana, czy tylko i wyłącznie odpowiedzialność za to powinny brać uczelnie wyższe, ponieważ my możemy robić bardzo dużo, jeśli chodzi o kształcenie i wywiązujemy się ze swojego zadania najlepiej, jak potrafimy. Takie jest moje zdanie. Natomiast no, jak wszystko, kształcenie też kosztuje. Na przykład publiczne uczelnie zawodowe, które prowadzą kierunki medyczne, na przykład nie dostają dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia, to co dostają uczelnie profilu ogólnoakademickim czy uczelnie medyczne. No więc wszędzie gdzieś tam te pieniądze są potrzebne i na pewno mogłyby ułatwić pewne rozwiązania też na uczelniach wyższych, ale to w mojej ocenie nie jest tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy, kwestia też no, możliwości danego regionu.
14: Młodzi lekarze w Polsce chcą zostawać w dużych ośrodkach akademickich, przez to brakuje lekarzy w mniejszych miastach i miejscowościach. Pani rektor, czy podobnie jest w przypadku takich zawodów jak pielęgniarka czy ratownik medyczny?
13: Jeżeli mówimy o na przykład studiach magisterskich, to większość, jeżeli nie wszystkie osoby, które są u nas na studiach magisterskich, czyli po ukończeniu tych 3-letnich studiów licencjackich, pielęgniarskich, one już pracują. Czyli pracują gdzieś u nas, w Koszalinie, w okolicach, troszkę dalej od Koszalina. Więc ja nie zauważam tego trendu, jeśli chodzi o tutaj o nasz region. Uczelnia wyższa jest czynnikiem miastotwórczym. Często tam, gdzie studiujemy, tam też się osadzamy, zakładamy rodzinę, ale rodzą się dzieci, które idą do przedszkola, do szkoły, już się nie przeprowadzamy, bo to już jest to nasze miejsce gdzieś na świecie. Dlatego tak warto o tym myśleć, że posiadanie uczelni wyższych na swoim terenie, jeśli mówimy tutaj o samorządach, jest bardzo ważne, bo dzięki temu, no właśnie jest to, co pani przed chwilą wspomniała, to zastępowalność pokoleń, a jednocześnie dajemy ludziom szansę zdobycia wykształcenia tutaj na miejscu, bez konieczności wyjeżdżania gdzieś poza Koszalin. No, my nie zatrzymamy wszystkich w Koszalinie. Ja naprawdę nie chciałabym tak, żeby był jakiś taki trend, że nie wyjeżdżajcie, bo musicie tutaj, prawda, studiować w Koszalinie, bo wręcz to jest wasz obowiązek moralny. Natomiast uważam, że Koszalin jest bardzo fajnym miejscem do życia i jest wiele kierunków, na przykład chociażby kierunek lekarski, który nie można realizować w Koszalinie. Natomiast po skończeniu studiów można wrócić do Koszalina, czy gdzieś do okolicy i też tutaj pracować.
14: Co powinno się jeszcze zmienić w systemie ochrony zdrowia, żeby poprawić obecność trudną sytuację braku kadr w służbie zdrowia?
13: Myślę, że jest to też kwestia takiego myślenia długoterminowego, nie patrzenie na 5-10 lat, ale też z wyprzedzeniem właśnie co najmniej 15, 20 czy 25 lat, bo tak jak wspomniałam, my posiadamy dane, to to są ogólnopolskie różnego rodzaju analizy, które są prowadzone. Wiemy, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kwestie kadr zawodów, które są zawodami deficytowymi lub skrajnie deficytowymi. Też jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będzie zapotrzebowanie na zawody w najbliższym czasie, więc planujmy takie działania już teraz, a nie działajmy na zasadzie straży pożarnej i reagujmy w sytuacji, kiedy już mamy jakiś dramatyczny spadek pracowników w jakiejś branży, bo my teraz mówimy o kadrach medycznych, natomiast ja bym bardzo chciała wrócić do kadr nauczycielskich, ponieważ jest od razu argument, że mamy coraz mniej dzieci, tak, nie będzie potrzeba tylu nauczycieli, ale to nie jest normalne, żeby nauczyciel pracował z 30 dzieci w klasie.
14: A czy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych boryka się z problemem kadrowym, jeśli chodzi o nauczycieli, o wykładowców?
13: Jeśli chodzi o wykładowców, nie odczuwamy takich problemów, ponieważ tak jak wspomniałam, my pracujemy ze specjalistami z dużych ośrodków akademickich, ale jednocześnie z instruktorami, specjalistami, więc na bieżąco budujemy tą kadrę. To nie jest tak, że tą kadrę się tworzy z dnia na dzień. Też nie każdy specjalista jest od razu świetnym dydaktykiem, więc też jakieś zmiany kadrowe na przestrzeni ostatnich lat wystąpiły. Natomiast nie ma jakichś tutaj dramatycznych zmian kadrowych. Ze względu na liczbę studentów, ta liczba wykładowców się zwiększy. Natomiast są to świetni specjaliści, którzy się sprawdzili jako dydaktycy, więc jestem bardzo zadowolona z mojej kadry, ponieważ realizują fajne projekty, pomysły. Oprócz tej dydaktyki też rozwijają obszar naukowy, jeśli chodzi o naszą uczelnię. Są inspiratorami wielu konferencji, seminariów, warsztatów. Już nie wspomnę ilości szkoleń, które realizujemy dla naszych studentów. Teraz na przykład zaraz z początkiem października, właśnie przy współpracy ze specjalistami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, organizujemy szkolenia dla studentów w kierunku fizjoterapia, więc ta współpraca się bardzo dobrze układa.
3: Z profesor Moniką Pawłowską, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie, rozmawiała Alicja Górska.
4: SK Koszalin.
3: Mieszkańcy powiatu kołobrzeskiego mogą już korzystać z nowej siedziby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. Inwestycja kosztowała ponad 13 milionów złotych. Nowa siedziba ma przede wszystkim poprawić warunki obsługi mieszkańców. Do tej pory załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów czy prawem jazdy często oznaczało długie oczekiwanie, mówią starosta kołobrzeski Mirosław Tasikowski oraz wicestarosta Jacek Kuś.
15: Dla nas jest to 2 lata ciężkiej pracy wielu ludzi. Ten budynek, który został sfinansowany z Polskiego Ładu i z pieniędzy starostwa powiatowego w ogólnej kwocie 13 milionów 80 tysięcy złotych, dofinansowanie wyniosło 8 milionów złotych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości, z prac, z wykonania wszystkich założeń projektowych. Jest to budynek, który spełnia wszelkie wymogi, zarówno budynek pasywny, w pełni dostępny dla wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami, bez względu na stopień niepełnosprawności. Budynek jest przygotowany do obsługi takich osób. I szanowni Państwo, powiem Wam taką osobistą refleksję. Przez wiele lat, pracując w starostwie powiatowym, idąc do góry, czy na trzecie piętro, czy teraz na drugie piętro, odczuwałem duży wstyd i zażenowanie, widząc ludzi siedzących na schodach, oczekujących często od godziny 7, gdy Wydział Komunikacji się otwiera, żeby załatwić swoje ważne sprawy. W tym momencie mogę przeprosić za te lata trudności, natomiast zapewniam, wszyscy klienci naszego Wydziału Komunikacji zobaczą, w jaki sposób można i powinno się obsługiwać klientów. Na tę chwilę możemy powiedzieć, że mamy jeden z najlepszych wydziałów komunikacji w Polsce. Jestem wzruszony, bo to naprawdę jedna z ważniejszych inwestycji na przestrzeni ostatnich lat.
16: Kiedy 3 lata temu narodził się pomysł rozpoczęcia starań o to, aby ten obiekt administracji publicznej, można powiedzieć, powstał tutaj w tym miejscu, nie śniło mi się, że to się wydarzy tak szybko i chciałem tylko taką anegdotę odpowiedzieć, kiedy jechałem samochodem i w pewnym momencie wpadłem na genialny pomysł zadzwonienia do posła Hoca w celu poproszenia go o wsparcie tego projektu w kwestii pozyskania środków. Czesław Hoc powiedział, nie no, ja kiedyś tam na tym placu ratuszowym w Wydziale Komunikacji czekałem na tych schodach. Jacek, musimy wybudować nowy Wydział Komunikacji. I od tego czasu minęło kilka tygodni i do naszego starostwa dotarła informacja, że otrzymaliśmy 8 milionów dofinansowania do projektu budowy nowego Wydziału Komunikacji. To była dla mnie osobiście jedna z najważniejszych informacji. W związku z tym, o czym tutaj mówił pan starostwa, idąc codziennie do pracy, miałem absolutnego doła, mówiąc wprost, patrząc się na w jakich warunkach muszą funkcjonować ludzie oczekujący na załatwienie swoich spraw. Mieliśmy wiele problemów związanych i z archiwum, z salą konferencyjną dla radnych, gdzie miałyby się odbywać komisje Rady Powiatu i postanowiliśmy połączyć to. I do Wydziału Komunikacji powstały nowe koncepcje, czyli nowy wydział związany z archiwum i obiekt, w którym się znajdujemy. Chciałbym z tego miejsca jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom zaangażowanym w ten projekt. Jesteście wielcy, włożyliście w ten projekt kawał serducha. Ja obserwowałem to na co dzień. Bardzo serdecznie dziękuję poprzedniemu zarządowi powiatu. Bardzo dziękujemy za wsparcie, szanowni radni, bo bez was na pewno ten obiekt by nie powstał. Mam nadzieję, że kolejne tygodnie, miesiące przyniosą momenty tego, aby się jeszcze chwalić bardziej tym obiektem. Będziemy obserwowali, jak odbywa się tutaj jakby realizowanie tych zadań Wydziału Komunikacji, ale jestem przekonany, że była to dobra koncepcja, dobry pomysł. Ten obiekt jest obiektem, który kosztował ponad 13 milionów złotych, ale jest to obiekt, który jest przygotowany, szanowni państwo, do kolejnego rozbudowania. Jeżeli kiedykolwiek będziemy mieli chęć i potrzeby do tego, aby ten obiekt nadbudować, fundamenty i technologia wykonania tego obiektu wskazuje na to i daje nam taką możliwość, aby ten obiekt nadbudować, więc jest on obiektem rozwojowym. Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział i pochylił się tutaj panu majstrowi, panu kierownikowi, który jest tam, schował się właśnie w tyle sali. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że był pan z nami. Bardzo dziękuję, że jest pan fachowcem naprawdę dużego kalibru i bardzo dziękuję firmie, że cała inwestycja została przeprowadzona naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
3: Budynek Kołobrzeskiego Wydziału Komunikacji i Archiwum, mieszczący się przy ulicy Gryfitów 10, to nowoczesny, parterowy i w pełni dostępny obiekt zaprojektowany z myślą o wygodzie mieszkańców oraz sprawnej pracy urzędników. Wartość wszystkich robót budowlanych to koszt ponad 13 milionów złotych. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
4: SK Koszalin.
3: Obwodnica Bobolic w ciągu krajowej 25 wchodzi w etap realizacji. Już niebawem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekaże wykonawcy plac budowy, a w ramach zadania powstanie ponadkilometrowy odcinek łączący trasę na Bydgoszcz z ekspresową 11. Po wybudowaniu drogi S11 ruch ciężarówek w Bobolicach zmniejszył się, ale tylko częściowo. Niektóre nadal wjeżdżają do miasta od strony Białego Boru. Problem ma rozwiązać budowa kilometrowego łącznika domykającego Bobolicki Ring. Budowa ma się zakończyć w połowie 2028 roku.
4: SK Koszalin News.
3: O hejcie, nieprawdziwych informacjach i fałszu w sieci dyskutowali uczniowie szkoły podstawowej numer 4 w Koszalinie. Ponad setka dzieci z klas drugich i trzecich wzięła udział w spotkaniu w ramach akcji Bajeczni Adwokaci. Podczas spotkania z prawnikami dowiedzieli się m.in. czym zajmuje się adwokat, jakie ma prawa i do kogo mogą zwrócić się o pomoc, gdy dzieje się coś złego.
17: Anna Bochniadzinka, jestem koordynatorką akcji Bajeczni Adwokaci w Izbie Adwokackiej w Koszalinie. Jest to czwarta edycja tej akcji. Jest to akcja edukacyjna skierowana do najmłodszych uczniów szkół podstawowych oraz uczniów zerówek przedszkolnych, organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką. W tegorocznej edycji do udziału w akcji zgłosiło się ponad 20 placówek oświatowych. Przeprowadzimy zajęcia dla około 1300 uczniów. Celem tej akcji jest podnoszenie świadomości prawnej najmłodszych uczniów, a także edukowanie ich o wymiarze sprawiedliwości, o pracy adwokata, o roli, jaką adwokat pełni w wymiarze sprawiedliwości. Na przykład w tegorocznej edycji poruszamy problem fałszywych opinii w internecie, fałszywych komentarzy. I celem tej akcji jest uświadomienie dzieciom, że nie można w ten sposób postępować, nie można publikować nieprawdziwych informacji w internecie. Zwracamy dzieciom uwagę, że nie wszystko, co pojawia się w internecie, jest prawdą. Trzeba te informacje weryfikować, a także zwracamy uwagę na to, jaka odpowiedzialność grozi za publikowanie takich treści, w jaki sposób powinny szukać pomocy i gdzie taką pomoc mogą otrzymać.
18: Czy z waszego adwokackiego doświadczenia widać, że takich spraw przybywa? Czy duża ich część trafia na wokandę?
17: Niestety tak. Szczególnie problem hejtu wśród najmłodszych jest takim problemem bardzo teraz, można powiedzieć, na czasie coraz większym. Też jeżeli prowadzimy te akcje dotyczące hejtu, bardzo dużo szkół się zgłasza, bo tych problemów jest sporo i sądy bardzo poważnie podchodzą do tego typu spraw i jeżeli spotykają się z hejtem i jakieś szkoły zgłaszają, że takie problemy są, to te sprawy są traktowane poważnie i one często trafiają na wokandę. Natomiast właśnie naszym celem jest też edukowanie dzieci i tłumaczenie im, że takie zachowania no, są zachowaniami złymi, dzieci nie powinny ich popełniać. Dlatego też, że my w naszej pracy zawodowej często spotykamy się z tym, że dzieci, które finalnie muszą gdzieś ponieść odpowiedzialność, stanąć przed tym sądem, one są po prostu często przestraszone, one nie mają świadomości tego, że swoim działaniom mogły wyrządzić komuś krzywdę, że takie działanie jest karalne, nie wiedzą, że w ogóle same odpowiadają za swoje zachowanie, dlatego ta akcja ma na celu uświadomienie im tego wszystkiego i tego, żeby dzieci po prostu mogły tych błędów uniknąć.
18: I co, dzieci nabywając tej wiedzy otwierają buzię ze zdziwienia i oczy?
17: Zdarza się. Najczęstszym momentem, kiedy dzieci otwierają właśnie buzię ze zdziwienia jest to, kiedy im uświadamiamy, że w zasadzie od 10 roku życia sąd już może się nimi interesować, a nie tylko rodzicami. A drugim takim momentem jest najczęściej, kiedy uświadamiamy ich, że jeżeli korzystają ze swojego telefonu i piszą na nim różne obraźliwe rzeczy, czy w internecie, czy na jakichś grupach, forach, to nawet jeżeli te rzeczy skasują i jeżeli usuną je z chmury, to policja i prokuratura mają takie narzędzia, że są w stanie odzyskać wszystkie te informacje, które były na telefonie. To jest taki szczególnie moment, że widać po dzieciach, że są przestraszone, bo gdzieś tam pewnie myślały, że jak pokasowały wiadomości, to problem zniknął.
19: Bartosz Piątkowski, jestem nauczycielem w szkole podstawowej numer 4. Traktujemy każdą taką akcję jako wartość dodaną do tego, co na co dzień robimy w szkołach. Również wdrożyliśmy w tamtym roku w naszej szkole program Reschool. W tym programie dzieci mogą anonimowo zgłaszać do nas swoje informacje na temat właśnie hejtu, przemocy i fizycznej, i psychicznej, ale co najważniejsze, osoba zgłaszająca nie musi się przedstawiać, jest anonimowa, zgłasza, że zauważyła taki problem i my zaczynamy tą sprawę rozwiązywać.
18: No i co, dzieci piszą te anonimy?
19: Tak, nie było tego specjalnie dużo, tak? W tamtym roku mieliśmy 17 takich interwencji. Próbujemy je na bieżąco z naszą całą ekipą pedagogów, pedagogów specjalnych i psychologów, których mamy zatrudnionych u nas w szkole, rozwiązywać, rozmawiać z rodzicami, wysyłać na spotkania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, żeby zastopować to, co może przynieść zło w naszej szkole.
18: Jak reagują rodzice, kiedy dowiadują się, że ich pociecha no, nabroiła?
19: Najczęściej są bardzo zdziwieni. Rodzice tak naprawdę od czasów pandemii troszeczkę odeszli od swoich dzieci. Dzieci robią na swoich forach rzeczy, o których my nie mamy zielonego pojęcia. Nam, dorosłym, włos się na głowie jeży, natomiast rodzice są zdziwieni. Żadna z osób, która została z nami umówiona na spotkanie i rozmawiała, mówiła, że nie kontroluje tego, co dziecko robi w sieci, nie kontroluje jego telefonu, co on ogląda i z czym jest na co dzień.
18: Słuchajcie, powiedzcie mi, kto to jest adwokat?
20: Adwokat to jest osoba, która się może wyciągnąć z więzienia, tyle wiem.
18: A ty wiesz, czym zajmuje się adwokat?
20: Adwokat to jest taka osoba, która broni swoich krewnych, którzy chcą wyjść z więzienia.
18: A jak ktoś jeszcze nie trafił do więzienia, to może mu pomóc adwokat?
20: Chyba tak. Na przykład ktoś się rozwodził, to adwokat to jest taka osoba, że może albo kobietę bronić, albo faceta.
18: Z jakim problemem poszedłbyś do takiego adwokata?
21: Na przykład, że ktoś mi coś robi, dokucza, czy hejtuje.
18: A zdarzają się takie rzeczy w szkole, że ktoś hejtuje na przykład?
21: No, czasem się zdarzają.
20: Mi się ostatnio wydarzyło.
18: A co to się stało?
20: No, bo tu koleżanki obgadywały mnie i bardzo mi było przykro i wracałam do domu codziennie z płaczem i miałam rozmowę z panią, wszystkie dziewczyny, chłopacy i pani nam mówiła, że to jest po prostu hejt, jak wszystkie osoby na jedną osobę, dziewczynkę, chłopca napadają, to nawet dziecko może sobie zrobić krzywdę, bo nie wytrzymuje z emocjami.
18: Jak się skończyła ta sprawa? Przestali już hejtować?
20: No, przestali już wyzywać mnie i obgadywać.
3: Tegoroczna edycja Bajecznych Adwokatów potrwa do końca września. Podczas spotkań wykorzystywana jest bajka pod tytułem Leśne Sprawy Bajecznych Adwokatów, czyli fałszywa opinia, niebezpieczny challenge i magiczny eliksir z wulkanicznego popiołu. Dzieci otrzymują kolorowanki, zakładki do książek i wodne tatuaże. A na akcji z mikrofonem był Marcin Kieca.
4: SK Koszalin.
3: Archiwiści z całego regionu świętowali Dzień Archiwisty. Został ustanowiony w 2019 roku przez Naczelnego Dyrektora Archiwum Państwowych. Jest okazją do zwrócenia uwagi na rolę archiwów i znaczenie pracy osób, które na co dzień dbają o właściwe zabezpieczanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji. Tegoroczne koszalińskie obchody odbyły się pod hasłem Archiwa wobec wyzwań sztucznej inteligencji między pamięcią a przyszłością.
0: Katarzyna Królczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie. Archiwiści zajmują się przede wszystkim zabezpieczaniem źródeł informacji, ale też są bardzo dużym wsparciem przy tak obecnie, współcześnie natłoku dużej ilości informacji. Są wsparciem przy wyszukiwaniu konkretnej wiedzy, konkretnych informacji, które znajdują się właśnie w zasobach archiwów. Na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy archiwistów zakładowych, koordynatorów czynności kancelaryjnych, ale też kierowników jednostek państwowych i samorządowych, którzy na co dzień są odpowiedzialni za zarządzanie dokumentacją, ale też ją współtworzą, ją zabezpieczają. Więc jest to nasze wspólne święto. Jednym z zadań archiwisty to nie jest tylko zabezpieczenie tego, co już posiadamy, ale też trochę musimy mieć taką wizję tego, co należałoby zabezpieczyć, wartościować tą dokumentację, aby ona była właśnie przechowywana i służyła naszym przyszłym pokoleniom. Więc to jest też bardzo taka odpowiedzialna praca, wymagająca na pewno dużej wiedzy, oczywiście cierpliwości, ale współczesny archiwista, można powiedzieć śmiało, że działa na pograniczu historii, prawa administracyjnego, również na styku nowoczesnych technologii. Dlatego dzisiaj na tym naszym spotkaniu będziemy mówić również o tym, co już się dzieje w archiwach, czyli o sztucznej inteligencji. Bo sztuczna inteligencja jest już wykorzystywana w archiwach państwowych. Ona wspomaga odczytywanie na przykład ręcznego pisma w księgach, pomaga w katalogowaniu informacji, no ale jak wiemy, może też stwarzać dużo różnego ryzyka i zagrożeń i o tym dzisiaj będziemy mówić.
18: Ilu archiwistów, ilu pracowników pracuje w Koszalinie w Archiwum Państwowym?
0: W Archiwum Państwowym w Koszalinie pracuje około 30 pracowników. Mamy dwa oddziały w Słupsku i w Szczecinku. Natomiast na dzisiejsze wydarzenie zaproszeni zostali również archiwiści zakładowi z podmiotów państwowych i samorządowych, z którymi na co dzień współpracujemy. To ich ciężka praca wpływa na to, co kiedyś w przyszłości trafi do Archiwum Państwowego, bo trzeba pamiętać, że w tych podmiotach ta dokumentacja, która powstaje, jest to tak zwany państwowy zasób archiwalny i część, ta najważniejsza dokumentacja, mówimy, że około 20%, powinna być zgodnie z ustawą archiwalną przekazywana do archiwów państwowych i właśnie to, co trafia do archiwów, jest przechowywane wieczyście i nigdy nie będzie ulegało brakowaniu. Dlatego niezwykle ważna jest również rola tych osób, które na co dzień w urzędach pracują, stoją na straży tej dokumentacji, na straży przechowywania tych informacji, ponieważ to od ich pracy również zależy to, co kiedyś przyszło.

0: Kiwun, to zawsze będziemy robić wszystko, żeby naszym użytkownikom pomóc w jak najlepszy sposób i dotrzeć do tych informacji. Natomiast nie każde materiały, których jesteśmy w posiadaniu, nadają się do tego, żeby trafiły do archiwum państwowego. My jesteśmy archiwum historycznym, które przechowuje przede wszystkim źródła związane z historią miasta, regionu, ludzi. Więc nie każdy dokument, który nawet posiadamy u siebie w archiwum rodzinnym, czy nawet w tych urzędach, o których wcześniej wspomniałam, stanowi taką wartość, aby należało go przechowywać wieczyście.
1: Krzysztof Czyżykowski, jestem pracownikiem Archiwum Zakładowego Sądu Rejonowego w Słupsku.
2: Chciał pan całe życie być archiwistą?
1: Nie. Trafiłem tam z przypadku, praktycznie poszedłem na staż do sądu. Byłem najpierw protokolantem, później sąd dostał nowy budynek i księgi wieczyste się przenosiły z innego budynku do drugiego. Była migracja ksiąg wieczystych, czyli wpisywanie w system i zostałem oddelegowany do tego przeprowadzki, uporządkowania tego ksiąg wieczystych akt. No i tak później gdzieś tak zostałem wkręcony i później przejąłem całe główne archiwum zakładowe, nie?
2: Jakie cechy musi mieć dobry archiwista?
1: Skrupulatność przede wszystkim, pilnowanie, no takie konsekwencje, nie? W tych dokumentach, odkładanie, pilnowanie, porządkowanie, no porządek musi być. Żeby znaleźć później w 8000 metrów bieżących akta, które gdzieś się odłoży, no to jest ciężko, nie?
2: Czyli to jest taka trochę też benedyktyńska robota?
1: No można tak powiedzieć. Cały czas trzeba być skupionym. No są akta, dokumenty, wszystko jest podobne, nie? I po prostu gdzieś, no segregowanie to wszystkie w odpowiednie jakieś te rubryki, no wymaga dużej precyzji, nie?
2: Czy w swojej pracy zawodowej trafił pan na coś takiego, co było jakimś odkryciem, zmieniło jakiś punkt widzenia? Czy odkrył pan po prostu coś ciekawego, czego nikt inny przed panem nie odkrył?
1: Na pewno dużo się dowiedziałem gdzieś tam o historii, nie? Jakiegoś tam też sądownictwa i jak te były dokumenty, akta tworzone i po wojnie nie było na przykład papieru tego wszystkiego, gdzie wykorzystywane były jeszcze okładki na przykład ze spraw, no z lat z XIX wieku, nie? Z 1863 roku. Były po prostu obracane i wsadzane akta sprawy, no bieżące.
2: Czyli w swojej pracy czasami ma pan dreszczyk emocji?
1: O tak, no nieraz są, nie? No siłą rzeczy, no przeglądam niektóre sprawy, które gdzieś idą do zniszczenia, przekazania do archiwum państwowego, no i nieraz są materiały zdjęciowe z różnych jakichś tam wypadków, ze skutkiem śmiertelnym. No czasami jest dreszczyk emocji.
2: Święto archiwisty, czego by pan chciał życzyć swoim kolegom, koleżankom po fachu?
1: Cierpliwości i też radości z tej pracy, warunków pracy, nie? Te, żeby właśnie się poprawiały te warunki pracy.
3: W koszalińskim archiwum państwowym zatrudnionych jest 30 archiwistów. Na miejscu był Marcin Kieca.
4: SK Koszalin.
3: W Koszalinie podpisano umowy na zadanie w ramach projektu rozbudowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego. Nowa platforma, która powinna ruszyć w kwietniu przyszłego roku, zapewni łatwiejszy dostęp do danych przestrzennych i sprawniejszą obsługę bez wychodzenia z domu. To też poprawa jakości danych geodezyjnych, które będą aktualizowane na bieżąco. O szczegółach prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
5: To jest już drugi etap budowania tej infrastruktury. Pierwszy etap to było kilka lat temu. Pierwszy etap pozwolił już zdigitalizować zasoby w ogóle wszystkich 21 powiatów w województwie. Teraz przechodzimy do etapu drugiego. Budujemy system do obsługi tego państwowego zasobu geodezyjnego. Taką platformę czy bazę danych, której będą też mogły czerpać inne systemy w przyszłości budowane jakby na nie. Czyli ta podstawa taka geodezyjna. Bez tego nie mogliśmy pójść dalej. Także cieszę się niezmiernie, że się udało i że oprócz tej takiej ograniczonego zakresu, który występuje w tej wersji podstawowej w całym województwie, my mamy ten zakres taki nieco rozszerzony. Dlatego te koszty u nas w mieście Koszalin są nieco większe. Za zgodą Zarządu Województwa udało się otrzymać jeszcze środki na zakup niezbędnych serwerów i całej tej infrastruktury takiej technicznej do obsługi tego systemu.
6: Michał Durka, pełnomocnik marszałka województwa do spraw regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej. System, który będzie dostarczany, rzeczywiście pozwoli nam na integrację danych na poziomie szczebla wojewódzkiego, udostępnić te dane jednorodnie mieszkańcom naszego województwa, a dla mieszkańców Koszalina w moim przekonaniu to na pewno usprawnienie dostępu do tych danych geodezyjnych, możliwość realizacji usług bez wychodzenia z domu.
7: Nazywam się Artur Studiński, jestem dyrektorem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Pełnię też funkcję geodety powiatowego w mieście Koszalin na prawach powiatu geodety miasta. Od 2019 roku mamy problem z funkcjonowaniem naszego systemu i czyniliśmy różne usilne zabiegi, ażeby wyłonić nowego dostawcę oprogramowania. Jednak z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe miasta nie udawało nam się. Dwa przetargi uległy unieważnieniu z uwagi na niewystarczającą liczbę środków. I tak od 2024 roku podjęliśmy próby przekonania pana marszałka, ażeby ta regionalna infrastruktura informacji przestrzennej, którą zbudował w poprzedniej perspektywie finansowej, została rozszerzona o dostawę oprogramowania dla miasta Koszalin. Udało się to. I od 2025 roku, kiedy to Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną o uczestnictwie w tej infrastrukturze,

0: No zaczęliśmy po prostu przygotowywać dokumenty. Pokłosiem tego było w styczniu 2026 ogłoszone postępowanie na dostawę tych komponentów. Postępowanie było dosyć trudne. Spotykaliśmy się z dużą lawiną pytań. Tych pytań było około 300. Wielokrotnie modyfikowaliśmy specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Kilka razy też spotkaliśmy się w Krajowej Izbie Odwoławczej z potencjalnymi wykonawcami i ostatecznie dokonaliśmy wyboru oprogramowania. Niestety też nie poszło nam to gładko, ponieważ dwie oferty, które zostały złożone, jedna to kontrahent, z którym dziś podpisujemy umowę, drugi kontrahent postanowił złożyć odwołanie. 19 września otrzymaliśmy pozytywny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej i w efekcie tego dziś możemy przystąpić do podpisania tej umowy. Dla mieszkańców Koszalina pojawią się nowe usługi, które pozwolą realizować zadania bez wychodzenia z domu. Będą mogli zamówić wypisy, wyrysy i inne dokumenty, mapy, materiały państwowego zasobu z dostępnością 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie pozostajemy też obojętni na wymogi cyberbezpieczeństwa, ponieważ nowe komponenty, które dostarczy z kolei firma Comp, zapewnią nam wysoki poziom bezpieczeństwa. Usługi będą szyfrowane, serwery będą najwyższej wydajności, będą nowe maszyny, dane będą zduplikowane, także pozwoli nam to zasilić wojewódzką infrastrukturę takimi danymi, jakimi oczekuje od nas partner wiodący. W tym projekcie udział biorą wszystkie samorządy z terenu województwa zachodniopomorskiego, samorządy powiatowe oraz wszystkie miasta na prawach powiatu. Wykonawca zdeklarował, że czas realizacji umowy jest 6 miesięcy od daty podpisania. 1 kwietnia przypadnie termin, kiedy będziemy gotowi do tego, ażeby świadczyć tego typu usługi. Mieszkańcy w ramach usługi e-klient będą mogli m.in. zakupić mapy, wypisy, wyrysy oraz inne dokumenty, które są im niezbędne do obrotu nieruchomościami. To są dokumenty formalne, których za każdym razem wymaga notariusz, wymagają sądy wieczystoksięgowe. Będzie można taki dokument w formie elektronicznej zamówić, również w formie drukowanej. Uruchomimy usługi dla rzeczoznawców, komorników i usługę darmowych danych. Ta usługa e-komornik będzie pozwalała komornikowi do tego, ażeby sprawdzić, czy podmiot, który leży w jego obszarze zainteresowania, posiada jakieś nieruchomości na terenie miasta Koszalina. Gdyby takie posiadał, to wówczas może prowadzić skutecznie egzekucję komorniczą i uzyskać od nas dokumenty. E-rzeczoznawca z kolei to taka usługa, która zapewni rzeczoznawcom majątkowym, którzy sporządzają operaty szacunkowe na potrzeby obrotu nieruchomościami, dostęp do danych państwowego zasobu też online, a z kolei darmowe dane, tam będziemy prezentować te wszystkie dane, do których klient będzie mógł w sposób łatwy z jednego miejsca dotrzeć. W tej chwili część tych danych udostępniamy na BIP-ie, jednak nie jest to tak intuicyjnie dla klienta. Będzie się to odbywało z poziomu tego portalu.
1: Koszalin w ramach projektu uzyska ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania, czyli 100% środków na realizację projektu, a platforma ma ruszyć w kwietniu 2027 roku. Materiał Agnieszki Górskiej.
2: SK Koszalin.
1: Po raz 16 w Koszalinie odbędzie się Nocna Ściema. Wyjątkowy bieg, w którym można cofnąć czas i wykręcić się naprawdę nietypowy wynik. A to dlatego, że wydarzenie odbywa się w momencie zmiany czasu z letniego na zimowy. O tym, co czeka uczestników tegorocznej edycji, Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
3: Michał Bieliński, rozbiegany Koszalin, biegnijmy.pl.
4: Nadchodzi Nocna Ściema, kolejna 16 już edycja. Dlaczego to wydarzenie jest takie wyjątkowe?
3: A, bo przede wszystkim już trwa tyle lat w Koszalinie, że trudno byłoby nie zauważyć, że Nocna Ściema znowu nadciąga. 16 edycja 2026, a zaczęliśmy w 2011 roku, czyli już całkiem dawno. No i dlatego warto skorzystać z tej wyjątkowej okazji do tego, żeby troszkę pobiegać, a dystanse są ciekawe do wyboru, bo mamy i 7 km i tradycyjnie półmaraton 21 km i maraton dystans królewski, czyli 42 km.
4: No ale co właśnie powoduje, że ta Nocna Ściema jest taka wyjątkowa, bo nie jest to zwykły bieg, jest to naprawdę niesamowity bieg.
3: A Nocna Ściema zawsze odbywa się w ten weekend, czyli z soboty na niedzielę, właśnie podczas momentu, kiedy zmieniamy czas z letniego w zimowy. A że startujemy punktualnie o godzinie 2 w nocy, to mamy niepowtarzalną okazję na to, żeby pobić rekordy świata, życiowe, jakiekolwiek by przyszły nam do głowy, bo w trakcie biegu z godziny 3 zmienia się czas na 2, a w wynikach podajemy ten czas mijający od godziny 2 do ukończenia biegu. A więc możemy przebiec półmaraton w kilka minut. A maraton zdecydowanie zawsze udaje się pokonać poniżej 2 godzin, choć dopiero w tym roku ten rekord świata oficjalny padł właśnie w tym czasie. a w Koszalinie już od ponad 15 lat.
4: W programie są też biegi dla dzieci, czyli nocna ściema Pikuś, mamy też Nordic Walking i właśnie jak ten dystans będzie przy poszczególnych biegach wyglądał oraz jak te trasy będą przebiegały.
3: Rozpoczynamy biegami właśnie dla dzieci i młodzieży, czyli nocna ściema Pikuś. Dystanse zróżnicowane od 100 do 1600 metrów, przeznaczone właśnie dla młodszych uczestników nocnej ściemy i poprowadzone wyłącznie na stadionie Bałtyk, czyli tam, gdzie rozegra się też start główny do pozostałych dystansów, ale z dziećmi i młodzieżą pozostaniemy na miejscu bieżni, czyli w obszarze stadionu Bałtyk. Później od godziny drugiej w nocy, czy o godzinie drugiej w nocy punktualnie ruszą wszystkie pozostałe dystanse, łącznie z tymi, którzy będą maszerować z kijkami Nordic Walking, a więc nasze patyczaki, więc dystans 7, 21 i 42 km, zależnie od tego pokonywanego dystansu, jest podzielony na 7-kilometrowe okrążenia, mniej więcej 7, bo tam jest kilka metrów więcej. Trasa jest atestowana testem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a więc możemy walczyć właśnie o te prawdziwe życiówki. I poprowadzona jest ze stadionu Bałtyk ulicą Stawisińskiego, później ulicami Gnieźnieńską, 4 marca, Wojska Polskiego, Zwycięstwa, Chełmońskiego i z powrotem Stawisińskiego i znów przebiegamy przez teren stadionu po to, żeby rozpocząć kolejne swoje okrążenie. Biegi dzieci rozpoczynają się 24 października w sobotę o godzinie 20. Biegi dla dorosłych o godzinie 2 w nocy już 25 października ze startem wszystkie biegi na stadionie Bałtyk, a zapisywać cały czas się można na naszej stronie internetowej www.nocnaściema.com i tam zachęcamy do tego, żeby rejestrować swój udział zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
4: I ile osób już mamy zarejestrowanych, a ilu spodziewacie się w dniu tego wydarzenia?
3: Już do biegu głównego, czyli na tych dystansach 7, 21 i 42 km zapisało się niemal 900 osób. Spodziewamy się, że około 1000 osób finalnie wystartuje w samym biegu i ukończy też zaplanowany dystans. Na mecie już mamy przygotowane, już do nas dotarły naprawdę fenomenalne medale, jeszcze większe niż przed rokiem, równie świecące jak przed rokiem, czyli jeśli je naświetlimy czy nasłonecznimy, to na pewno w ciemnym pomieszczeniu zobaczymy ich prawdziwy blask. No i oczywiście dodatkowe atrakcje w pakietach. Część z uczestników wybierze czy koszulkę, chustę i torbę bawełnianą. To takie kultowe gadżety nocnej ściemy. Będzie nasz sklepik ściemniacza. No i będzie jakaś wyżerka na mecie. Także masa dodatkowych też atrakcji. Będzie zbiórka charytatywna prowadzona podczas nocnej ściemy. Więc będzie warto naprawdę nas odwiedzić, zobaczyć jak wygląda nocna ściema. I będzie jedna mocna zmiana. Nie będzie fajerwerków. Ale mamy coś z zamian, więc warto zobaczyć w nowej odsłonie właśnie nocną ściemę w tym roku.
4: Czyli taka niespodzianka.
3: Taka niespodzianka. Kto już mnie troszkę bliżej zna, to pewnie już się domyśla, co może być na starcie, ale naprawdę będzie to spektakularny start, tak jak do tej pory to realizowaliśmy.
4: A jakie w takim razie nagrody można zdobyć za zajęcie pierwszego miejsca?
3: Przede wszystkim za rekordy świata. Mamy do podziału od naszego partnera bon na 1000 zł, czyli im więcej osób oczywiście pokona maraton w tym wypadku w rekordowym wyniku, czy to będą panie czy panowie, to może uzyskać część tej kwoty lub całą, bo w ostatnich 2 latach cała ta pula przypadła jednej osobie. Jeśli chodzi o półmaraton, nagradzamy tu pierwsze trójki pań i panów i tam też będą bony o wartościach dwukrotnie wyższych niż przed rokiem, to będzie 600, 400 i 200 zł dla kolejnych miejsc. Nagradzać też będziemy osoby najszybsze urodzone w Polsce, aby docenić to, że nasi rodacy również chcą zdobywać nagrody i też mogą to uczynić. No i będzie też quiz z nagrodami, który przygotowujemy na samo zakończenie dla wszystkich uczestników. A w międzyczasie też będziemy nagradzać kategorie wiekowe, w których przygotowaliśmy fajne statuetki.
4: Zapytam też jeszcze o kwestię bezpieczeństwa, bo bieg odbywa się w środku nocy. Jak właśnie to zabezpieczenie wygląda w postaci funkcjonariuszy? Jak oni was wspierają?
3: Ogólnie do zabezpieczenia oczywiście zaangażowane są służby miejskie w postaci straży miejskiej i oczywiście policji, które stale z nami są na trasie biegu, ale dodatkowo wyposażamy trasę biegu w fantastyczne zastępy ochotniczych straży pożarnych. Przed rokiem było to 12 zastępów z całej okolicy, bliższej i dalszej od Koszalina. Naprawdę bardzo serdecznie już teraz dziękuję za to zaangażowanie w poprzednich latach i już zaangażowanie w tym roku. Mamy od tego dyrektora trasy, który czuwa nad tym, żeby rzeczywiście cała trasa była zaopiekowana. No i oczywiście też czekamy na wielu wolontariuszy, którzy są potrzebni do organizacji tak dużego wydarzenia, jakim jest Nocna Ściema.
4: A jak ci wolontariusze się mogą zgłosić?
3: A wolontariusze również zapraszam ich na stronę www.nocnaściema.com. Tam jest specjalna zakładka wolontariat, w której można zapoznać się przede wszystkim z wolontariatem, no i oczywiście zgłosić do działania w naprawdę różnorodnych elementach naszej organizacji, bo to może być choćby wręczanie medali, podawanie wody, czy też zabezpieczenie trasy, albo praca w biurze zawodów. Są miejsca zimne, miejsca ciepłe, ale wszystkie są naprawdę bardzo potrzebne i obsadzenie wolontariatem w okolicach 100-150 osób jest regułą dla Nocnej Ściemy, a więc miejsc na pewno jest sporo, chętnych zachęcamy do zgłaszania się i zapoznania się z Nocną Ściemą w tej innej odsłonie, troszkę od środka. I dla każdego wolontariusza przewidujemy koszulki, identyfikatory specjalne, a koszulki są wyjątkowe, bo zupełnie inne niż dla biegaczy.
4: No to trzeba się zgłaszać. Ale jeszcze się dopytam, bo to jest też, myślę, bardzo duże wyzwanie organizacyjne, przygotować taki bieg. Nie jest on typowy, jest on wręcz bardzo nietypowy i też właśnie jako organizator. Z jakimi takimi największymi wyzwaniami musisz się mierzyć?
3: W przypadku, gdy korzystamy z usług zewnętrznych albo wspomagamy się, największym trudem do przeskoczenia jest to, żeby ktoś zaakceptował godziny swojej pracy. Jeśli, powiedzmy, rozstawiamy nagłośnienie, oświetlenie, cokolwiek innego szykujemy, choćby niespodziankowy pokaz, to wykonawcy muszą się nastawiać na to, że pracujemy bardzo późno w nocy i przez całą noc dopiero zbieramy sprzęt nad ranem, co też jest bardzo kluczowe dla całego wydarzenia, żebyśmy mogli ogarnąć stadion i pozostawić go w całości do natarcia kolejnych gości, którzy pewnie będą korzystać ze płyty stadionu. Także jest dużo wyzwań organizacyjnych. Sama praca wolontariatu podczas całej nocy jest na pewno dużo, dużo cięższa niż gdy mamy piękną pogodę za oknem i przyświecające słońce, a pogoda na Nocnej Ściemie jest zawsze nieprzewidywalna, bo bywało, że były ujemne temperatury, bywało, że było około 20 stopni nocą, ale to jest naprawdę jeszcze wielka niewiadoma.
4: To jeżeli ktoś się na przykład jeszcze zastanawia, dlaczego warto wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, dlaczego?
3: Bo bardzo fajnie biega się nocą. Nocna Ściema jest naprawdę niesamowitym wydarzeniem, którego dopóki się nie zobaczy, to się w to nie uwierzy w pełni. Przygotowaliśmy naprawdę niesamowite medale, które ukoją wszystkich wysiłek na mecie każdego z dystansów. No a dla wolontariuszy naprawdę fajna zabawa nocą przez kilka godzin, kiedy naprawdę służymy pomocą naszym uczestnikom, ale mamy wielką frajdę i satysfakcję z tego, jak impreza się udaje, a jest to naprawdę wydarzenie głośne w całej Polsce i trafiające na anteny radia i telewizji w całym kraju.
4: Jeszcze dopytam tylko w takim razie o tych rekordzistów. Czy mógłbyś nam troszeczkę więcej powiedzieć o tych rekordach, które padły?
3: Rekord trasy cały czas Nocnej Ściemy w półmaratonie to jest 8,5 minuty. Przed rokiem z kolei rozpoczęliśmy dystans 7-kilometrowy, który ponawiamy w tym roku, ale wyniku najlepszego niestety nie potrafię powiedzieć, za co przepraszam. A w przypadku maratonu te wyniki w okolicach od 2,5 godziny do 3 godzin czasu jeszcze nieściemnionego, czyli 1,5 godziny po ściemnieniu i niecałe 2 godziny z ujętą 1 godziną, to co roku się zdarzają i to jest po prostu typowe dla Nocnej Ściemy.
4: Czyli nic, tylko korzystać. I jeszcze zapytam właśnie już tak naprawdę na sam koniec, jeżeli ktoś nie może się elektronicznie zarejestrować, to czy będzie można też to zrobić w dniu Nocnej Ściemy?
3: Wyłącznie jeśli pozostaną jeszcze nam miejsca i ilość medali wystarczy do tego, by rzeczywiście te osoby mogły się zapisać.
4: No tak, no bo to trzeba wszystko wcześniej.
3: Tak, a medale już mamy, więc ta ilość się na pewno nie zmieni. Medale są zamawiane też kilka miesięcy przed Nocną Ściemą, więc wtedy musimy analizować, ile osób tak naprawdę jest szansa, że dotrze na start i czekamy oczywiście na wszystkich, którzy się w tej chwili zgłaszają, ale zapisy też mogą się urwać w każdym momencie, kiedy stwierdzimy, że ta pula medali przede wszystkim się wyczerpie. Im szybciej, tym bezpieczniej, tym na pewno będziemy mieli pewność, że staniemy na starcie Nocnej Ściemy.
1: Nocna Ściema wystartuje w nocy z 24 na 25 dzień października. Biegi dla dzieci rozpoczną się w sobotę o 20, a główne dystanse 7, 21 i 42 km w niedzielę punktualnie o 2. Start i meta przy stadionie Bałtyk. Zapisy na stronie nocnaściema.com.
2: SK Koszalin.
1: Ponad 5,5 miliona złotych i 83 projekty do wyboru. W Koszalinie trwa głosowanie w ramach 14 edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy decydują, jakie inwestycje i wydarzenia zostaną zrealizowane w mieście.
5: Anna Makarewicz, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. W tego tegorocznej edycji mieszkańcy zgłosili łącznie 121 projektów. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej oraz procedury odwoławczej pod głosowanie skierowano 83 projekty. Na realizację koszalińskiego budżetu obywatelskiego przeznaczono 5 milionów 720 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na projekty ogólnomiejskie, w tym inwestycyjne, społeczne, proekologiczne i rewitalizacyjne, a także na projekty osiedlowe. Wśród propozycji znalazły się pomysły dotyczące m.in. budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, placów zabaw, chodników, miejsc parkingowych, zagospodarowania terenów zielonych i rekreacyjnych, poprawy bezpieczeństwa, działań na rzecz zwierząt oraz organizacji wydarzeń kulturalnych i społecznych. Nie zabrakło również projektów skierowanych do konkretnych grup, dla dzieci, młodzieży, seniorów czy osób aktywnych sportowo. Część propozycji dotyczy także ochrony przyrody, rozwoju zieleni miejskiej i tworzenia przyjaznych miejsc wypoczynku.
1: Głosowanie potrwa do 19 października. Szczegóły na stronie koszalin.budżetobywatelski.pl.
6: Dziewiąta SK News, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał, aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
7: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
8: Urban zostaje?
9: Tak.
8: Przekonał po tym meczu?
9: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumunii też nic wielkiego nie pokazali, ale lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
6: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. Na już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jest ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzeże 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja Barbera Kirilla Keiko rusza w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
10: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
6: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
11: No słuchajcie, naprawdę dobrze się ten weekend zaczyna. Nie dość, że paliwo nagle się tańsze zrobiło, to jeszcze się okazuje, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, że Polacy jednak potrafią kopać piłkę. Niech tak zostanie. Nakręcamy się hitami na czasie na tę sobotę. Łatwo Gangi Michael już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Swedish House Mafia i Luckily w Radio S. To są właśnie sobotnie hity na czasie 16 minut po godzinie 9. Słuchajcie, ja wiem, że wczoraj wygraliśmy w piłkę 6-0 z Rumunią, ale zawsze się znajdzie powód do narzekania, prawda? Zawsze sobie fajnie troszeczkę ponarzekać. No i można teraz. Robert Lewandowski wczoraj zgarnął drugą żółtą kartkę, a to oznacza, że nie zagra w poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną. No i już się, słuchajcie, pojawiają pewne spekulacje. Złośliwcy twierdzą, że Lewy zrobił to specjalnie, żeby szybciej wylecieć ze zgrupowania i wrócić do swojego klubu w USA. Bo wiecie, on w meczu ze Szwecją wszedł na kilka ostatnich minut i wtedy złapał żółtą kartkę i wczoraj też zupełnie niepotrzebnie drugą żółtą i przez to grać nie może. I niektórzy twierdzą, że wiecie, że to specjalnie, że to wszystko ustawione, specjalnie ta druga żółta kartka. No a nawet jeśli, to co nam do tego, prawda? No, może Lewy próbował się przeziębić, ale się nie udało, prawda? Skoro L4 nie wypaliło, to trzeba było szukać nowego rozwiązania, a chciał sobie weekend przedłużyć. Radio
1: SK. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Tak wam gramy, do kawki, do śniadania sobotniego. No i dzisiaj to jest, słuchajcie, dzień pełen zaskoczeń. Jeśli nie oglądaliście meczu, to się dzisiaj mocno zaskoczyliście. Jak to 6-0 nasi piłkarze wygrali? Czy to na pewno byli oni? Czy to przypadkiem nie byli siatkarze kadra Nikoli Grbicia? Tak, to byli piłkarze, słuchajcie. Zaskoczenie numer 2. Wow, jakie tanie paliwo. Ponad złotówka na litrze mniej dzisiaj płacimy, także jest dobrze. I zaskoczenie numer 3. No poranek to taki chłodny dzisiaj był, słuchajcie. U mnie na przykład tylko 3,5 stopnia, także czuć, że zima się zbliża. Więc pytanie teraz do was, co was dzisiaj zaskoczyło? Czego się nie spodziewaliście? Nagrajcie o tym głosówkę na Messengerze Radia SK. A może wszystkiego się spodziewaliście? Może nic was nie zaskoczyło? Może wszystko jest w normie? Też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas są muzyczne zaskoczenia, gramy dużo nowości, ale za chwilę kawałek, który doskonale znacie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka.
1: Promocja.
2: Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
3: Ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Iha! Dziki jeans! Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet. Wańkowica 17, Koszalin. Dawny Peweks. Zapraszamy.
11: I po reklamie.

0: Tak gra Radio SK w sobotę rano. Eben i Easy Bizu, wszystkie hity zaczynają się wesoło. A ja was zapytałem, co was dzisiaj zaskoczyło, czego się nie spodziewaliście w sobotę rano. Bartek mówi, że był dzisiaj na rowerze i to on zaskoczył domowników.
1: Wróciłem z bułeczkami cieplutkimi do domu i kto jest bohaterem dnia?
0: Wiadomo, kto jest bohaterem dnia. Żona, która zrobiła z tego dobre śniadanie. Bartek, trzymam kciuki, żeby te zakupy poranne sprawiły, że nie będziesz musiał całego domu dzisiaj sprzątać. A was co dzisiaj zaskoczyło? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a może tak jak Bartek, to wy domowników zaskoczyliście. Też się nagrajcie. A u nas w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Tu tata, odbiór. Skręciłem w lewo, potem w prawo i... Nie, skręciłem dwa razy w prawo. O nie, zgubiłem się.
7: Ty też zgub się w przygodzie na ranczu tajemniczych ścieżek w Iwęcinie między Koszalinem a Darłowem. Wśród atrakcji aż 3-hektarowy labirynt w kukurydzy ze strefami o różnym stopniu trudności. Farma dyniowa, jałówki Highland, punkt gastronomiczny serwujący dyniowe ciasta i ciepłe przekąski. Fantastyczne miejsce na odpoczynek dla rodzin i grup. Więcej na Facebooku i Instagramie rancza tajemniczych ścieżek.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
10: Koszalin na czasie.
11: Lucna Wojtów, jeżeli szukacie planów na weekend w Koszalinie, będzie co oglądać. Dzisiaj o 18 w hali widowiskowo-sportowej Box. Gala Rocky Boxing Night i pięściarze nie tylko z Koszalina. O tej samej porze koszykarze Żaka Koszalin zagrają pierwszy domowy mecz sezonu z TKM-em Włocławek. Jutro o 15 szczypiorniści Gwardii podejmą wicelidera z Gorzowa, mecz w hali przy Fałata, a wieczorem o 19 koszalińskie szczypiornistki zagrają ze SPR-em Olkusz w hali przy ulicy Śniadeckich. Sporo sportowych emocji przed nami.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
12: Minęła 10:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
13: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
14: Miło dzisiaj zatankować?
15: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
16: A jaka idealna będzie cena benzyny?
13: Myślę, że te 5,19.
12: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. Zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby, a droga jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają dziś wędrówkom, podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia, nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni Celsjusza. Podobnie, choć nieco chłodniej jest na trasach w Beskidach.
17: Ale jest bardzo ważne ostrzeżenie pogodowe od naszej słuchaczki Ewy dla kierowców.
18: Siema SK, mnie rano zaskoczyła mgła, która zresztą trwa do tej pory.
17: I dostaliśmy naprawdę sporo głosówek na ten temat. Południowy zachód Polski jest teraz pod mgłą, za to na wschodzie piękne słońce, a w Esce sprawiedliwie wszędzie hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I niektórzy pewnie teraz twierdzili: ej, dobre, to nie znałem tego. Gnarly i Major League DJs. Tak wam gra Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj, u nas w Radio SK. Dzisiaj sobota pełna zaskoczeń. Paliwa tańsze. Piłkarze nagle sobie przypomnieli, jak się gra. Wygrali 6-0 z Rumunią. A u Filipa coś równie zaskakującego.
1: Mnie zaskoczyło to, że nie musiałem wychodzić z psami o 8, tylko mogłem sobie wyjść z nimi o 9.30 i dały mi pospać. I syn nie wstawał o 6, tylko wstał o 7.45.
0: A jakie luksusy! To w takim razie życzymy kolejnych zaskoczeń, żeby na przykład synek dzisiaj wcześniej wieczorem zasnął i żebyś miał spokój wieczorem, albo żeby babcia Wnusia do siebie na sobotę przyjęła. To też byłby luksus. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co was zaskoczyło? Dla wszystkich obudzonych i niedobudzonych za chwilę będzie m.in. Prima Ballerina od Margaret. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele!
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Imagine Dragons. Żeby sobota miała smaczek, no to muszą być najlepsze nowości z Radia SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie dbamy o to, żebyście byli na czasie, żebyście nie przegapili żadnej dobrej nowości. No i na 100% znacie ten hicior. To oczywiście Lil Nas X, tego artystę zna cały świat i ten gość teraz po ponadrocznej przerwie powraca z nowym numerem. Śpiewa o tym, żeby robić swoje, się nie przejmować, nawet jeżeli jest trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: Ten numer ma 18 lat, ale cały czas robi wrażenie i chce się pogłaśniać radio. Guru Josh Project w Radiu SK zawsze na czasie. A ja was pytałem przed chwilą o wasze sobotnie zaskoczenia. No i Agnieszka z Oświęcimia pisze. Witam, dziś mąż zaskoczył mnie nietypowymi życzeniami. Wszystkiego najlepszego. Pytam z jakiej okazji. Dziś dzień kasztana. Się mężowi żarcik wyostrzył, słuchaj. Ja tylko przypominam, że my mamy dzisiaj też Europejski Dzień Ptaków. Także Aga, śmiało możesz też mężowi złożyć życzenia. Radio
1: SK. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziki jeans, nie do starcia! Wrangler Lee Outlet, Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Dziki jeans!
5: Tanio Weekend w Aldi! Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: 50% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: I po reklamie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. I tak się właśnie nakręcamy na wszystkie sobotnie obowiązki, ale za 3 tygodnie o tej porze to żadnego sprzątania nie będzie. Teraz prawdopodobnie będziecie dojadać hotelowe śniadanie. Zabieramy was w podróż w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny z Radiem SK. Wiecie, że lecicie z eskową ekipą. Wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Te tajemnice zdradzimy dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. No i będą też pierwsze podpowiedzi, bo na razie to ja nie wiem kompletnie, co to za kierunek. Czy to będzie jakiś ciepły kierunek, czy zimny? Obstawiam, że ciepły, ale ja na razie nic nie wiem. Zgłaszajcie się w eskowej apce na smartfony. I to są zgłoszenia darmowe. Nie musicie wysyłać jakichś tam SMS-ów, mnożyć tych SMS-ów. Nie znamy takie numery. Wchodzicie w eskową apkę, piszecie i być może lecicie razem z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kilogramy na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: I po reklamie.
16: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Jana Urbana i przyszłości kadry.
17: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
16: Mówił po meczu pomocnik reprezentacji Sebastian Szymański. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji działało 12 strażackich zastępów.
18: Spalenie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus zbiornik z paliwem.
16: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 z tenisistką Gospodarze. No a awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką Donną Rzekić.
19: A teraz najnowsze wieści z portfela Igi Świątek. Według najnowszych wyliczeń na korcie i na reklamach w tym roku Iga Świątek zarobiła 25 milionów dolarów. Nawet nie przeliczam tego na złotówki. Prawdopodobnie nie jeden rodzic teraz wpadł na pomysł. A może by tak dziecko na jakieś lekcje tenisa zapisać? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Hit zawsze na czasie to Britney Spears w Radiu SK. O matko, jaka wielka, słuchajcie. Właśnie padł rekord Polski na najcięższą dynię w naszym kraju. Co roku w Krapkowicach odbywa się taki konkurs. No i w tym roku zwycięska dynia ważyła, uwaga, 918 kg. Matko, ile to jest w ogóle? Ja w ogóle sprawdziłem w internecie. Ania gotuje, mówi, że na garnek zupy krem z dyni potrzeba kilograma, a tutaj jest 918. Także na domowników tego zwycięzcy, tego konkursu, padł teraz blady strach, bo u nich teraz każdy posiłek będzie miał dynię. Radio
1: SK. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: numer idealny na chwilę sobotniego odpoczynku. To Aloner w Radiu SK. Gramy hit na czasie. A teraz uwaga, świetna informacja dla miłośników narciarstwa. Zima idzie. Trwają przygotowania do sezonu. Właśnie mi się wyświetlił post Stoków Szczyrku i słuchajcie, tam już zaczynają rozstawiać armatki śnieżne i już niebawem ruszy przygotowanie stoku. Także słuchajcie, już niebawem przypomnimy sobie, jak to jest się siłować z zapinaniem butów narciarskich, jak szybko potrafią znikać pieniądze z konta, prawda? No ale to uczucie, kiedy człowiek zjeżdża na świeżo ubitym stoku, myślę, że jest tego warte. Zostańcie z Radiem SK, po krótkiej przerwie Dawid Podsiadło.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK gramy sobotnie hity na czasie, a to jest naprawdę zaskakująca decyzja, słuchajcie. Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel, który grał 120 razy w reprezentacji Danii, grał też w bardzo znanych klubach na całym świecie, zakończył karierę piłkarską i został taksówkarzem, czajcie to? I on mówi, że to nie dlatego, że brakuje mu teraz pieniędzy na emeryturze i musi sobie dorobić jako taksówkarz, tylko po prostu mu się nudzi. Słyszycie go? On się nudzi. Pewnie żony nie ma, ona by mu szybko jakieś zajęcie znalazła. No ale dobra, teraz prośba do was. Co może robić facet lat 39, dopiero ma 39 lat, z nadmiarem wolnego czasu? Co on może zrobić z tym wolnym czasem, żeby się nie nudził? Macie jakieś propozycje? Znajdźmy mu zajęcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: dnia.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
0: ściśle tajny.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tu tata, odbiór. Skręciłem w lewo, potem w prawo i... Nie, skręciłem dwa razy w prawo. O nie, zgubiłem się.
4: Ty też zgub się w przygodzie na ranczu tajemniczych ścieżek w Iwęcinie między Koszalinem a Darłowem. Wśród atrakcji aż 3-hektarowy labirynt w kukurydzy ze strefami o różnym stopniu trudności. Farma dyniowa, jałówki Highland, punkt gastronomiczny serwujący dyniowe ciasta i ciepłe przekąski. Fantastyczne miejsce na odpoczynek dla rodzin i grup. Więcej na Facebooku i Instagramie rancza tajemniczych ścieżek.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
16: Koszalin na czasie.
17: Lucyna Wojtów. Dziś wieczorem w Koszalinie sportowe emocje gwarantowane. O godzinie 18 w hali widowiskowo-sportowej gala Rocky Boxing Night. W ringu m.in. lokalni pięściarze i były mistrz świata Wiktor Emilio Ramirez. Jeżeli zamiast rękawic wolicie biegówki, to już można szykować się na nocną ściemę. 24-25 października, druga w nocy, do wyboru dystanse 7, 21 i 42 km. To wyjątkowy bieg, bo w trakcie zawodów cofamy zegarki o godzinę.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
18: Jest 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Tankowanie tańsze o prawie złote 50 na litrze. Od dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN, a kierowcy ruszyli do tankowania.
19: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
1: To dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
18: Usłyszał na stacji nasz reporter Michał Rawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6 zł. 73 grosze, a za diesla 7 zł. 88 grosze. 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisku. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach. Chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
7: Co może zrobić 39-letni facet z nadmiarem wolnego czasu? O to was dzisiaj pytam, a wy jak zawsze jesteście niezastąpieni. Wiola?
3: To myślę, że powinien zacząć remont. Spokojnie do wiosny te kilka miesięcy wyjęte z życia. Naprawdę potwierdzam na własnym przykładzie.
7: Dorzucajcie swoje propozycje w głosówkach na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Magnum w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie 17 minut po godzinie 12 i szukamy zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. Zakończył karierę i to nie było tak, że on potrzebował pieniędzy, tylko on po prostu się nudził. Miał nadmiar wolnego czasu, więc poszedł z tej okazji do pracy. A wy udowadniacie, że on wcale nie musi iść do pracy, bo jest sporo innych zadań do zrobienia, między innymi w domu. No i Gosia mówi, że ona chętnie by go zatrudniła do pomocy dla jej męża, bo on całą sobotę spędza w garażu i pewnie ma tam strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Nie, Gosia, spokojnie. Gwarantuję, że twój mąż sam da radę. Nie potrzebuje pomocnika. Może mu się zejść całą sobotę, prawda? Ale sam to wszystko ogarnie. Nie można mu przeszkadzać. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Jakie macie propozycje? Co ten bramkarz może zrobić z nadmiarem wolnego czasu, skoro aż tak bardzo się nudzi, że do pracy poszedł? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze i za chwilę zagram Sombra. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
14: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams. Tak wam gra Radio SK w sobotnie popołudnie. Szukamy dzisiaj wspólnie zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. On nie potrzebował pracy, bo on ma miliony na koncie. On się po prostu nudził, no i proponujemy mu...
1: Cześć, SK. Taki mężczyzna powinien wziąć się za robotę.
0: Ale właśnie jaką robotę? Chodzi o takie jakieś domowe obowiązki. Piotrek ma propozycję.
2: Niech zrobi rodzince obiad.
0: Nie, no aż tak to się pewnie nie nudził. Nie, no dobra. Zaczynam rozumieć, dlaczego on został tym taksówkarzem.
3: Radio SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
10: Chicky jeans, chicky jeans, chicky jeans. Wrangler Lee Outlet. Wańkowicza 17 Koszalin, dawny Pepex. Dziki Jeans, zapraszamy!
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: I po reklamie.

0: Agnieszka Koszalin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity się u nas zaczynają. To Temper City. Za 7 minut będzie godzina 13. A to już jest pewne. Kapitan opuszcza okręt. Chodzi o Roberta Lewandowskiego. Przypomnę, wczoraj w meczu z Rumunią dostał drugą żółtą kartkę i przez to jest wykluczony z poniedziałkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną. I podobno to już jest oficjalne. Definitywnie opuścił zgrupowanie kadry i pewnie niedługo wraca do USA. Czyli słuchajcie, gratulujemy, jakby nie patrzeć, Robertowi Lewandowskiemu, bo jednak udało mu się załatwić wolny, przedłużony weekend. Ale słuchajcie, to jest niesamowite. Nawet jak nasza kadra wygrywa 6-0, to my i tak mamy na co narzekać.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.
7: Zbliża się 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
8: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
7: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zderzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek na świecie, które opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie.
9: Oczywiście, że tak. Polskie jabłka nie mają sobie równych, ale ja bym jeszcze jedno jabłko napisał na samym szczycie tej listy, bo najlepsze jabłko na świecie to to, które nam ktoś tak pokroi na takie cztery równe kawałeczki i możemy sobie schrupać bez brudzenia rączek. Daria Zawiałow na początek, punktualnie 13, Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Liwka w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie i słuchajcie, to jest przerażające, w jakim kierunku zmierza aktualnie europejska motoryzacja. Ktoś właśnie wyliczył, że na polskim rynku jest aż 32 marki chińskich aut, czyli tyle samo co marek europejskich, a już niebawem tych chińskich będzie jeszcze więcej. Słuchajcie, ciężko się aż połapać, który samochód przed chwilą przejechał, prawda? Bo już naprawdę nie znamy niektórych tych marek. I zauważcie, że większość tych chińskich samochodów przypomina marki europejskie. Słuchajcie, jak to tak dalej pójdzie, jak na naszym rynku pojawi się jeszcze więcej tych dziwnych samochodów, to niektórzy z wakacji z Turcji będą wracać z nowym samochodem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Bring the beat back.

0: Celuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Smith & Tell w Radiu SK, a teraz mamy bojowe zadanie na sobotę. Grać wam najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I robimy to nie tylko w sobotę. Codziennie od poniedziałku do niedzieli gramy najlepsze świeże numery i teraz naszą antenę przejmuje światowa gwiazda, producent, którego zna naprawdę cały świat. Tiesto, prosto z Holandii. Tiesto bardzo lubi Polskę, słuchajcie. Ostatnio w rozmowie z Matim Fuczyło zradził, które miejsce w Polsce jest jego ulubionym i powiedział tak.
2: I really like Gdańsk.
0: Bardzo lubię Gdańsk, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. Ta okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. No nie może być inaczej, słuchajcie. Tiesto już 19 czerwca zagra na Warsaw Music Festivalu na Stadionie Legii. A teraz gramy jego najnowszy hicior. Tiesto, Hard to be Around, już teraz gra na antenie Radia SK i to jest numer idealny na sobotę. Może w trasie się sprawdzi, albo do sobotniego sprzątania na pewno was napędzi.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Idzie zima i mam na to kolejny dowód. Słuchajcie, za nami najchłodniejsza noc od początku tej jesieni. Kozienice to było najzimniejsze miejsce w kraju. W nocy temperatura przy gruncie spadła do minus 3. Słuchajcie, początek października to jest naprawdę wyjątkowy czas w roku, bo o poranku potrafimy w kurtce, czapce i rękawiczkach skrobać szyby w samochodzie, a jak wracamy z pracy po południu, to włączamy klimatyzację i siedzimy w krótkim rękawku. Także, no słuchajcie, z wystawianiem zupy na balkon jeszcze chwilę bym się wstrzymał, ale przynajmniej możemy sprawdzić kieszenie kurtki. Może jakaś tam dyszka z zeszłego roku została. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
1: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: I po reklamie.

0: Stawlow w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Gąbka gotowa, można zaczynać. I tak, nie chodzi mi teraz o szykowanie się do kąpieli. Michał Hanczak właśnie wszedł do studia.
1: Tak jest, moja nałożył. Gąbka, która pozwoli na to, żebym nie robił takiego bu na antenie. To już jest założona, tak.
0: To są właśnie kulisy pracy w radiu. Coś czuję, że wychodzimy razem z wami ze sklepu. Może szukamy miejsca parkingowego pod galerią handlową. O tej porze może być trudno, ale też pewnie będziemy się przekrzykiwać z odkurzaczem. Musisz głośno mówić, żeby cię było
1: i będę też głośno grał, o ile mi na to pozwolicie.
0: W Radiu SK na pewno energii przy sobotnich obowiązkach nie zabraknie. Michał Hanczak przejmuje stery i będzie wam dobrze grał. Damiano Dawid na dobry początek, a wcześniej najnowsze newsy. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
7: Koszalin na czasie.
8: Jeżeli weekend chcecie spędzić w kinie, repertuar zapowiada się całkiem ciekawie. Na dużym ekranie możecie zobaczyć m.in. Lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego, thriller Verity coraz większy mrok oraz animację Zapomniana wyspa. Dla naszych słuchaczy mamy dodatkową niespodziankę. Zaproszenia dla dwóch osób do kina Helios w Koszalinie. Aby je zdobyć, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, które aktorki zagrały główne role w filmie Verity coraz większy mrok. Odpowiedzi wysyłajcie na nasz adres koszalin@sk.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
9: Zbliża się 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu, a 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy. Po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 22, a jak wskazują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa. W poniedziałek ostatni z 4 meczów Ligi Narodów. Przypomnę, wczoraj pokonali Rumunię 6-0, wcześniej zremisowali bezbramkowo z Bośniakami i przegrali 1-3 ze Szwecją. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny opuścił już zgrupowanie.
10: Ten wynik 6-0 jest głośnym wynikiem i działa na wyobraźnię bardzo mocno. Ja mam nadzieję, że sobotnie popołudnie, które już trwa, jest u was na 6 zdecydowanie. Mam nadzieję, że jeszcze dostawimy tam jakiś plusik wspólnie. Hanczak z tej strony, będę z wami do godziny 18. Na dobry początek tej godziny, The First Time, Damiano Dawid.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Mam nadzieję, że ten zwyczaj przyjmie się także w Polsce, chociaż chyba jeszcze w Polsce nikt nie próbował zorganizować takiej imprezy. W Radiu SK Kelly Clarkson, za nami, przed nami Zalia i Tylko Kochaj Mnie, a ta impreza to Book Rave. Pewnie słyszeliście o Coffee Rave'ach, może nawet w nich uczestniczyliście. To stało się ostatnio modne, że zamiast imprezować po nocach, to ludzie spotykają się przed południem i przy muzyce trochę tańczą, a generalnie piją kawę zamiast drinków. No a teraz w Japonii zorganizowano nowy typ imprezy, który nazywa się Book Rave, czyli taka impreza z książkami. Parkiet klubu nocnego zamienił się w czytelnię, rozłożono miękkie, miłe dywany, DJ grał spokojną muzę, tak żeby Japończycy mogli przyjść i w spokoju oddać się lekturze. A jak ktoś chciał trochę się pobujać, to ta muzyka też sprzyjała temu, aby trochę tam jedną czy drugą kończyną poruszać. I w sumie czekam na taki pierwszy Book Rave w naszym kraju, bardzo chętnie bym się na taką imprezę wybrał. A w weekend to już w ogóle może człowiek miałby w końcu trochę czasu i spokoju, żeby poczytać książkę, a nie na przykład rachunki za prąd, albo listę zakupów, która została przez żonę sporządzona, albo na przykład, żeby nie czytać wszystkich uwag w dzienniku elektronicznym, jeżeli macie dzieci i wiadomo, że w sobotę trzeba nadrobić. No, książka, tak, książka jak najbardziej. Radio SK. Przez te też można.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: jest nowość, która może dodać energii i zdopingować na przykład do biegania, jeżeli właśnie teraz robicie cardio gdzieś w parku czy na siłowni, albo do sprzątania. W sumie to też jest jakaś forma cardio w sobotę. New Trick to Rosé na antenie Radia SK, ale od tego sprzątania, a nawet od tego biegania można uciec. I to już w jeden z październikowych weekendów z naszą eskową ekipą. My zapłacimy za ten weekend w jakimś ładnym miejscu, tylko nie możemy wam powiedzieć, jakie to miejsce, bo po pierwsze sami nie wiemy, wie tylko nasz szef. No i na tym też po drugie polega ta cała zabawa, bo to odlot ściśle tajny, który powraca znowu z kolejną edycją. Zabieramy was na weekend w miejsce, o którym dowiecie się na lotnisku. Co wy na to? Można kogoś zabrać ze sobą? Zapraszam do naszej eskowej apki, bo tam można się zgłosić, a już w przyszłym tygodniu o poranku zaczynamy wypełniać miejsca w samolocie.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: Dziki jeans.
9: Dziki jeans.
8: Nie do starcia.
10: Dziki jeans. Wrangler Rally Outlet.
11: Wańkowicza 17 koszalin.
12: Dawny Pewex.
13: Zapraszamy.
14: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
15: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
17: Play.
18: To będzie ostatnia.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Kto pokochał ten hit Ręka w górę? No chyba, że prowadzicie auto, to nie podnoście. Ja kocham i mogę podnieść rękę, bo już włączyłem sobie mikrofon. Happiness is so sad to Swedish House Mafia, zespół z Leaky Lee, no i od I Follow Rivers między innymi. No i cóż, że ze Szwecji, tak mówią, no ale szkoda, że akurat oni są ze Szwecji, a nie z Polski, bo w przyszłym roku zapowiedzieli, że zagrają tylko w Szwecji, w Göteborgu, w swoim rodzinnym mieście. Będzie to tylko kilka koncertów, także nie ma co liczyć na ich wizytę na przykład na jakimś polskim festiwalu. Więc jak na Swedish House Mafia, no to trzeba będzie pojechać na wycieczkę do Szwecji. Za chwilę 15, a potem gramy dalej. Będzie m.in. Pan Kuba i Pan Kuba, czyli hit Chłopaki.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
10: Codziennie niskie ceny.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. Kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Ruszył w tym tygodniu nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji, a artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystko, czego chciałem, to jest nowość w Radiu SK. Stoją za nią Mrozu i bracia Kacperczyk i właśnie ten pozytywny, pełen energii kawałek zagram wam w tej godzinie. Wszystko, czego chciałem, to też tytułowy hit z wydanego niedawno albumu Mroza. No ja sprawdziłem tę płytę w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, no i bardzo umiliła mi tę podróż, ale jak mówi sam Mrozu, album sprawdza się także w innych sytuacjach.
17: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
16: To wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dużej chaty najwyraźniej.
17: Ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
16: Całą rozmowę o tej płycie znajdziecie w podcastach na sk.pl i weskowej apce. A Mrozu wczoraj w łódzkiej Atlas Arenie rozpoczął halową trasę promującą nowy album. Kto był? No ten wie, że było naprawdę świetnie. Wystąpił z całym bendem na żywo. W dodatku na scenie pojawili się też specjalni goście, Natalia Przybysz i bracia Kacperczyk. No to właśnie z chłopakami Mrozu wykonał tytułowy hit z płyty, a ja zgodnie z obietnicą zagram wam tę nowość za kilkanaście minut w ESC. Wcześniej trochę innych hitów mam dla was. Chłopaki, obiecywani, zapowiadani, to Kuba i Kuba za kilka momentów. Jennifer Lopez jeszcze wcześniej, a zaczynamy od Justina Biebera i Nicki Minaj, to Beauty and a Beat. Minuta po 15. Tutaj Hanczak, witam was serdecznie. I za kilka chwil będzie weekendowy alfabet Hanego, więc bądźcie czujni, miejcie telefony pod ręką, bo za chwilę wciągam was do zabawy.

0: Tak, właśnie energetycznie gramy wam przy sobocie. All of my love to Eben Easy Bizu na antenie Radia SK, 18 minut po 15. To jest moment, kiedy otwieram linie telefoniczne 664-402-302 i rozpoczynam weekendowy alfabet Hanego. To znaczy, wy dzwonicie, ja podaję literkę, a wy podajecie szybciutko słowo, które najbardziej, najlepiej określa wasz weekend. Albo po prostu waszą sobotę, wasz stan, to co robicie. No i trzeba być czujnym, bo literki oczywiście idą zgodnie z alfabetem po kolei. Słuchawa przy uchu, ale słuchamy też, co się dzieje na antenie. Ale dzisiaj, żeby nie było za łatwo, zaczniemy od literki G, tak bardziej w środku. 664-402-302, halo, dzień dobry. Słuchawa przy uchu, literka G i słowo, które najlepiej określa to, co się u ciebie teraz dzieje w weekend na tę literę, to? Ojejku, w ogóle cię nie słychać. No niestety, ale musicie mieć słuchawkę przy uchu i najlepiej być rzeczywiście nieruchomo, na ile się da. Oj, przyciszymy radio, halo? Tu się nie udało, no to jeszcze trzecia próba. Halo, witam serdecznie. No chyba ogłuchnę znowu jednak. Witam serdecznie, literka G i słowo, które najlepiej określa twój weekend. Tylko przycisz radio.
1: No, literka G to...
0: Trzy, dwa,
1: jeden. Gra w piłkę ręczną.
0: O, gra w piłkę ręczną, bardzo mi się podoba. Dobra, to lecimy dalej, literka H. Ale uwaga, samo H. Halo, dzień dobry. Myślałem, że G to będą grzyby, ale teraz mamy literkę H i tutaj chyba też nikt mnie nie słyszy. Słuchajcie, miejcie słuchawkę przy uchu i słuchajcie w telefonie, nie w radiu, będzie prościej. Halo? No i chyba H jak... O, CH tu powinno być. I takie słowo, które określa to, że nie do końca to wyszło. No ale dobra, przerwana gra, za chwilę do niej wrócimy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Nie ma to jak czuć do kogoś chemię. W weekend najlepiej czuję do kanapy, zwłaszcza po intensywnym tygodniu, ale Chemistry od Velvet brzmi bardzo dobrze w każdej pozycji, leżącej, siedzącej albo tańczącej najlepiej. 21 minut do 16 to jest Radio SK, 664-402-302, druga część weekendowego alfabetu, jesteśmy na literce samo H, więc chemia odpada. No i trzeba podać słowo, które najlepiej pasuje i opisuje wasz weekend na tę właśnie literę. Tylko jak dzwonicie, pamiętajcie, żeby słuchawkę mieć przy uchu, a radio przyciszone, bo wtedy się to uda. Halo, witam.
1: A witam serdecznie.
0: No dzień dobry, jak masz na imię?
1: To Tomek.
0: Tomek, no to na literkę H, samo H, słowo, które najlepiej określa twój weekend, to?
1: Bardzo charakterystyczny.
0: No to przez CH się pisze. Niestety nie mogę tego uznać, ja jestem orto iuris. Także ortografia przede wszystkim. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
2: Jakub.
0: Kuba, no to dawaj, słowo na literę H, które najlepiej określa twój weekend. Tylko samo H, błagam.
2: Humorystyczny.
0: Humorystyczny, oj właśnie. I tego dobrego humoru wszystkim na ten weekend życzę.
3: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie? Odlot Ślizne Tajne! Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Autopromocja. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Tu tata, odbiór. Skręciłem w lewo, potem w prawo i... Nie, skręciłem dwa razy w prawo. O nie, zgubiłem się.
13: Ty też zgub się w przygodzie na ranczu tajemniczych ścieżek w Iwęcinie między Koszalinem a Darłowem. Wśród atrakcji aż 3-hektarowy labirynt w kukurydzy ze strefami o różnym stopniu trudności. Farma dyniowa, jałówki Highland, punkt gastronomiczny serwujący dyniowe ciasta i ciepłe przekąski. Fantastyczne miejsce na odpoczynek dla rodzin i grup. Więcej na Facebooku i Instagramie rancza tajemniczych ścieżek.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: zbliżamy się powoli do godziny 16. Słuchacie Radia SK, to Nearly Major League DJs i Wasted. A czy po drugiej stronie mamy fanki i fanów Dawida Kwiatkowskiego? Byliśmy wczoraj na premierze jego albumu w Centrum Handlowym w centrum Warszawy. Za chwilę w muzycznych newsach krótka relacja z tego wydarzenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym.

0: 250 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
15: Koszalin na czasie.
16: Luzna Wojtów, boks emocji i mocne nazwiska. Koszalin czeka prawdziwe sportowe show. Już dzisiaj o godzinie 18 w hali widowiskowo-sportowej odbędzie się gala Rocky Boxing Night. W ringu zobaczymy czołowych polskich pięściarzy, zawodników z Koszalina i byłego mistrza świata Wiktora Emilio Ramireza. W walce wieczoru Kasper Mejna zmierzy się z Argentyńczykiem, a na gali pojawią się reprezentanci Fight Clubu Koszalin. Jedno jest pewne, będzie głośno, mocno i emocjonująco.
14: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
17: Muzyką się żyje.
18: To był wielki dzień dla Dawida Kwiatkowskiego i jego fanów. Wczoraj ukazała się nowa płyta artysty. Jej tytuł to Południe, a wczoraj po południu Dawid spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie, gdzie podpisywał krążki i winyle. Przyszło mnóstwo osób. No i tam też Dawid dowiedział się, że jego nowy album jeszcze przed premierą, przed sprzedaży, pokrył się złotem. Eska oczywiście też tam była, no i dorwała Dawida na chwilę.
19: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o trzeciej, o siódmej już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
18: Trochę dużo nawet. Płytę Południe zapowiadały takie single jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
19: Takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
18: A głosować możecie na sk.pl. W naszych mediach społecznościowych z kolei, zwłaszcza na Insta, znajdziecie sporo relacji z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze. Ale bilety już niestety wyprzedane. Oczywiście, że Dawid Kwiatkowski i Margaret ze szczytu gorącej dwudziestki i z nowego albumu. Jeszcze w tej godzinie na pewno się pojawią. Zagram ten hit, czyli Później ci opowiem. Ale to później, bo na razie Mans Zelmerlow i Heroes, potem Riviera, She Doesn't Mind. Tu Michał Hanczak. Dzień dobry. Dwie po 16.

0: Kto już dzisiaj po tankowaniu, w tym na stacji benzynowej? Sanach i Cichosza na antenie Radia SK. Za kilka chwil jeszcze m.in. Tame Impala i Loser czy Taylor Swift z nowym hitem Patient Zero. A rzeczywiście dzisiaj nieco ulgi poczuli kierowcy, którzy podjechali na stacje benzynowe, bo ceny niższe niż wczoraj po wprowadzeniu na nowo rządowego programu CPN. I nasz reporter Michał Rawa z mikrofonem sprawdzał, jak to tankowanie idzie, czy rzeczywiście da się odczuć i czy jest radość z tej różnicy na stacjach.
1: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
2: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie. I tak tankuję, więc nie ma problemu, no.
3: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
0: Złotówka do złotówki, złotówka do złotówki i można tę wizytę na stacji dzisiaj uczcić hot dogiem w rozmiarze XXL i większą kawą.
4: Radio SK. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
7: A flat white?
5: Też.
7: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: I po reklamie.

0: Nie da się siedzieć przy tym kicie, no chyba, że za kółkiem, ale to wtedy nawet głowa trochę chodzi, albo jakoś tam nóżka, byleby za mocno na pedał gazu nie naciskała. Icona Poppy, I Love It już za nami w Radiu SK, tu Hanczak, a za kilka chwil m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret, później ci opowiem, a także Dawid Podsiadło i sezon. Sezon na przykład na grzyby albo na śliwki. Właśnie, są takie okazje, których się w sobotnie popołudnie nie odpuszcza. Na przykład jak ktoś mówi, że piecze ciasto ze śliwkami, żeby wpaść na kawałek, no to nie można nie skorzystać z okazji. Albo jak na przykład ktoś mówi, że za nas posprząta mieszkanie, to też jest okazja, której przepuścić nie można. A czy wy macie jakieś takie okazje, której nigdy nie odpuszczacie? Dajcie znać na sk.pl albo w naszej eskowej apce. O, tam też można. Dlatego, że te wasze zgłoszenia mogą się niedługo zamienić na kasę na zakupy w internecie. To wszystko będzie na was czekało już od poniedziałku. Będę miał taką kasę dla was w imprezie, także już teraz zapraszam w poniedziałek wieczorem. A teraz, jak macie chwilę, napiszcie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie na sk.pl. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dziki jeans, dziki jeans, dziki, dziki, dziki, dziki, dziki, dziki jeans. Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet, Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Zapraszamy!
7: I po reklamie.

0: Kto lubi takie granie jak u Armina Van Burena, tego odsyłam do SK Live Remix albo dzisiaj po północy na antenie Radia SK albo przez całą dobę w naszej eskowej apce, gdzie specjalny stream SK Live Remix czeka. A ja czekam na bohaterów. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą pudełko z pizzą albo na przykład torby z zakupami. Myślę tutaj na przykład o dostawcach, kurierach i innych osobach, które w sobotnie popołudnie i wieczór są w pracy po to, żeby inni mogli odpoczywać i świetnie się bawić. Czekam na takie osoby. Zgłoszenia bohaterów przyjmuję na Messengerze Eski albo pod 664-402-302. Można pisać SMS-y.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: a w nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Dawid Kwiatkowski wydał właśnie nowy album. Kilka chwil temu grałem wam hit z Margaret, który znajdziecie oczywiście na płycie Południe, ale nie tylko on świętuje w ten weekend premierę nowego krążka. Drugi album w karierze wydał Wiktor Waligura, którego możecie znać z hitu Cztery pory roku. Tytuł jego płyty to Krótkie historie o miłości.
8: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
7: Na płycie znajdziecie hity Cztery pory roku, ale też duety Wiktora Waligury z Wiktorem Dydu, Miłoszem czy zespołem Lore. Młody artysta wczoraj w Warszawie zaczął też trasę koncertową, przed nim kolejne miasta, na przykład dzisiaj Poznań, a więcej o płycie i trasie usłyszycie w naszej rozmowie. Polecam podcast Ale Gość na sk.pl i w naszej eskowej apce. Za chwilę w Radiu SK Zalia, która będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji French Touch. To jest święto francuskiej piosenki nad Wisłą. 26 października w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie wystąpi plejada polskich i francuskich gwiazd. Na scenie oprócz wspomnianej Zalii pojawią się Iman i Zas, Michał Szpak czy zespół Be My, a koncert będzie retransmitowany potem w telewizji. 2 minuty po godzinie 17. No to skoro zapowiedziałem Zalię, to na dobry początek tej godziny Tylko kochaj mnie, a za kilka chwil, mam nadzieję, upoluję jakiegoś sobotniego bohatera popołudniowego. Takiego, który zamiast peleryny na przykład jeździ taksówką albo nosi pizzę. Zgłoszenia na naszym Messengerze. Tu Hanczek, witajcie.

0: Mam nadzieję, że w sobotnie popołudnie wszystkie stresy out, zdecydowanie, i że możecie się trochę odstresować, chociaż wiem też, że są i tacy, którzy ciężko pracują, słuchając Eski, więc mam nadzieję, że chociaż dzięki temu trochę lżej. Kasia i Kacper odezwali się na Messengerze.
1: No Eska, dzisiaj ja przejęłam wartę pracy, jeżdżę jako taksówkarz, pracuję od rana do wieczora.
2: Siemanko Eska. Dzisiaj dzielnie, do samiuszkiej północy włożę pizzunie, różne makarony i podobne dania kuchni włoskiej, żeby ludzie mogli sobie spokojnie zjeść, bez stresu i chillować.
0: No i jeszcze Dawid napisał, że też jest kierowcą taksówki i dzisiaj wozi w Piotrkowie Trybunalskim ludzi ze sklepów, do sklepów, na imprezy, nad wodę. Z kolei Piotrek wozi osoby niepełnosprawne w Warszawie, bo pracuje w miejskim transporcie osób niepełnosprawnych. No a z kolei Zosia i Damian pozdrawiają prawdziwego bohatera i szefa kuchni, który karmi głodne brzuszki w jednej z restauracji w Poznaniu. No mnóstwo jest tych osób, które zasługują dzisiaj na ten właśnie hymn. A przynajmniej do końca zmiany. Wielkie wam dzięki. Radio
3: SK. Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
10: I po reklamie.

0: grałem wam tę nowość w imprezę w tym tygodniu i z przyjemnością gram też w sobotnie popołudnie. Bo wszystkie hity zaczynają się wesce i coś czuję, że to może być hit tej jesieni. Back to Yours to Eloner na naszej antenie. Bieganie jest hitem ostatnio. Bardzo modna się stała ta dyscyplina sportu, tak mogę śmiało powiedzieć, chociaż wiele osób biega po prostu amatorsko i to jest super. Maraton jutro w Poznaniu. To jest dla was za duży dystans na razie? Spokojnie, dzisiaj w Poznaniu był bieg na 5 km. Dzisiaj też Warszawa pobiegła na 10 km. Jeżeli to jest też jeszcze dla was za dużo, to jest jeszcze jeden bieg. Tyle, że na razie zorganizowany został w Stanach Zjednoczonych i wcale się nie dziwię, że akurat tam, ale może ktoś wpadnie na ten pomysł, żeby zrobić go również w Polsce, bo to jest bieg na pół kilometra. Tak, tak, tylko 500 metrów, a w dodatku jeszcze podczas tego biegu dostępne są dla zawodników pączki, napoje, o których nie mogę mówić, kawa, o niej mogę mówić i jeszcze nawet w przerwie jest możliwość zapalenia fajki, czego akurat nie pochwalam, ale jak ktoś pali, to też może sobie dymka puścić w trakcie tego biegu na, przypomnę, 500 metrów. Jeżeli w ten weekend ktoś wam w domu powie, że tylko siedzicie i jecie, to odpowiedzcie, że wy już trenujecie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja. Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Temper City na antenie Radia SK z nowym hitem Reverse Psychology. Przed 18 wkroczył do studia, co oznacza, że za chwilę sobotnia imprezka, a ja pójdę do domu. Paweł Bogaj.
1: Czyli same dobre rzeczy teraz powiedziałeś.
0: Bo jesteś po prostu moim wybawieniem. Chociaż z drugiej strony bardzo fajny program dzisiaj był z naszymi słuchaczami, więc nie mogę też narzekać. Wiesz, że dzisiaj jest Dzień Kasztana?
1: Właśnie wiem. Ja czy miałem taką ksywę czasami, ale nie będę opowiadał historii dlaczego.
0: Dobra, nie, to możecie słuchacze na moją po 18.
1: Że
0: po prostu miałeś chude nóżki,
1: tak,
0: jak zapałki i trochę więcej tu, a to ja dzisiaj mam tak.
1: Ja zawsze tak miałem.
0: Okej. Okay. Imprezka sobotnia w radiu, więc się nie przejmujcie wyglądem. Już za chwilę w Radiu SK. Zresztą w ogóle się nie przejmujcie wyglądem. No, to do usłyszenia. Ja wracam w poniedziałek w imprezę. Jakby ktoś czegoś wcześniej, to Instagram. Hanczak, cześć!
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
0: ściśle tajny.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
4: 3,1741.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
19: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
6: Koszalin na czasie.
8: Lucyna Wojtów. Niedzielę można spędzić na sportowo. Na początek o godzinie 15:00 piłkarze ręcznik Gwardii Koszalin wyjątkowo w hali przy Fałata zmierzą się z mocnym rywalem z Gorzowa. Koszalinianie są po wygranej w Poznaniu, więc apetyt na kolejne zwycięstwo na pewno jest. Jutro wieczorem kolejna dawka emocji o 19:00 już w hali widowiskowo-sportowej. Nasze szczypiornistki podejmą SPR Olkusz. A więc dwa mecze, dwie okazje do kibicowania i dużo sportowych emocji.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
13: Muzyką się żyje.
3: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło się Kasi Kowalskiej i Anicie Lipnickiej, a brązowe odznaczenie poszło do Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody Quavo nie krył wzruszenia.
0: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do Was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
3: My w Radiu SK oczywiście też wysyłamy bardzo dużo miłości i gratulujemy. To jest pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły o tym oczywiście na sk.pl. A po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawił się film z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przytyrały, co jest tylko jego winą, no bo
2: bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem. Jeden w stylu R&B, a drugi w stylu klubowym. Oczywiście wszyscy czekamy. Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla nas nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę.
5: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
16: Serce zabiło mocno.
5: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
2: Nie no, taki to masz szczęście, no. Impreska. Dwie minuty po 18:00, to jest Radio SK. U nas zegarki działają idealnie. No i w tym momencie zaczynamy sobotnie imprezkowanie już tak na 100%. Możecie odłożyć wszystkie obowiązki, których nie skończyliście. Niech sobie poczekają do poniedziałku. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. Sombr na początek 18.

w Radiu SK, 15 minut po godzinie 18, to jest oczywiście imprezka, zapraszam. Pink to też jest, uwaga, ulubiony kolor szminki u kobiety, jeśli chodzi o mnie. A co, przyznam wam się jeszcze do czegoś. Uwaga, oprócz szminek uwielbiam też kolekcjonować cytaty z internetu. Po prostu screenuję je na potęgę i mam zawalony telefon, jeśli chodzi o pamięć. Dzisiaj przeczytałem taki ładny, kulturalny, będę go cytował i chyba ma więcej sensu niż moja ex, tak bym powiedział. Uwaga, cytuję. Jeśli chcesz być szczęśliwy, nie bądź smutny. Tak tutaj napisali. Takie proste zdanie, a tyle mądrości z niego płynie. I tak sobie myślę, że idąc właśnie tym tokiem rozumowania, ja też wymyśliłem swój cytat, zapisujcie. Jeśli czujesz, że nikt o tobie nie pamięta, spróbuj nie zapłacić rachunku za prąd. No, wtedy na pewno ktoś sobie przypomni, najpierw elektrownia, a później dział windykacji.

0: To jest oczywiście nówka sztuka od Miley. Z domu Cyrus, już nie używamy Cyrus. To jest, słuchajcie, sobotnia imprezka w Radiu SK. Ja mam dla was propozycję. Jeśli lubicie imprezować w weekendy, świetnie się składa. Pobierajcie eskową apkę, zróbcie sobie fotkę i zgłoście się na odlot ściśle tajny. To jest bardzo proste. Przy poprzedniej edycji, jak zadzwoniliśmy do Mateusza, to on się cieszył na przykład tak.
1: Głosujmy. Ja jestem na tak.
2: Ja jestem na tak.
3: Ja
1: no to mamy to!
4: Jezus Maria!
5: Dzięki, Eska, to będą najlepsze urodziny jego życia.
0: A, wspominam to dobrze. Pozdrawiam Mateusza, jeśli nas teraz słucha. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Pamela z siostrą też wygrała i tak, to taka niespodzianka była.
3: Zgadzam się!
2: Dziewczyny, no to macie odlot, wracam z nami!
0: Jeśli wy też chcielibyście z nami polecieć, już w poniedziałek zaczynamy kompletować załogę, tak więc bądźcie czujni, no i przygotujcie jakiś scenariusz, jak już wygracie i będziecie musieli się cieszyć.
6: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Ale wiecie gdzie? Aplikacja Radia SK. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz.
6: Reklama.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Dziki jeans. Nie do zdarcia. Wrangler Lee Outlet. Bańkowicza 17 koszalin. Dawny Pewex. Zapraszamy.
11: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
18: I po reklamie.

No i fajnie, po koleżeńsku. Imagine Dragons, Sharksi, już to było od nich. To już za nami, 15 minut zostało nam do godziny 19. A dzisiaj, słuchajcie, w większości Polski była idealna pogoda na grzyby. No i pan Jacek z żoną wybrali się do lasu, ale zamiast borowików znaleźli prawdziwy skarb. Urnę sprzed ponad 2000 lat i srebrny denar rzymski.

0: Talking Body w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Wczoraj nasi piłkarze pokazali klasę. Tak, rozgromili groźną i nieprzewidywalną Rumunię 6-0. Ale podobno, słuchajcie, nie tylko oni zaliczyli sukces. Sukces odniósł też prezes Kulesza. A podobno tym razem nikt nie musiał go odprowadzać do pokoju.
1: Radio SK. Skupmy się na trenerze, a nie na mojej osobie. Dziękuję bardzo.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Reklama. A teraz v RTV Eurádio D. Żebyś je nowe, lepsze miało. Żebyś je już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski, imprezkowy numer Mami, który sprawdzi się w sobotni wieczór. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia i jak mówią, to numer dla każdego.
15: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać się można czasem zaskoczyć.
16: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to znaczy, jest to piosenka dla wszystkich.
14: Skolim czuję oddech na piersi. Jak nic, ten kawałek, słuchajcie, gram wam za godzinę w sobotniej imprezce. Zostańcie z nami, no i pamiętajcie, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Wiktor Waligura wydał nowy album. Tego młodego artystę znacie z hitu, no właśnie tego.
17: Cztery pory roku, jedna myśl. Chcę wrócić do tamtych dni. Zobaczyć wczorajszy.
14: To cztery pory roku, czyli hit, który podbił naszą playlistę w wakacje. No a Wiktor Waligura nie ukrywa radości właśnie z tego sukcesu.
18: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś co napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
14: A teraz można posłuchać całej płyty Wiktora Waligury, bo w piątek ukazał się album Krótkie historie o miłości. Artysta zaczął też trasę koncertową, promując tą płytę. Wystąpił w Warszawie, dziś wystąpi w Poznaniu, no a potem jeszcze Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław i Kraków. Minuta po 19, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, bawimy się. Ja wiem, że część z was spędza sobotni wieczór w pracy, ale podobno wszystko zależy od nastawienia. Tak, no bo z dobrym nastawieniem nawet weekendowa zmiana może być całkiem przyjemna. No zwłaszcza jak macie hity na czasie na głośniku. No mówię, że na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. Riviera teraz.

0: Prawie 14 minut po godzinie 19. Przed chwilą była Liwka, teraz Damiano Dawid. No, byłaby z nich niezła para. A gdyby nie to, że Damiano już hejtnięty.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale no właśnie, ten dźwięk zdradził wam już wszystko. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a teraz czas na imprezową nowość. Kaszmir wrócił właśnie do studia. Po wakacyjnej trasie grał w Chinach, w Japonii i Europie. No i chciał podziękować fanom za niesamowitą energię. No i do tych podziękowań dorzuca coś nowego. Już teraz w Radiu Esce. Kaszmir, Bonafire, gramy to. Jak wam się podoba, no to pamiętajcie, że wszystkie propozycje macie na esca.pl w gorąco.

0: sobotnia imprezka w Radiu SK. To oczywiście był Tobi Romeo, a to jest, uwaga, numer do Radia SK.
1: 664-402-302.
0: Ja nie bez powodu podałem ten numer, słuchajcie. Można wysłać SMS-a, można też zadzwonić, ja będę odbierał, ale można też oczywiście głosówkę standardowo na SK-owego Messengera posłać. Pytam o prostą rzecz. Wasza sobota dzisiaj na plus czy na minus? Jak byście to określili? Czekam na wasze głosy. Mam do oddania SK-ową torbę, SK-ową butelkę, SK-ową smyczkę, więc na pewno każdy dostanie coś, co będzie chciał. Wpiszcie mi też SMS-em albo na SK-owego Messengera, co byście chcieli zgarnąć. No i podzielcie się. Wasza sobota na plus czy na minus? U mnie na plus, a w sumie na minus, no bo nie zjadłem obiadu, czyli na minus kaloryczny, no ale no wiadomo. Na plus kaloryczny, a na minus, no to chodzę od 14 głodny.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
1: ślicznie tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
6: I po reklamie.
1: SK.

0: David Guetta w Radiu SK. Run, run, run. Taki tytuł tej piosenki. Jeśli chodzi o hakerów, którzy zaatakowali nasze systemy. A tak to się odbywało, słuchajcie. Mogli przejąć m.in. PESEL, adresy i dane e-recept. Firma mówi około 2 milionach rekordów. Niebezpiecznie się robi. Tym razem, słuchajcie, hakerzy zaatakowali system używany przez gabinety dentystyczne. Czyli panowie hakerzy szukali dziur w zabezpieczeniu, a znaleźli w uzębieniu, no.
1: Ale jazz. Kawka.

0: Jest bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie. 6 minut zostało nam do godziny 20. To jest imprezka w Radiu SK. No i teraz wszyscy fani GTA 6 zrobili głośniej. Sexy Magic to jest właśnie z nowego GTA w waszych głośnikach. Uwaga, uwaga, dzisiaj w nocy nie polecam jeździć jak w GTA. IMGW ostrzega szczególnie północną i centralną Polskę. Uważajcie, będą spore mgły. Tak więc proszę nie jeździć jak w GTA. Noga z gazu, SK głośniej. No i da się żyć.
1: SK.

0: SK. Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
8: Koszalin na czasie.
9: Lucna Wojtów, jeżeli lubicie teatr i świeże spojrzenie na scenę, warto zaznaczyć w kalendarzu drugą połowę października. Od 20 do 25 w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym odbędą się koszalińskie konfrontacje młodych M-Teatr. Na scenie pojawi się 8 spektakli młodych reżyserów z całej Polski, między innymi z Krakowa, Poznania, Łodzi, Warszawy i Torunia. Będzie różnorodnie. Odmienna tematyka, gatunki i teatralne formy, a po przedstawieniach także okazja do rozmowy z twórcami.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
10: Muzyka się żyje.
11: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. No i z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też, no i udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
12: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić. No bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
11: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery.
12: Takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
11: No i gratulujemy. Głosować możecie na sk.pl, w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie znajdziecie sporo relacji właśnie z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety niestety są już wyprzedane. A teraz pora wybrać reprezentanta na Eurowizję. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby reprezentować Polskę w przyszłym roku. Zgłoszenia trwają do 15 listopada. No i o tym, kto dostanie bilety na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym. A sam konkurs odbędzie się w tym roku w maju w Bułgarii.
13: Impreska.
11: 2 minuty po 20 na zegarach. Na początek zagram hit, który osobiście uwielbiam. I nie będzie to Norbi, Kobiety są gorące. Ten numer jest na drugim miejscu moich ulubionych kawałków. Na pierwszym jest oczywiście Zalia z kawałkiem Tylko mnie kochaj, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam kolejną godzinę. Imprezki czas zacząć. No i dajcie znać na Messengerze, wasza sobota na plus czy na minus.
14: Trudno jest określić, czy sobota jest na plus czy na minus, bo sobota się jeszcze nie skończyła.
11: Marta, jak coś to ja kończę o 22:00?

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: 13 minut po godzinie 20. To jest imprezka w Radiu SK, to jest Katy Perry. Słuchajcie, sprawdziłem sobie na Instagramie. Dzisiaj Katy Perry razem ze swoim chłopakiem, byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau, wybrali się na rzadkie wspólne wyjście. Byli na otwarciu muzeum. Może to było muzeum, wiecie, te figur woskowych. Ja byłem kiedyś w Polsce w takim muzeum i nikt nie był do siebie podobny.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ciekawe, czy jest takie muzeum, w którym znaleźlibyśmy 730 Hancho i Malika Montanę. No na pewno kiedyś się takie muzeum otworzy, ale zanim to, no to słuchajcie, najpierw gramy nowy hit. Wczoraj panowie wpadli do eskowego studia, żeby odpalić swoją nowość. No to panie Malik Montana, proszę nie przedłużać, proszę zaprosić wszystkich.
2: Where you, hello, what the hello, 7:30, Hancho. Malik Montana, mami, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami,
3: yes, sir.
2: I się nie wstydzimy, mordo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No to ruszamy bioderkami i się nie wstydzimy.

0: Swedish House Mafia, Legally Happiness is So Sad w Radiu SK, 20.30, o, na zegarach, idealnie. Słuchajcie, pytam was, czy wasza sobota na tak, czy na nie?
1: To u mnie to będzie sobota na plus, bo tak, siostry nie ma w domu, pojechała na studia do Opola, więc mam spokój.
0: Pozdrawiam gorąco, jak siostra wyjechała z domu, jest spokój. No, no pięknie, kochający brat, pozdrawiamy. Słuchajcie, ktoś napisał SMS-a, że dzisiaj sobota na nie, bo cały dzień remontuje mieszkanie z żoną. Pozdrawiamy i oczywiście wytrwałości. Ja mam wrażenie, że wszyscy coś remontują albo mają w planach. Donald Trump na przykład rozważa przebudowę gabinetu owalnego. Pomyślcie tylko, jakby jego głównym projektantem został Krzysztof Rutkowski. No, wtedy z tego owalnego gabinetu zrobiłby się kwadratowy. Jak nic.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.

0: Tim Impala, Loser w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Zróbcie głośniej. Sobota na tak czy na nie? O to dzisiaj pytam i słuchajcie, co mi się nagraliście. Proszę bardzo.
1: Cześć, u mnie sobota na tak. Właśnie zawiozłam męża na imprezę. Dziecko mi zasnęło, aby się nie obudziło, jak będziemy w domu. Jeżeli się nie obudzi, mam wieczór dla siebie. Czego chcieć więcej? Pozdrawiam. Miłego weekendu.
0: Czego chcieć więcej? Pozdrawiam gorąco. No żeby mąż o 3 w nocy nie dzwonił z tekstem: kochanie, przyjedziesz po mnie? No a jak posłucha Sydney'a i PZ-a, no może być ciężko.

0: 3 minuty zostało nam do 21. All of my love, Veste, czyli Aben i Easy Busy. Tego numeru, uwaga, szukajcie w propozycjach do gorącej 20. Jak wam się spodobało, no to wpadajcie, głosujcie, zostańcie z Esko. Po 21. Pitbull, Chris Brown, International Love. Jak ktoś lubi, no to zapraszam. Aha.
1: Esko.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
3: Koszalin na czasie.
4: Wódz na Wojtów i czas na kolejne propozycje dla Was. Niedziela w Koszalinie zapowiada się pod znakiem piłki ręcznej. Najpierw o godzinie 15:00 Gwardia Koszalin zagra w hali przy ulicy Fałata z wiceliderem z Gorzowa. Rywale mają komplet zwycięstw, ale Gwardia po wygranej w Poznaniu chce pójść za ciosem. Wieczorem o 19:00 kolejny mecz, ale już w hali widowiskowo-sportowej. Zawodniczki piłki ręcznej Koszalin podejmą SPR Olkusz. Dwa mecze, dwie hale i mnóstwo okazji do kibicowania.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
5: Muzyką się żyje.
6: Jeremi Sikorski zdradził, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę, artysta wydał nowy numer A Jak, który opowiada o początkach ich znajomości, a Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
7: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
8: Serce zabiło mocno.
7: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
6: Jak coś, panowie, to już nie dzwońcie, ani nie piszcie do pani Ady. Ta historia zakończyła się ślubem, a jakim się żyje po ślubie?
7: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
6: No pewnie. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl, ale się rozmarzyłem. Słuchajcie, już za tydzień, w sobotę, powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. Przed nami kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście, a na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. To cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła aż z 7 nagrodami. Wygrała między innymi w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze też wieczór skończył się dla k-popowego boys bandu BTS. Grupa dostała aż 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande, a wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. No, z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards.
9: Impreska.
6: 3 minuty po 21 na zegarach, zaczynamy ostatnią godzinę imprezki. Ja też mógłbym przyjąć jedną z taką ze statuetek, na przykład za zostawanie w pracy do 22. Myślę, że przydałoby mi się. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę. Ja wasza sobota na tak czy na nie, na plus czy na minus? Dajcie znać, mam gadżety.

0: Taki tytuł, ma ten numer 15 minut po 21. To oczywiście była Lady Gaga, ale pytaliście mnie przed chwilą, co to za numer grałem w tej piosence, był słychać taki fajny saksofon. To jest nasza nowość, słuchajcie, ten numer wyszedł 2 tygodnie temu, my już go gramy od jakiegoś czasu. Jamie Miller, niech ja sobie sprawdzę, bo to jest nowy tytuł. Baby Doll. Taki tytuł nosi ten kawałek, on jest nówką sztuką, ja się też jeszcze uczę, ale bardzo fajnie wsiada. Czekam na wasze wiadomości, sobota na plus czy na minus, nagrywacie się na eskowym messengerze, proszę bardzo, odbieram jeden z telefonów.
1: Hej Eska, u mnie zdecydowanie na plus, właśnie skończyłam pracę i była premia od szefa, pozdrawiam.
0: Hej moja droga, no to ja też dorzucam nasze eskowe gadżety, będzie premia od Eski, ktoś jeszcze, halo, halo.
2: Sobota jednak zdecydowanie na plus, właśnie kończę pracę po 12 godzinach i pora się zrelaksować w kinie. Jedyne co mnie zastanawia to, że akurat idę na lalkę. Człowiek kiedyś uciekał jak mógł przed tą lekturą, a teraz sam dobrowolnie idzie zobaczyć film. To już jest chyba starość.
0: Pozdrawiam również gorąco. Ja jak byłem młody, to nigdy nie uciekałem. Zawsze chodziłem w sobotę na lalki.
3: SK

ten numer Wasted, tak się nazywa, proszę sobie zapamiętać, bo on mi brzmi trochę jak leniwe wakacje. Gramy takie numery, 31 minut po 21, proszę zrobić głośniej, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli chodzi o ten numer, on brzmi trochę jak wakacje, a jeśli chodzi o wakacje, no to siatkarze odpoczywają. Wilfredo Leon po zdobyciu złota na Mistrzostwach Europy spędza zasłużone wakacje z rodziną, łowiąc ryby z łodzi. Ja widzę pewną nieścisłość, jeśli chodzi o to zdjęcie, bo on łowi te ryby wędką. A jak jest siatkarzem, no to chyba powinien łowić siatką. Radio SK. Chyba, ja się tam nie znam na rybach.

0: Odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek do kogoś z was dzwonimy. Ja sobie teraz włączyłem i przeglądam wasze zgłoszenia do naszego odlotu. Ja uwielbiam oglądać zdjęcia naszych słuchaczy, bo ja wtedy ich poznaję. Ja widzę, z kim mam do czynienia. To są wspaniali ludzie. Na przykład widzę zgłoszenie, gdzie szef chce zabrać swojego pracownika. No to jest cudowny człowiek. No polecam.
1: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Słuchajcie, teraz czas na powtórkę z francuskiego. No kto wie, może na ten odlot polecimy do Francji. Allo.

0: chciałem.
1: Panie Mrozu, wszystko co fajne, szybko się kończy. Mrozu, Kacperczyk, wszystko czego chciałem w Radiu SK. Powtarzam, bo to jest najlepsze Radio SK do imprezkowania. Jeśli chcielibyście zostać ze SK-ą, polecam gorąco. Będziemy wam grali bardzo, bardzo imprezkowo. Bawcie się grzecznie, kochani. Paweł Bogaj. Kłaniam się, jest tu. A oczywiście, Radio SK polecam.